0: zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Madziar kończy odwiedziny. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
1: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Madziar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
2: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
3: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
4: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
5: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
4: Teraz będzie Europa. Wodę 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
6: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
7: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
6: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
8: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
6: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rewa.
9: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
10: Nie da na wsi.
11: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
12: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
9: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
7: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
13: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, to na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że

0: Do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
1: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
3: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
2: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance.
4: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski.
2: Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
5: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
7: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
8: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
9: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
10: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
11: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
10: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
11: No misia.
10: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
12: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
13: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
13: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten

0: zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
1: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
2: 100 lat jeszcze.
3: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
4: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
5: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
6: Pysznych posiłków.
7: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
8: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
9: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Piotr Skarga. Kazania sejmowe. Piotr Skarga pochodził z rodziny szlacheckiej. Urodził się w Grójcu, małym miasteczku nieopodal Warszawy. Po studiach na Akademii Krakowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Do jezuitów wstąpił tuż po przyjeździe do Rzymu. Gdy ponownie wrócił do kraju, uczył w szkole. Był kaznodzieją, ale zajmował się też twórczością hagiograficzną, czyli żywotami świętych. Angażował się również w sprawy Polski, co potwierdzają kazania sejmowe. Po raz pierwszy kazania skargi miały być wygłoszone podczas obrad Sejmu w roku 1597, ale ostatecznie zaniechano tego pomysłu. Autor nawoływał w nich do opamiętania się, zanim nastąpi upadek Polski. W całym utworze jest 8 takich kazań. Nawiązują do sytuacji politycznej naszego kraju za czasów panowania Zygmunta III Wazy. To nie były najlepsze czasy dla Polski, ponieważ rosnąca pozycja szlachty utrudniała wprowadzanie zmian ustrojowych. Szlachta wymuszała na władzy coraz więcej przywilejów, a próba walki z tym zjawiskiem kończyła się jeszcze większymi sporami i rosnącą niechęcią społeczeństwa. Zygmunt III Waza bardzo chciał zmian, ale próbował również realizować inne, bardziej osobiste cele. Jego plany nie podobały się szlachcicom, którzy w okresie jego rządów mieli znaczną przewagę liczebną. Nie będziemy cię tu zanudzać historią. Więcej faktów na pewno poznasz na lekcjach. Przejdźmy zatem do podstawowych informacji o lekturze. Poznaj niezbędne minimum. Kazania sejmowe Piotra Skargi to zbiór 8 traktatów politycznych. Każde kazanie autor opatrzył numerem i tytułem, ponieważ chciał, aby traktowano je jak osobne części. Ich treść jest skierowana głównie do posłów i senatorów zasiadających w Sejmie, którzy mieli największy wpływ na losy państwa. Niestety, nigdy ich tam nie przeczytano. Pomimo tego stały się jednym z najwybitniejszych dzieł epoki renesansu, bo w dosadny sposób komentowały rzeczywistość i skupiały się na problemach, które w tamtym czasie były najistotniejsze dla państwa i obywateli. Pamiętaj, że w renesansie królował humanizm. Nazwa tego nurtu wywodzi się z łacińskiego humanitas, co w polskim tłumaczeniu oznacza człowieczeństwo. Założenia humanizmu były dalekie od zasad, które wyznawano w średniowieczu. Duchowieństwo nie miało już tak dużego wpływu na człowieka jak wcześniej. W renesansie stawiano na jednostkę, jej zachowania oraz sprawy materialne i duchowe. Było to poniekąd wbrew Kościołowi, z czego duchowni nie byli zadowoleni. Poza tym otwarcie krytykowano wszelkie wady społeczeństwa, co wcześniej było nie do przyjęcia. W swoich kazaniach sejmowych Skarga umieścił wiele cytatów z Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu. Ich rolą miało być wpłynięcie na uczucia odbiorców. W pierwszym z napisanych traktatów wymienił wszystkie problemy, które jego zdaniem trawiły Polskę w tamtym okresie. W kolejnym zaś nawoływał do zaprzestania sporów, które miały rzekomo negatywny wpływ na sytuację polityczną państwa. Następne kazania skargi omawiały problemy Polski trochę dokładniej. Autor zwracał w nich uwagę na tolerancję wobec heretyków, którzy sprzeciwiali się duchowieństwu. Według niego była to jedna z chorób kraju. Uważał także, że monarchia z jasnymi i klarownymi zasadami da stabilizację, której Polska tak bardzo potrzebuje. Konieczne było wypracowanie sprawnie działającego systemu sprawiedliwości, aby ograniczyć popełnianie przestępstw. O tym, co dokładnie mówił Piotr Skarga w swoich kazaniach, zaraz się przekonasz, ponieważ przechodzimy do właściwego streszczenia utworu. Postaramy się prosto i logicznie omówić najważniejsze postulaty. A teraz właściwe streszczenie utworu. Kazanie pierwsze. Ma być wstępem do wszystkich kazań.

Kaznodzieja rozpoczyna je apelem do posłów i senatorów, aby ci przed każdymi obradami modlili się do Boga, ponieważ tylko On jest im w stanie dać wystarczającą mądrość do rządzenia. Ich zdolności do sprawowania władzy skarga uważa za bydlęce, ponieważ cechuje je przywiązanie do rzeczy materialnych. Kaznodzieja wymienia też choroby, które trawią państwo polskie. Wieczne spory, brak zaufania, niezgodę wśród społeczeństwa, brak solidarności i dyscypliny wśród szlachty. Według skargi to właśnie szlachta namawia ludzi do buntu, a jej karygodne zachowanie wynika z poczucia bezkarności. Autor wymienia grzechy rządzących: upór, pijaństwo, pychę, nierząd oraz brak spokoju. Uważa, że można się ich pozbyć jedynie dzięki modlitwie. Kazanie drugie. Wtóre. Rozpoczyna się stwierdzeniem, że w świecie nie ma nic trwałego i nieśmiertelnego. Duchowny podkreśla, że braku sprawiedliwości i nietolerancji wobec władzy nie da się wyleczyć, jeśli ludzie nie zaczną okazywać sobie miłości. Powinno się to przekładać nie tylko na rządzenie, ale też na życie codzienne. Nawiązuje przy tym do męczeńskiej śmierci Chrystusa, który poświęcił się dla drugiego człowieka. Twierdzi, że Polacy żyją w dostatku, ale nie umieją tego docenić. Kazanie trzecie. Jest nawoływaniem do zgody i wolności. Skarga ponownie odwołuje się do Chrystusa. Przytacza słowa, którymi Jezus zwracał się do swoich uczniów, słowa, które są przykładem miłości do bliźniego. Twierdzi, że społeczeństwo powinno być zgodne. Jest przekonany, że kłótnie

się do Chrystusa. Przytacza słowa, którymi Jezus zwracał się do swoich uczniów, słowa, które są przykładem miłości do bliźniego. Twierdzi, że społeczeństwo powinno być zgodne. Jest przekonany, że kłód poczyna je przytoczeniem historii o wyzwoleniu Izraelitów spod egipskiej niewoli. Według niego kapłaństwo powinno stanowić fundament dla rządów. Kaznodzieja przypomina też o dawnych władcach, dla których wiara w Boga była bardzo ważna. W kazaniu znalazło się miejsce również dla biskupów, którzy podlegali cesarzowi Imperium Rzymskiego. Opowieścią o nich skarga chce udowodnić, że korzenie religii są w katolicyzmie i ludzie, którzy są innego wyznania, nie powinni sprawować w Polsce władzy. Nazywa ich heretykami, którzy doprowadzą kraj do upadku. Kazanie piąte. Jest w zasadzie kontynuacją poprzedniego kazania, ponieważ kaznodzieja ponownie podejmuje temat heretyków. Jego zdaniem tolerancja herezji w Polsce nie powinna mieć miejsca, ponieważ tacy ludzie działają przeciw Bogu, więc nie mają Jego błogosławieństwa. Brak wiary w Boga sprawia, że niezależnie od chęci nic im się nie udaje. Na końcu kazania modli się o to, aby udało się ich nawrócić. Kazanie szóste. Skarga rozpoczyna to kazanie wyrażeniem dezaprobaty wobec działań, które prowadzą do osłabienia władzy królewskiej. Monarchię porównuje do instytucji małżeństwa, twierdząc, że król i jego poddani są postrzegani jako mąż i żona. Według skargi żona powinna wspierać męża i być jego poddaną. Twierdzi, że tak samo powinien zachowywać się lud w stosunku do swojego władcy. Apeluje także o zachowanie odpowiedniej hierarchii wśród rządzących. Uważa, że szlachta nie powinna domagać się takich samych praw jak wyżsi rangą senatorowie. Posłom z kolei nie wypada tak bardzo ingerować w rządy króla. Demokrację uważa za najgorszy rodzaj rządów. Chciałby, aby w Polsce królowie byli szanowani, o co zresztą modli się na końcu traktatu. Kazanie siódme. Tę część skarga poświęca rozważaniom nad brakiem sprawnie działającego systemu sprawiedliwości. Uważa, że najważniejsze jest prawo, które dał ludziom Bóg. Twierdzi, że skoro król dostosował się do zasad wyznaczonych przez Boga, to samo powinni zrobić jego poddani. System sprawiedliwości w Polsce musi działać sprawnie i bronić wszelkich cnót, a każdy mieszkaniec ma być traktowany tak samo. Modli się zatem do Boga, aby ten zesłał na ziemię właściwe prawa. Kazanie ósme. To ostatnie kazanie skargi. Przygotował je specjalnie na zakończenie obrad posłów. Tłumaczy im, jak brak kar może wpłynąć na sytuację Polski. Cytuję przy tym fragment z Księgi Izajasza, który mówi o karze za grzechy. Chciałby, aby społeczeństwo polskie zachowywało się poprawnie i szanowało wiarę w Boga. Pragnie skończyć z okradaniem kościołów, mężobójstwem i upadkiem sądów. Ogłasza również 3 dni skupienia, dzień na spowiedź i odkupienie grzechów, na obietnicę poprawy oraz na usprawiedliwienie postępowania. Kazanie po raz kolejny kończy modlitwą o Boże miłosierdzie. To już koniec streszczenia utworu, ale zostań jeszcze z nami, bo najważniejsze dopiero przed tobą. Przejdźmy do podsumowania. W podsumowaniu przypomnimy ci najistotniejsze fakty, aby nic ci nie umknęło. Postaramy się też omówić samą budowę oraz problematykę utworu. Dzięki temu będziesz miał szansę na wzięcie czynnego udziału w lekcji. Piotr Skarga był kaznodzieją pochodzącym ze szlacheckiej rodziny. Duchownym został po ukończeniu studiów, gdy wyjechał do Rzymu. Kazania sejmowe nie były jego jedynym dziełem. Na swoim koncie miał ich o wiele więcej, lecz to właśnie te traktaty stały się jednym z jego najlepszych utworów. Tworzył w dobie renesansu, kiedy popularnością cieszył się nurt humanizmu. Stawiano wtedy na człowieka i jego zachowania w społeczeństwie, odchodząc nieco od kwestii honoru i męstwa tak ważnych w średniowieczu. Kazania sejmowe Piotra Skargi wydano w roku 1597. Przekład wiele razy powielano, zawsze jednak bazował na oryginale. Całość utworu to 8 kazań pełniących funkcję tzw. traktatów politycznych. Tego rodzaju publikacje były popularne w epoce renesansu. Ich rolą było wypowiedzenie się jednostki na tematy związane z rządami oraz zachowaniami społecznymi i nierzadko krytykowanie panujących zasad. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowywano je zwykle w ramach publicznych wystąpień.
W kazaniach sejmowych nie brakuje cytatów z Biblii, które stanowią rodzaj porównań i odniesień w stosunku do życia codziennego. Autor używa metafor za każdym razem, gdy rozpoczyna kolejne kazanie. Dużo się też modli.

Skarga chciał, aby jego kazania zostały wygłoszone na zebraniu obrad Sejmu, dlatego ich język przekształcił na mówiony, a nie pisany. Niestety jego traktatów nigdy nie przedstawiono. W kazaniach sejmowych znalazły się klasyczne elementy oracji, czyli exordium, które jest wstępem, wprowadzeniem do przemówienia, narratio, będące zapowiedzią treści przedstawianych za pomocą argumentów, argumentatio, które w tym przypadku ma za zadanie przedstawienie dawnych czasów, co ma stanowić argument przemawiający za powrotem do nich. Confutatio, w którym skarga opowiada, co trzeba zmienić, aby w kraju żyło się lepiej. Epilogus, będący podsumowaniem wystąpienia. Spróbuj utrwalić te informacje. Dzięki nim możesz zdobyć uznanie w oczach swojego nauczyciela. I na koniec kilka słów dla ambitnych. W kazaniach sejmowych dużą rolę odgrywa postać samego oratora. Skarga uważa się w nich za proroka, który przepowiada upadek Polski, jeśli zachowania społeczeństwa nie ulegną poprawie. Jest autorytetem, który naucza, jak ludzie powinni żyć, co

Wielokrotnie podkreśla znaczenie wiary i wymienia najpowszechniejsze grzechy, z którymi należy walczyć. Chciałby, aby w kraju panował ład i aby powstał sprawiedliwy system kar dla wszystkich obywateli. Bardzo chwali króla, którego zresztą jest ulubionym kaznodzieją, więc sympatia jest obustronna. Nie wyobraża sobie rządów demokratycznych. Wolałby, aby w Polsce dalej panowała monarchia. Ostro krytykuje obecnych rządzących. Nie szczędzi gorzkich słów szlachcie i magnaterii, których uważa za rozpustników i przestępców. Pragnie, aby wyspowiadali się i odpokutowali za swoje grzechy. Spróbuj zapamiętać, do czego nawoływał Skarga w swoich kazaniach. Na pewno przyda ci się ta wiedza na lekcjach. Nie zapominaj także, że autor był wielkim patriotą, lojalnym wobec króla, więc wszystkie jego mowy były podporządkowane wyższemu dobru. Ten wątek również będzie dla ciebie ważny. Kazań sejmowych nigdy nie zekranizowano, dlatego nie jesteśmy w stanie polecić ci żadnego filmu fabularnego dotyczącego lektury, lecz dokument o nich znajdziesz na jednym z kanałów YouTube. O znaczeniu kazań opowiada tam jeden z księży. Interpretuje je również Grzegorz Braun, historyk i reżyser filmów dokumentalnych. Materiał jest dostępny na prowadzonym przez niego kanale. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dobrzeposłuchać.pl.

0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
2: Nie. Dlaczego nie?
4: Bo... Ja nie do wojska brać chłopaków.
5: Wojsko to daje chłopakowi, tak wie pan, powagę mężczyzny.
2: Obowiązek według ojczyzny.
3: Mhm. No tak, no fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył za swoim krajem.
2: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
7: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
8: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie! Nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...

0: ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
1: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
2: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tam ten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?

Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?

0: No i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
1: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
0: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
1: Jakby poszli do wojska? Mhm. Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
0: Mhm. No,
1: fajnie, fajnie tak jest.
0: Właśnie...
1: Chciałem, czy byś poszedł do wojska. Czy poszedł, byś za ojczyznę walczyć?
2: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
2: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
2: No ale... i dobrze, szanuję pana.
3: O. Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
0: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
2: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
0: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
2: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, tak, ale...
3: To są cię chęci, ale...
0: Jest chęć?
3: Jest chęć, jest
0: ale
3: chęć.
0: Nie ma umiejętności.
2: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęci i walka z ojczyzną, tak?
0: No widzi pan, jest duch patriotyczny w młodzieży.
3: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
0: Dzięki.
3: Dziękuję
0: wszystkiego
3: bardzo.
0: Dobrego.
3: Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. No,
4: ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
5: Co ludzie powiedzą.
0: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce, młodzi ludzie, żeby...
6: Armia zawodowa.
0: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
6: No dobra, ale macie wtedy odgroma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No, więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie, dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd.
0: Mhm.
6: Czy to ma sens?
0: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
6: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
0: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
6: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
0: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
6: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
0: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa,
6: chociażby
0: nie?
6: Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy, jak ci urwie nogę, się.
0: Tak, to nie brzmi dobrze.
6: Tak, możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz, no też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
0: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
7: Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
0: E to jaka? To, że takie...
7: To ja już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
0: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan tam większość Finów to wie jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
7: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojskiem się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, że no wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pasja, ich życie.
0: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam,
7: nie,
0: co
7: nie
0: tu
7: będę,
0: nacisnąć?
7: Ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej... Te,

0: Takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
1: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
2: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego, że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
1: No jako ochotnicy, prawda?
2: No tak, jasne.
1: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
2: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
3: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Pobór do wojska, czy
5: powinniście jak najbardziej obowiązkowy.
1: Jak? Dlaczego?
5: Dlaczego? No bo tam młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
1: Pan, że jakby...
5: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
1: Co taka armia daje?
5: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość.
1: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
5: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
1: Pan w razie co, to nadaje się teraz,
5: ja,
1: żeby...
5: Oczywiście, ja za ojczyznę zawsze. Ja jestem patriotą, także...
1: W razie gdyby dostaje pan powołanie, karteczkę i...
5: Oczywiście, do idą razu.
1: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
5: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać. No, taka jest sytuacja teraz. No, w Polsce to z tego, co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
1: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
6: Nie.
1: Dlaczego nie?
6: Bo... Do wojska brać chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
1: No i co? I brać?
6: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
1: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
6: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
1: Czy młodym ludziom?
6: Tak.
1: A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
6: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć, no. Przeszkolenie musi być, tak.
1: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
7: Znaczy udaje się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
1: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
7: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
1: Pan chętnie w kamasze jakby coś?
7: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
1: A, no to co pan nic nie mówi, a to...
7: No.
1: Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
7: znaczy,
1: nie?
7: No, liceum mundurowe, więc... A jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
1: No pan już przeszkolony jakby coś.
7: Ja to nie potrzebuję, można powiedzieć.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz?
8: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę pana.

0: Bardzo mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
1: No trzeba brakło.
2: Ale że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
0: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
2: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
0: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
2: No to pan powie.
0: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
2: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
0: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
3: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 już lat to jest tak, ta szkoła trochę takiego życzę.
2: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
3: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, ze przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
2: Tak się zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
4: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
2: O,
4: wielki fan.
2: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
4: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. Mhm. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
5: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
2: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
6: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
2: Ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
6: no,
2: niektórzy...
6: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
2: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
7: A to nie.
6: Kobiety nie. Niech się same tam...
2: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet
6: czy
2: również.
6: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
2: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
6: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
2: A dla mężczyzn?
6: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
2: A co to za różnica, przepraszam?
6: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no nie zawsze.
8: No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
2: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
8: Zależy, no to dla kogo?
2: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
8: no
2: rozumiem.
8: Tak, to na pewno.
2: No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
6: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
9: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie, no jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
2: A kobiety również?
9: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
2: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny szkolić?

0: iść?
1: Nie.
0: A dlaczego nie?
1: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
0: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem, to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet. Jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
1: No to ma pan rację.
0: No.
1: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej mam bilece.
0: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
1: Tak.
2: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
0: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
2: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
0: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
2: Nie wiem, możliwe.
0: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Pani nie bardzo?
2: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
0: Podatki również dobrowolne.
3: A to się ciekawe bardzo.
2: To jest wolnościowy.
0: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
4: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
0: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
4: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
0: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby no, na siłę brać.
4: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
0: ale niektóre siłę. Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo... Na równi, wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
4: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
0: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
4: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
1: Tak.
0: Ale dla kobiet również?
1: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
0: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
1: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
0: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
1: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc...

0: szczepieńce.
1: Przesady. Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
2: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
0: Mm-hmm. A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
2: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No, musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
0: Dla kobiet również?
2: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
0: W kamaszy i...
2: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
0: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
3: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
0: No właśnie, widzę pani takie oczy.
3: Nie, obowiązkowy nie.
0: No ale, a dla mężczyzn?
3: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaka jest

0: stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
1: ale,
0: czy coś
1: tam. Pani, ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
0: No to też ma pan rację.
1: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
0: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowo dla mężczyzn i nieobowiązkowo dla kobiet.
1: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
0: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
1: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
0: Wuka. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
1: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
0: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
2: No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli

0: I trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, chodź no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem, żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy.

0: przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
1: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Madzier udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
2: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
3: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
4: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
5: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
4: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
1: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziera w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter.

0: tylko strefa Schengen, zostałby zatrzymany.
1: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
2: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania przyciągnięcie tych osób do Polski.
1: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
4: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
5: Nie da na wsi.
6: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
7: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
4: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
3: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
0: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
8: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
3: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
9: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
3: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
11: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
10: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance.
12: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
3: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
13: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
3: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więzienia.

0: uczniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
2: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
3: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
4: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
5: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
6: I co, odważnie pani chodzi po ulicach?
5: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
6: No misia.
5: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
7: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
8: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
8: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
9: 100 lat jeszcze.
10: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
11: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
12: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
13: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
14: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
12: Żeby sobie śliła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na vox.fm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
1: Mnie się przydarzały rzeczy, już chyba ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, jak to się mówi, stara malutka? Uh-huh. Ja zawsze byłam taka stara malutka. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. I,

szokujące, ale dla mój, ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, taka wręcz może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. I mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję, czy to może być, skąd się to może brać, dlaczego ludzie na przykład śnią, dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy, w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie,

0: czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Ale jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... Nawet tak wielkie doświadczenie, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
0: O, Boże kochany, to jest...
1: Nie, ja wiem.
0: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć?
1: A jakie to było rzeczy?
0: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
0: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
0: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej i nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosiła, pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
1: Tak.
0: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
0: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszka Miki, a to, wiesz, jakiś taki jakby, taki skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz? Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach,

0: I one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest takie jakby... I one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi, pod moje stopy. I ja miałam wtedy, ja się oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś. I ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
1: Tak.
0: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu. I widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka, jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
0: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować. W
1: każdym kogo twoim zdaniem?
0: No jak to co? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam?

0: Mam jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
1: W każdym kogo twoim zdaniem?
0: No jak to co? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam?

0: albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Mhm. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim... sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, okay, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
0: No nie, bo ze względu na częstotliwość to, wiesz, to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie to zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
1: Ale faktycznie są na to naukowe badania na to, na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
0: Tak, nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
1: Tak.
0: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, no wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat, i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w

0: dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarą na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi: wiecie, ja miałem paranormalne zło naczynie. I orzech był nad swoim ciałem, i orzech miał operację. Ja mówię: i co? Bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla: Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kają mam iść? I teraz powiedz mi, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne zło naczynie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada: nie, nie bałek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
1: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzień dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
0: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Erika von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim, w,

0: Pali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo uwierz w ducha.
0: No, ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie? No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojny. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
1: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej. To czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci są, żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
0: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
1: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
0: No, nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestacje w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
1: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
0: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera, dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które... myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielni. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje?

0: jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
1: No, są takie straszne.
0: Ludzie nie,

Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie albo wariatka, albo o mnie, o Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie, takiej, która mówi nie, no i bardzo

0: to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby do tego, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem porusza. Zresztą coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
1: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy nas ma jakieś poukrywane, czy co.
0: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele,

Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną. I

0: To idziesz takimi ścieżkami. Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
1: Okej. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też
0: jest okej. O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
1: O, powołanie.
0: Zaraz, takie rzeczy.
1: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym, ale nie mogę, więc...

Ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym, ale nie mogę, więc...

0: mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni, ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak, żeby w ogóle no działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
1: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
0: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, chodź no! Na ramię, dań! Werduję kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem, żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
6: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
7: Syn jest pół Polek, pół Węgier. Żona ma polską.
8: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
7: Teraz będzie Europa. Wodzę 16 lat Orbana, było tak coś innego, ale mam, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie.

0: zmiany.
1: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
2: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
2: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
4: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
2: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
5: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
6: Nie da na wsi.
7: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
8: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
5: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
1: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
10: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
1: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
11: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
1: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
13: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
12: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska,

0: jeszcze nie zapadła.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
2: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
1: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
4: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
1: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
5: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
6: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
7: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
8: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
7: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
8: No misia.
7: A, misia.

0: Chodzę.
1: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
0: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
2: I co, odważnie pani chodzi po ulicach?
0: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
2: No misia. I co, odważnie pani chodzi po ulicach?
0: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
2: No misia.

0: człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
1: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
2: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
1: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
2: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
1: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
3: 100 lat jeszcze.
4: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
5: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
6: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
7: Pysznych posiłków.
8: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
9: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
10: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Sebastiana, którego zgłoszenie wybrał. Cześć Sebastian.
2: Cześć.
1: Będziemy rozmawiać o kim?
2: O Kasi.
1: Kto to jest Kasia?
2: Moja kobieta, która po prostu, no troszeczkę piłem, bo ten, pracować pracuję cały czas, tylko przesadzałem z piciem. Tak.
1: Przesadzasz z piciem.
2: No,
1: dobra.
2: Tak.
1: Piszesz, że 14 kwietnia miałeś rocznicę.
2: Było wszystko pięknie, ładnie, byłem, prezent dostała i wszystko, no także.
1: Także?
2: Przyjęła, ale aha. No niestety, dalej mnie pogoniła.
1: A dlaczego cię pogoniła? Bo pijesz.
2: No tak, no właśnie, no. Próbuję coś z tym zrobić, jak to się mówi, no ale...
1: Sam sobie nie pomożesz, wiesz? Masz pracę, no, za dobrze ci idzie, nie upadłeś.
2: Po tych budowach się robi, jak to się mówi, to...
1: Czyli no. Budowlanka.
2: No tak, wykończeniówki, jakieś budowlanki, takie rzeczy, płoty stawiam i szklaszy, wszystko takie różne rzeczy robię.
1: Znasz kogoś, kto miał poważny problem z alkoholem i sam sobie pomógł bez pomocy specjalisty?
2: Znaczy, no mam paru kolegów właśnie takich.
1: I co, nie piją?
2: Rzucił? Nie. W ogóle.
1: A co spowodowało, że nie piją?
2: Nie no, że się czuł wszystko i raptem pyk, cyknął i już koniec.
1: A nie tak, że żona go zostawiła, dzieci odeszły?
2: Nie, no sami są. Ani dzieci nie mają, ani nic. Ja mam córkę jeszcze tak samo. Kaśka też ma dzieci, no mi nie chodzi o to. Ja też

0: Mam córkę 18-letnią.
1: Czyli to jest twoja kobieta, jeszcze... to nie jest twoja żona?
0: No nie, no. 2 lata było wszystko okej, okay. No i się tak przez te chlanie właśnie moje spieprzyło wszystko.
1: Ty dalej pijesz, ja do niej zadzwonię i będę ją prosił, żeby ona patrzyła mądrze i rozsądnie na przyszłość z facetem, który, jak powiedziałeś, chleje.
0: No nie, ja chciałem, żeby mi po prostu pogląda w taki sposób, żeby ze mną posiedziała 4-5 dni, tak żebym, przypuśćmy, nie wychodził do pracy nigdzie, nie wychodził w domu, od tego odpoczął i ja dam radę wtedy. A jak wychodzę i tak codziennie, jak to się mówi, no.
1: Ty musisz mieć odpowiedź dla tych twoich pseudokolegów, którzy miażdżą twoje życie, jeśli cię namawiają, a mówisz im pewnie o tym, co się dzieje z tobą i z Katarzyną po takim piciu. Ty musisz mieć odpowiedź, dziękuję chłopaki, ja już swoje w życiu wypiłem, a teraz będę układał sobie życie, a wy dalej róbcie co uważacie, bawcie się chłopaki, dalej was lubię. To musisz być, wiesz, no asertywny, musisz wiedzieć, co chcesz w życiu. Alkohol w takiej ilości powoduje, że ty jesteś kimś innym.
0: No bo to gubi ludzi, ja wiem, no.
1: Proponowałbym też pójść do lekarza, normalnego pierwszego kontaktu, on ci powie, co z tym zrobić dalej. On cię wyśle do specjalisty. Musisz pójść na takie spotkanie AA. Musisz zobaczyć, jacy fajni ludzie zgubili się przez alkohol, co potracili, jak to wygląda i posłuchać tych, którzy z tego wyszli. Różnie bywa, Sebastian. Powiem ci tak, niektórzy ludzie mogą nie pić przez 5 dni i nie wracają do tego. Innym potrzeba 3 tygodni, miesiąca. Natomiast tacy, którzy już generalnie żyją tylko od picia do picia, robiąc przy okazji inne rzeczy, czyli naprawdę głębocy alkoholicy, do których myślę, że należysz, no to czasami 100 dni potrzeba nie picia i to was przeraża.
0: No ja wiem, a nie chcę się zagubić, jak to się mówi.
1: A potem jest życie bez tego, no nie chcę się wyrażać.
0: No,
1: I nagle się okazuje, że to, co ty budujesz w miesiąc, to możesz wybudować w 2 tygodnie, jak jesteś rześki.
0: No,
1: nagle się okazuje, że to, ile ty zarabiasz, to możesz pomnożyć razy 3, kiedy nie pijesz.
0: No, ja wiem, no właśnie.
1: Życzę ci tego. Co Kasia powiedziała, nie chcąc cię już?
0: Przestań pić.
1: No
0: ja
1: tak.
0: Powiedziałem, że przestanę, ale mówi, ty przychodzisz cały czas ci mierdzący. Ja mówię, będę coś zrobię, żeby się... polecić, coś tam zrobić, no nie wiem, no...
1: Ale ty nawet dzisiaj jesteś ciachnięty, nie?
0: No wypiłem na piwkach.
1: No, a zobacz, jaka godzinka świeża, no.
0: No, ale to w robocie, to wypociłem, no to się mówi, bo tam robimy...
1: To w robocie, to w drodze do domu, ale to jedno wieczorkiem.
0: Tak, słowo sobie tłumaczy, nie?
1: Seba, ty nie możesz w ogóle pić.
0: Tak, ja wiem.
1: Mam nadzieję, że rozmowa ze mną i ten program spowoduje, że coś zrozumiesz. Że będziesz miał charakter, że będziesz umiał powiedzieć komuś nie, że będziesz myślał już teraz egoistycznie o sobie w ten sposób, a nie będziesz schylał kark i robił przyjemność i uśmiech i atmosferę swoim obrzydliwym znajomym, którzy cię namawiają do chlania. Czas nam się skończył. Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Paweł Pawelec z tej strony do Katarzyny.
2: Dzień dobry.
1: Kasiu, przyszła pora i na ciebie, by trochę ci pomóc ulżyć w cierpieniu. Pawelec z Radia Vox FM i program Kochaj albo Rzucaj.
2: To na pewno nie pomyłka?
1: No pewnie, że nie. Napisał do mnie ten, którego kochasz, a już nie masz do niego sił, że pije, że kłamie i widzi, że to idzie w złą stronę. A on na razie widzi nadzieję tylko w tobie, żebyś ty go przytrzymała w domu ten najgorszy okres 4 do 5 dni, żebyś mogła ewentualnie poświęcić kawałek urlopu na to, byście posiedzieli razem, by on pogadał. W międzyczasie, żebyście poszli do lekarza pierwszego kontaktu, on skieruje, gdzie dalej, bo on tak nie chce żyć. Jemu to się nie podoba. To, że on walnie piwko 2-3 i tam się tłumaczy, bo on musi, bo go boli. Na razie bez tego. Wyjaśniłem, jak to działa.
2: Jak ten pan się nazywa, jak mogę wiedzieć?
1: Sebastian.
2: To jakieś żarty są?
1: No nie. No Sebastian napisał, żeby ratować, bo Kaśka już go zostawiła i wszystko przez alko. A nie wyrabia bez ciebie. 14 kwietnia mieliście rocznicę, zgadza się?
2: To dla mnie to jest takie trochę mało ważne.
1: Dla niego jest, widzisz, na tyle istotne, że napisał mi o tym.
2: To ja powiem na ten temat. Tam to chyba już nie ma ratunku.

0: Mieliście rocznicę, zgadza się?
1: To dla mnie to jest takie trochę mało ważne.
0: Dla niego jest, widzisz, na tyle istotne, że napisał mi o tym.
1: To ja powiem na ten temat. Tam to chyba już nie ma ratunku.

0: szans. Też za dużo kłamie. To jest dla mnie bardzo ważne i...
1: Napisał, kłamałem wielokrotnie.
0: No, to bardzo. Do tej pory kłamie.
1: Słuchaj, a nie można byłoby go tam zamknąć gdzieś?
0: No i co z tego, jak on był zamknięty i poszedł co innego?
1: Ile razy?
0: Nie pamiętam jego przeszłości, ale przy mnie raz. Ale co z tego? Nie miał tam dostępu do alkoholu, to miał dostęp do czego innego.
1: Używeczki?
0: No, dokładnie.
1: Nie wierzysz w jego deklarację i w to, że on wie, że to jest złe i chciałby z tym skończyć? I że kocha cię i że potrzebuje cię mieć blisko? Nie możesz trochę mu pomóc w znalezieniu tych szczebli wspinania się do trzeźwości?
0: Nie, to nie ma sensu, wiesz, nie ma sensu, bo ja potrzebuję faceta takiego, jak to się mówi, z jajami, nie, ale, a to, nie, ja nie mam czasu, wiesz, ja mam dzieciaki jeszcze,
1: wiem.
0: Mam swoje problemy, ja nie mam czasu poświęcać czas na coś, do czego ja nie doprowadziłam, o, jest dorosły,
1: dobrze.
0: Wybrał to, co wybrał i...
1: Nie kochamy.
2: No nie!
1: Sebastian, to jest sygnał, że ktoś już wcześniej w ciebie wierzył wiele razy i tak jak napisałeś, wielokrotnie tę osobę oszukałeś. To jest Katarzyna. Ty możesz ją zaskoczyć. Zrobić to sam i przyjść trzeźwiutki, czyściutki, pachnący, takim, jakiego ona cię nie zna. Teraz ty.
3: Wczoraj się z nią widziałem i pojechałem do domu.
0: Tak, tylko powiedz, w jakim byłeś stanie.
3: Dobra, trochę byłem zabięty.
0: No, więc...
3: Wiesz, Aniunik, proszę, Kasiu.
0: Nie, Sebastian.
1: Sam musisz to zrobić, Sebastian.
0: Możemy zostać kolegą, koleżanką, ale nic więcej.
1: Ona zmieni zdanie, jak przestaniesz pić sama. A ty chyba jesteś nieszczęśliwy z Katarzyną, dlatego pijesz. Niestety nie potowarzyszy ci w tej walce o trzeźwość. I ona
0: dokładnie,
1: nie jest twoją
0: dokładnie.
1: Mamusią, żeby cię niańczyć.
0: Dokładnie.
1: Nie chciał słuchać, Kasia. Rozłączył się.
0: Prawda w oczy kole.
1: Dlatego jeśli tak zrobił, to ty nie zmieniaj zdania, dobra?
0: No jasne, że nie zmienię.
1: Dlatego jeśli tak zrobił, to ty nie zmieniaj zdania, dobra?
0: No jasne, że nie zmienię.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Nie żyje 2-letnie dziecko.
3: Zginęło w jednym z podwarszawskich żłobków.
2: Związkowcy protestowali przed Sejmem.
3: Tle Zielony Ład i unijna polityka.
2: Chcą pomóc małym pacjentom onkologicznym.
3: Druhowie spod Bełchatowa ruszają ze zbiórką.
4: Jest czwartek, 21 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Na początek tragedia w jednym ze żłobków pod warszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko.
3: Sprawę badają policja i prokuratura.
5: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło.
3: Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej.
2: Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność.
3: Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
6: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
7: Bieda na wsi.
8: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
9: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
6: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
2: W manifestacji wzięli udział również politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak.
3: Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan, niedaleko Sanoka na Podkarpaciu.
2: Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
10: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzenia.
2: W tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak.
3: Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan, niedaleko Sanoka na Podkarpaciu.
2: Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
10: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzenia.

0: prawu zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom, a w pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie.
1: Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. W wiadomościach teraz historia z brzegu na Opolszczyźnie.
0: Zaniepokojony klient wezwał policję. Okazało się, że 41-latek miał 3 promile.
2: W takim stanie przyjechał na zakupy. Wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
0: Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
1: Druhny i druhowie z OSP Karzewicy organizują zbiórkę, a to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
3: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu bezpieczeństwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
4: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
0: Z druhami Michałem Maleckim i Kacprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki, a zbiórka odbędzie się w dniach 26-27 maja.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Jeżeli wczoraj było wam ciepło, to dzisiaj może być jeszcze cieplej, bo nawet 24 stopnie na termometrach mogą się pojawić, ale może się pojawić też deszcz.
7: Ale
6: i
7: ten
6: to
7: deszcz
6: go dosyć sporo.
7: Będzie przelotny, spokojnie, nie przejmujmy się deszczem, mało tego, deszcz
6: mówisz,
7: dobrze,
6: żeby się
7: że jest,
6: przejmować?
7: Bo deszcz jest potrzebny, susza hydrologiczna trwa, więc niech sobie popada, byle nie było burzy.
6: Tak, bez deszczu dzisiaj zachód i północny zachód.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Czy tramwaje z Bonn faktycznie się psują? Czy decyzja o zakupie używanych składów z Niemiec była dobra? O tym rozmawiałem w naszym studiu z prezesem MPK Poznań, Krzysztofem Dostatnim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pana.
8: No i ostatnią naszą rozmowę w tym studiu, ponad pół roku temu, zacząłem od słów, zacznijmy od tematu, który grzeje poznaniaków chyba najbardziej. No i chyba dzisiaj też po pół roku musimy jeszcze raz tak samo zacząć tę rozmowę, czyli tramwaje z Bonn. Na ten moment, ile ich mamy, ile jeździ po naszych torowiskach?
9: Na chwilę obecną jeżdżące tramwaje są 2. Mamy w tej chwili 10 sztuk na terenie MPK. Są w trakcie transportu kolejne wagony. Temat grzeje, oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że to jest też dobra okazja do tego, żeby powiedzieć o całym w ogóle projekcie, tak? Bo trudno w mojej ocenie z perspektywy 2, 3 lub 4 awarii tramwaju na mieście oceniać te tramwaje negatywnie, a także używać, co niestety pojawia się w przestrzeni publicznej i niestety uważam, że to jest nierzetelność dziennikarska przez różnego rodzaju media, nadużywanie słów tramwaje ciągle się psują. Może zacznę troszeczkę od pewnych liczb. Dla porównania czy zobrazowania ogólnej statystyki awarii, to przygotowałem się na to pod kątem wagonów 105N, które już wycofujemy, które za chwilę będziemy żegnali, ale jakby to jest może odrębny wątek. Natomiast na przestrzeni roku 25 średnio na jeden tramwaj, czyli na jeden pociąg 105N przypadało 30 zjazdów z tras. W roku. Łącznie dało to liczbę awarii prawie 1000. Czyli to pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje starej generacji Konstal typu 105N. Dla przykładu, tramwaj, który ostatnio faktycznie narobił pewnego zamieszania, ponieważ zatrzymał się na środku skrzyżowania i musiał zostać odholowany do zajezdni, popsuł się drugi raz w przeciągu pół roku. Drugi raz w przeciągu pół roku zdarzyła się sytuacja, która faktycznie spowodowała, że ten tramwaj stanął na trasie. Także myślę, że te liczby w jakiś sposób pokazują, że to, co funkcjonuje w przestrzeni publicznej, czyli te określenia, że jest to złom z Niemiec, że te tramwaje są wadliwe, że to był nietrafiony zakup, absolutnie są nieprawdziwe i będziemy to jako spółka starali się oczywiście korygować, czy jakby przekazywać te właściwe informacje, ponieważ niestety, no, żyjemy w świecie, w jakim żyjemy. Widzimy to chociażby po postach, które są publikowane na naszej stronie internetowej i po komentarzach, które się pojawiają pod tymi postami,

0: ubolewaniem stwierdzam, że te komentarze w wielu przypadkach, te negatywne, są pisane przez fejkowe konta, konta, które mają za zadanie tak naprawdę walkę polityczną, są hodowane w takich celach i tak naprawdę tam słowa klucze, które się pojawiają w tych wpisach, to jest właśnie złom z Bonn, złom z Niemiec, czyli to jakby ma kreować czy wpływać na opinię publiczną, natomiast myślę, że to jest akurat dobry przykład na to, jak bardzo niebezpieczne są tego typu sytuacje, ponieważ tego typu sytuacje mogą się zdarzać w każdej dziedzinie naszego życia i myślę, że jako społeczeństwo powinniśmy być na to przygotowani i w pewien sposób sobie filtrować jednak te informacje. No oczywiście część tych wpisów moderujemy już zanim one się pojawią na naszym Facebooku, natomiast no, skala tego jest przeogromna i absolutnie nie zgodzę się z takimi wpisami, to jest raz, dwa z opiniami, powiedzmy sobie, znawców tramwajów, którzy pewnie nawet nigdy takim tramwajem nie jechali, albo w ogóle z tramwajami nie mają nic do czynienia, a zajmują stanowisko w tej kwestii.
1: Panie prezesie, powiedział pan, że ten jeden zepsuł się drugi raz w ciągu pół roku. Ten drugi, jak to wygląda z nim?
0: Bo
1: to
0: tak, tutaj powiem tak, tutaj nie ma absolutnie niczego do ukrycia i otwarte karty gramy. Faktycznie jedynym problemem, z którym w tej chwili się borykamy, jest to kwestia wyłączania się przetwornic w tych tramwajach. Akurat w przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. Natomiast w przypadku drugiego tramwaju, który niedawno zaczął kursować, zdarzyły się cztery takie przypadki. My w tej chwili badamy, co jest przyczyną, bo to nie jest tak, że to się zepsuje i to trzeba naprawiać, ponieważ okazuje się, że po ponownym jakby resecie tramwaju i załączeniu systemu te urządzenia działają z powrotem. W związku z tym coś powoduje sytuację taką, że ono się na chwilę wyłącza. Oczywiście to nie zagraża, tutaj też podkreślę, w żaden sposób bezpieczeństwu pasażerów, no bo ten tramwaj normalnie się zatrzyma, z tym, że nie może kontynuować jazdy. Tutaj motorniczy musi zastosować odpowiednią procedurę, wykonać tak zwany twardy reset. To jest nieco dłuższa sytuacja niż taki tak zwany, my to branżowo mówimy, miękki reset. Może to zajmować minutę, dwie. Natomiast wiemy, że po dokonaniu takiego twardego resetu okazuje się, że te wszystkie urządzenia działają sprawnie. I w tej chwili, co robimy w tej chwili? W tej chwili badamy, tak naprawdę staramy się znaleźć przyczynę tego, co powoduje wyłączanie się tych przetwornic. Po pierwsze, na jednym z tramwajów, w którym właśnie doszło do tego zdarzenia po pół roku, tak? Czyli po pół roku eksploatacji to wystąpiło, zamontowaliśmy szereg czujników, przyrządów, które mają za zadanie pokazać, jakie sygnały wpływają do przetwornicy, co może powodować, bo przypuszczam, że przyczyna będzie banalna. To może być przyczyna naprawdę bardzo błaha, natomiast trzeba ją znaleźć, aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.
1: A czy w Niemczech też to się działo? Wy rozmawialiście Bonn?
0: Rozmawialiśmy z Bonn, w Niemczech to się nie działo, natomiast powiedzmy sobie otwarcie. Tramwaje funkcjonujące w Bonn, a funkcjonujące w Poznaniu, to jest no nieco odrębna historia. Te tramwaje u nas zostały też przystosowane na napięcie 600 V. Tam jeździmy na napięciu 750, w związku z tym musiały zostać przeprogramowane. Aczkolwiek może nie widzimy tutaj w tym przyczyny, ponieważ no to zostało dokonane przez firmę Siemens, czyli producenta tych tramwajów. Tutaj co ważne, co podkreślę też, w przypadku zakupu tramwajów używanych, to wsparcie producenta jest no znacznie mniejsze niż w przypadku tramwajów nowych, gdzie mamy gwarancję, gdzie jest pełna dostępność części. Oczywiście to może być wykorzystane jako kontrargument, po co w takim razie kupujemy tramwaje używane, ale myślę, że to już tyle razy argumentowaliśmy po co i dlaczego, i z czego ta sytuacja wynika, że to są pewne koszty, z którymi się liczymy i które kalkulujemy jakby w tą całą, ten cały projekt, tak? Natomiast być może kwestia tego, że te tramwaje, akurat te dwa pierwsze, które zaczęły kursować po Poznaniu, one przez jakiś czas jednak już stały. One stały, ponieważ w Bonn część tramwajów już była odstawiona, część tramwajów jeszcze funkcjonuje. Być może będzie błaha przyczyna typu, nie wiem, zasiędziała końcówka kabla, która gdzieś pod wpływem ruchu w tramwaju na mieście się przesuwa i powoduje gdzieś zanik napięcia przez moment i ta przetwornica się wyłącza, czy przechodzi w tryb awaryjny. Pragnę uspokoić, znajdziemy to. Jeden tramwaj jeździ, ten drugi w tej chwili jeździ technicznie, ponieważ jest właśnie oprzyrządowany tymi wszystkimi urządzeniami pomiarowymi i staramy się ustalić przyczynę, żeby dojść do tego faktycznie, jak temu zapobiec.
1: Panie prezesie, czy te wstrzymania ruchu, one wpłyną, te awarie różnego rodzaju, one wpłyną na to, ile tych tramwajów ostatecznie z Bonn do nas trafi? Inaczej, czy podjąłby pan w tym momencie taką samą decyzję o tym, żeby te tramwaje

0: jest bon w ogóle zakupić.
1: Tak, oczywiście, że tak, dlatego że mimo, że ta decyzja była podjęta no, dużo, dużo wcześniej, bo ponad 3 lata temu, czyli jeszcze w sytuacji braku naszej wiedzy co do możliwości uzyskania dofinansowania na zakup nowych tramwajów, to ta decyzja uważam była bardzo dobra i co pragnę podkreślić, jeżeli mówimy o świecie branżowców, naszych kolegów z innych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. I ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje, jeszcze poznaniacy przekonają się o tym, że warto było, ponieważ tymi tramwajami

kierowców, naszych kolegów z innych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje, jeszcze poznaniacy przekonają się o tym, że warto było, ponieważ tymi tramwajami

0: one w zasadzie wycofują 30 starych pociągów typu 150A, które, tak jak powiedziałem, za chwilę będziemy żegnać. Natomiast te tramwaje z Bonn będą wycofywały kolejne wysokopodobowe tramwaje, jakimi są Modelcy Alfa. I znowu tutaj trzeba dodać, tak, że gdybyśmy znowu tych tramwajów nie kupili, to musielibyśmy ładować w kasę w naprawy główne tych wysokopodłogowych tramwajów, które nadal byłyby wysokopodłogowymi tramwajami. Tutaj za nieporównywalnie mniejsze pieniądze mamy tramwaj niskopodłogowy, dwukierunkowy. Tramwaj, który też w przyszłości będzie stanowił dobrą bazę do remontu i do kolejnego jakby przedłużenia życia tego tramwaju na kolejne 15 do 20 lat.
1: Wspomniał pan prezes o Konstalach. Kiedy one ostatecznie znikną z naszych torowisk? Mamy już jakąś datę?
0: Zajawkę tak tutaj państwu sprzedam. Planujemy w weekend 30-31 maja uruchomić specjalną linię w ramach linii turystycznej. Będzie to linia, która będzie funkcjonowała na trasie tramwajowej pomiędzy pętlą Starołęka a pętlą Górczyn. Dlaczego taka? Dlatego, że na tej trasie kursowały pierwsze 105 w 1975 roku i na tej trasie pożegnamy te wagony typu 105A. Zostało 5 pociągów jeżdżących z tych tramwajów liniowych. Te tramwaje się pojawią. Pojawią się również 2 pociągi historyczne, które pozostaną już w kolekcji taboru historycznego MPK Poznań. Oczywiście będzie to w pewien sposób symboliczne pożegnanie, bo tak jak powiedziałem, mamy czas do końca czerwca, aby te tramwaje wycofać i protokolarnie zezłomować, ponieważ jest to z kolei też wpisane we wniosek o dofinansowanie na zakup nowych tramwajów, gdzie no, musimy, tak mówiąc kolokwialnie, łeb za łeb zastąpić.
1: I to jeszcze na koniec. Reszta tramwajów z Bonn. Kiedy się pojawią na naszych...
0: Tak, ja myślę, że to też o tym trzeba powiedzieć, że tak. W tej chwili pracujemy nad trzecim wagonem. Jesteśmy również w przeddzień podpisania umowy z firmą, która nas w tym procesie wspomoże. To znaczy, do tej pory ten proces przygotowywania tramwajów z Bonn do standardów poznańskiej komunikacji wykonywali tylko i wyłącznie pracownicy MPK Poznań. Tak jak powiedziałem, wiele czynników się złożyło na to, że to był proces dłuższy niż zakładany. Przede wszystkim odbiory nowych tramwajów, kwestia też zdobycia wiedzy w kontekście tych tramwajów z Bonn. W tej chwili będziemy wspomagali się firmą. Mamy taką umowę, że będzie to wykonywane na terenie zajezdni MPK. Będzie to również, ma to również się zamknąć w taki sam koszt, tak jakby to robili nasi pracownicy. Po prostu my nie będziemy naszych pracowników odciągać od codziennych zadań związanych z utrzymaniem pozostałego taboru MPK. I sądzę, że jakby umowa przewiduje, że co około 35 dni kolejny tramwaj będzie uruchamiany. W tej chwili nie chciałbym powiedzieć finalnie, ile tych tramwajów będzie uruchomionych, bo tak jak pewnie państwo śledzą, część z tych tramwajów jeszcze po Bonn kursuje. My mamy w umowie zagwarantowany zakup do 24 tramwajów, natomiast przed każdym transportem każdy tramwaj odbieramy indywidualnie, w związku z tym finalnie podejmiemy decyzję, ile tych tramwajów będzie. Być może sprowadzimy wszystkie, a niektóre posłużą jako taki magazyn części zamiennych do tego, aby uruchomić na przykład 20 sztuk. Nie chcę w tej chwili naprawdę rzucać takiej liczby.
1: Jasne. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był prezes MPK Krzysztof Dostatni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
1: W Komornickim Centrum Integracji Społecznej działa kwiatodzielnia. Służy ona do wymiany roślin między mieszkańcami.
2: Maria Stangierska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach.
3: Od jakiegoś czasu tutaj przy Centrum Integracji Społecznej działa kwiatodzielnia. Czym ona dokładnie jest i skąd pomysł się wziął na to, żeby kwiatami się dzielić?
2: Początek był taki, że założyliśmy sobie ogród w Centrum Integracji Społecznej i stwierdziliśmy, że dobrze byłoby pozyskać kwiaty, ale też się móc nimi dzielić. I na kształt trochę takich jadłodzielni stwierdziliśmy, że możemy stworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli oddawać kwiaty albo też będą mogli sobie zabierać od innych mieszkańców. I początek był taki, że na początku mieliśmy dużo naszych własnych kwiatów, które mogliśmy powkładać do doniczki, podzielić się nimi. Stworzyliśmy grupę, dzięki której mieszkańcy dowiedzieli się, że jest coś takiego jak kwiatodzielnia, no i czekali

0: takiego ciepłej jeszcze jesieni. Możemy te kwiaty po prostu zostawiać. A naszym plusem olbrzymim było to, że jesteśmy codziennie, praktycznie oprócz weekendów, ale tam weekendy też sobie załatwiamy sprawę podlewania i możemy je po prostu podlewać. Co było najważniejsze? Podlewanie kwiatów.
1: Mówiliśmy o tych podobieństwach trochę do jadłodzielni. Z tym, że z jadłodzielnią jest tak, że po prostu człowiek przyjdzie, widzi co to jest, zabierze i zje. Z kwiatami jest trochę inaczej. Każdy kwiat potrzebuje trochę inaczej. Czy nie ma takich obaw, że ktoś weźmie kwiat, którego nie będzie umiał obsłużyć?
0: No, wydaje mi się, że tu chyba osoby, które biorą kwiaty, są bardziej świadome tego, co chcą, albo jakie kwiaty potrzebują do domu, czy są małe, czy duże, no bo to bardzo często miejsce określa, jakie kwiaty możemy i czy mamy dużo słońca. To, co my robimy, jeżeli możemy i jesteśmy w stanie wychwycić w moment, kiedy ktoś zostawia nas kwiaty, przykleić nazwy z kwiatem i napisać, czy to jest ogrodowy, czy to jest domowy, napisać nazwy. Czasami, jeżeli dajemy, wrzucamy na stronę grupy danego kwiata, to szukamy w internecie, jaki kwiat ma wymagania. No nie zawsze nam się to udaje, bo wymiana jest tak szybka czasami, że pewnego dnia przychodzimy, w danym momencie dnia nawet, przychodzimy, stoi 6 nowych kwiatów, za chwilę tych kwiatów nie ma, za chwilę przychodzą nowe. No i to widać, jak bardzo ta kwiatodzielnia jest potrzebna.
1: To trochę taki komornicki trójkąt bermudzki, że coś się pojawia i zaraz znika. Jakie kwiaty tutaj najczęściej zostawiają ludzie?
0: Trudno powiedzieć, jakie kwiaty zostawiają ludzie. Ja na przykład osobiście wzięłam dwie olbrzymie donicy skrzydłokwiata. Bardzo mocno się rozrastają, co też jest super, że dało się po prostu pozyskać sadzonki i z każdej dużej donicy miałam około 30 sadzonek, które po prostu powkładaliśmy już nawet do wody, wiaderka z wodą, bo nie mieliśmy nawet tylu doniczek, tylu ziemi, żeby to zostawić na półce. Rozeszło się w ciągu 2 dni. To jest takie trochę zabawne, że tak 2 dni, ale to widać, że naprawdę ludzie chcą mieć kwiaty i czasami to też jest fajne dla osób, które nie mają może tyle pieniędzy, żeby sobie tyle kwiatów powkładać na parapety czy do domu. I to jest naprawdę fantastyczne, bo to jest takie fantastyczne społeczne działanie. Bez pieniędzy, jedyne co musieliśmy, to zainwestować w regał, ale tu nasi uczestnicy sami zrobili regał, pomalowali, przytwierdzili do podłoża, no bo to też nie może być regał, który po prostu dmuchnie wiatr dla osób. Właśnie to jest taka wskazówka dla osób, które chciałyby taką kwiatodzielnię koło siebie postawić. Trzeba zabezpieczyć regał, żeby się nie przewrócił. I musi być zabezpieczone tak, żeby jeżeli woda będzie się wylewać z doniczek, żeby po prostu nie uszkodziła półek. I to jest wszystko. Mamy regał, biało-czerwone półki. Słupki są malowane troszeczkę jak słupki graniczne, biało-czerwone, żeby z daleka było widać naszą kwiatodzielnię. Zresztą rzeczywiście bardzo mocno przyciąga uwagę. No i napis kwiatodzielnia, żeby i ogólne zasady, jak to powinno wyglądać, że zostawiamy kwiaty zdrowe, że można, zrobiliśmy, że tak od 1 do 3 sobie sadzonek zabierać. No jeżeli ktoś potrzebuje więcej, no to trudno, no niech zabierze więcej. Aczkolwiek no aż tyle nigdy nie mamy jednorazowo, żeby zabrać 5-6 kwiatków do domu. No i to jest wszystko.
1: I do kiedy będzie stało? No bo podejrzewam, że jak przyjdą te większe mrozy, no to trzeba będzie.
0: No nie mamy tak jak są książki, że książki są w regałach i pozamykane, bo to są te miejskie regały, co są z książkami. Nasz regał jest zupełnie otwarty, no ale dzięki temu też kwiaty mają i w razie czego deszcz, bo gdy pada i światło, no wylewamy z doniczek, jeżeli jest za dużo. I tak będzie, domyślę, że do momentu, kiedy zaczną się pierwsze przymrozki, no to wtedy trzeba będzie zakończyć akcję do przyszłej wiosny, ale teraz właśnie wymyśliliśmy w piątek, że można by to rozszerzyć jeszcze o osłonki do doniczek, bo bardzo często zostają osłonki do doniczek i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Wyrzucić głupio, nie ma komu dać. Nie zawsze ludzie ze sobą tak na tyle komunikują się, że powiedzą, że mają zieloną na przykład osłonkę i ktoś potrzebuje, no bo nikomu się już po prostu nie chce. Ale takie też ekodziałanie, że bardzo często na przoku można widać, jak ludzie zostawiają doniczki, osłonki do doniczek i to jest właśnie fajny sposób, żeby się dzielić. Takie nauczyć ludzi dzielenia się ze sobą.
1: To chyba jest taka najważniejsza lekcja z tego wszystkiego.
0: Tak, zdecydowanie najważniejsza i fajnie to propagować, żeby w innych miejscach w Poznaniu czy wokół powstawały kwiatodzielnie, bo widać naprawdę duże zainteresowanie i duży taki bardzo pozytywny odbiór. I nie należy się tego bać, bo są takie miejsca jak domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, gdzie można postawić regał, po prostu postawić regał na zewnątrz i tylko pilnować, żeby od czasu do czasu ktoś posprzątał, no przetarł po prostu półki i podlał kwiaty. To jest wszystko. I tak to ma działać. U nas to się świetnie sprawdziło. Przyjeżdżają też firmy, które zajmują się za

0: układaniem ogrodów. I czasami tym firmom zostają kwiaty. Oni mają już dużo tych kwiatów, nie, czasami nie ma gdzie przechować. I to jest świetne miejsce, żeby tego kwiata zostawić, żeby ktoś po prostu skorzystał i niech komuś służy i ładnie wygląda.
1: Z Mają Stangierską z Centrum Integracji Społecznej rozmawiał Bartek Łojewski.

0: Jeszcze zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił?
0: Pomożemy.
2: Pomożemy.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz najbardziej zabawną awarię swojego auta i

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat.
5: Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu.
4: Czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o azyl na granicy z Białorusią wydłużone o kolejne 60 dni.
5: Według rządu migracja nadal może być wykorzystywana instrumentalnie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
4: Od wprowadzenia ograniczenia prawa do azylu przed rokiem nie przyjęto wniosków o azyl od bez mała 500 osób.
5: Ceny paliw na stacjach dziś minimalnie w dół w porównaniu do wczorajszych wycen.
4: Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,5 zł, a oleju napędowego 6,97, benzyna staniała o 2, a diesel o 3 grosze.
5: Baryłka ropy WTI o poranku kosztuje na rynkach 99, a ropy Brent 105 dolarów.
4: Urządzenie zawyżało prędkość, mandaty zostaną anulowane.
5: Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
6: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
4: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
5: Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
7: Pierwsza zmiana. Od rana.
3: Jeżeli ktoś z Głównego Urzędu Miar nas słucha, to jest dokładnie 6.31.58 sekund.
8: I jeszcze setne powinieneś.

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zaglądamy do internetów, żeby sprawdzić internetów i gazet, żeby sprawdzić, co tam nowego na świecie. Wiecie, że ja lubię ploteczki. Mhm. Izabela Janachowska, znana wszystkim postać.
1: Wiem.
0: Ta od ślubów.
1: Wiem. Pozytywna postać.
2: Taka... Nie wszystkim poza mną, dobrze.
0: Jest w drugiej ciąży.
1: Wow.
0: Ma już syna Chris.
1: Chris.
0: Christopher.
1: Chrisa ma.
0: I teraz...
2: A nie może być Krzysiek po prostu?
0: Nie. Nie.
1: Krzysiek się chowa inaczej niż Christopher.
0: Yes, okay. This is Christopher.
2: I następne też imię już zdradziła?
0: No właśnie, imienia nie zdradziła, dopiero powiedziała, że jest w ciąży.
1: No, a to sukces, że to się ale trzeba narobić, żeby być w ciąży?
0: Myślę, że niewiele.
1: Praktyk ci mówi, dziewczyno!
0: Myślę, że na pewno nie będzie to imię tradycyjne. Na pewno nie Zosia, na pewno nie ma.

0: Rysia.
1: Denis.
0: Ale Denis moim zdaniem jest za mało właśnie international.
1: A nie, Denis nie może być, bo tam, bo będzie literówka nie, i będą go przezywać.
0: Nie, no bardziej może...
2: Bolesław.
0: Nie, Jack.
1: O.
0: John. Jacek.
1: Jackie.
2: Janek.
1: Nie, no.
0: Nic się nie znasz, nic się nie znasz na prestiżu.
2: Bo ja wciąż nie wiem, o kim mówimy tak naprawdę.
0: No ty pani od ślubu.
2: Nie znam!
1: Tancerka, która...
2: Nie znam!
1: Pierwsza edycja Tańca z Gwiazdami.
2: Paweł, teraz była 50. edycja Tańca z Gwiazdami.
0: O, jak nie znasz, to cię nie przekonamy.
1: Ładna dziewczyna.
2: Dobrze, to ja z poważniejszych tematów Rzeczpospolita dzisiejsza, pierwsza strona. Ile zarabiają lekarze? Wiadomo, że to nas interesuje, prawda?
1: O tak! Oni nigdy nie mają czasu, chyba że prywatnie.
2: Od 1 lipca jest podwyżka w zawodach medycznych.
0: O, świetnie.
2: I jeżeli chodzi o lekarzy, lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej 12,9 tysiąca złotych, czyli 13 tysięcy złotych. Mhm. Ale z danych Rzeczpospolitej wynika jednak, że średnie wynagrodzenie lekarzy są znacznie wyższe. Lekarz ze specjalizacją zarabia przeciętnie 24 tysiące złotych z dyżurami i dodatkami stażowymi, a bez specjalizacji 18,3 tysiąca.
1: Tak.
0: Musiałeś
1: do lekarzy zaliczają się też weterynarze i oni mają bardzo dobrze, jest ich mało i bardzo dobrze zarabiają od razu.
0: No właśnie, ale musieliście psuć humor ludziom, którzy do pracy jadą i którzy nie zarabiają tyle, którzy siedzą właśnie w autobusach samochodowych.
1: 10% lekarzy zarabia 100 tysięcy więcej.
2: No.
1: Teraz za późno.
3: Pierwsza zmiana.
2: Szybciej zostaniesz lekarzem, niż dostaniesz się na jakiekolwiek badania w Polsce.
0: Albo dostaniesz podwyżkę w pracy swojej. No
1: a właśnie, właśnie. Panie dyrektorze, lekarze dostali podwyżkę. Jak to rzutuje na nas?
2: Nasz dyrektor jest na wakacjach, Paweł.
1: No to co, ma aplikację, to
2: nie
1: słucha.
2: Nie stać go na podwyżkę.

0: właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana.

0: Bartek przyjechać?
1: Nie wiadomo na ten temat.
0: To, ale będzie pani, czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
1: Wie pan co, ja do pracy idę.
0: No ale ktoś będzie, żeby
1: nie,
0: tam...
1: no właśnie nie.
0: A słyszysz?
2: Wyżej.
0: No, ale to państwo poważni są, to my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
1: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Aha. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
0: No to skąd? No przecież my sobie tego pan nie wymyśliliśmy.
1: Ja panu rozumiem.
2: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
1: Co? Chodzi o to, mamy nic przygotowane. Ta kuchnia jest tutaj, stoi ta stara. Aha. Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
0: Okej.
1: Okay. I to wszystko.
0: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian to nie jest twój narzeczony?
1: No nie.
0: No jest.
1: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
0: No, właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana Budzi Ludzi. Cześć.
2: To nie jest prawda do końca.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: A ja taka zaspana jestem.
3: Stałaś, super, że jesteś z nami.
2: No.
0: Nie będziemy montować ci kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie mamy.
1: O, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. I dobrego dnia ci życzymy.
1: Dziękuję i wzajemnie.
2: Cześć.
1: Wszystkiego dobrego.
4: Pierwsza zmiana Budzi Ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: sobie myślę.
1: Co się stało?
0: Że jak umrę.
2: Nie, to kiedy to.
0: To na koniec pogrzebu tę piosenkę poproszę.
1: Dobrze.
0: I że jestem już w niebie. No.
2: A nie lepiej zagrać oryginał Briana Adamsa? Ja bym osobiście...
0: Nie, jest za smutny, Paweł.
2: Szkoda, już się nie mogę doczekać.
1: O nie!
2: Żarcik był na... Żartujemy.
3: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Po tragedii żłobek pod lupą służb.
14: Na Mazowszu zginęło 2-letnie dziecko.
13: Rozmowy z premierem i prezydentem, spotkania w kilku miastach.
14: Peter Madziar zakończył wizytę w Polsce.
13: To było huczne świętowanie.
14: Mrówkojad Juri z warszawskiego Zoo obchodziła 30. urodziny.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawił Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna 2-letnie dziecko.
14: W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co wiadomo na ten moment?
15: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
16: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
15: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
13: Relacjonował Jakub Krzyżak. Dziękujemy.
14: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
13: Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem, a ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
17: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
18: Polak-Węgier, dwa bratanki.
17: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
19: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
17: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
13: Dzisiaj Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu.
14: Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut.
13: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
3: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
14: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.

0: Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów, zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
1: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś polityk PiS i był szef TVP Jacek Kurski.
0: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
1: A na koniec jeszcze 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie.
0: W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Yuri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka.
1: Jubilatce życzenia składali goście ogrodu.
2: 100 lat jeszcze.
3: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
4: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
5: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
6: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
7: Życzyjmy im spokojnie. Długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
8: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Yuri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: 5 dzieci w wieku 30 lat. Polska jest z siebie dumna, nasza kochana Yuri.
11: Dobrze, czas na prognozę pogody.
12: Dobra.
11: Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj sporo deszczu. Przelotnie będzie padało głównie. Na wschodzie faktycznie najwięcej będzie tego deszczu.
10: Ale będzie też trochę słońca, więc nie mówmy, że tylko deszcz. Do tego temperatury dosyć takie przyjemne, bo 24 stopnie nawet mogą się pojawić na termometrach.
11: Najchłodniej dzisiaj w Gdańsku, 19 stopni tam maksymalnie.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Julia Chren.
13: Konrad Piłowarski.
14: Paweł Paweles, czyli mokro, ale ciepło.
10: Dzień dobry.

0: Można jak najbardziej na TikToku nas śledzić. Zapraszamy serdecznie na profil Vox FM.
1: Zapraszamy, tam różne bardzo śmieszne rzeczy, że normalnie boki zrywać.
0: Te nieśmieszne też są, bo też my jesteśmy.
2: Tak jest, są nieśmieszne rzeczy, staramy się, nie? Ale nie wychodzi nam zawsze.
0: A jak już nam wejdziecie, to zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, że jesteśmy nieśmieszni na przykład. To będzie nam miło.
1: Chociaż jeżeli aktualnie jesteście za kierownicą, to nie wchodźcie na TikToka. To dopiero jak dojedziecie do pracy, pokażecie się, że jesteście. Wtedy wchodzicie na TikToka i tak przez 8 godzin w pracy można przesiedzieć.
0: Jeżeli jesteście za kierownicą samochodu, to też macie na pewno jakieś historie związane z naprawami tego samochodu. My przypominamy, że Tysiak

0: Kiedy wchodzicie na TikToka i tak przez 8 godzin w pracy można przesiedzieć.
1: Jeżeli jesteście za kierownicą samochodu, to też macie na pewno jakieś historie związane z naprawami tego samochodu. My przypominamy, że tysiak

0: jest nietypowa historia?
1: No, jak najbardziej.
2: No, a co, tak go pokierowała ta
1: to dlatego
2: nawigacja?
1: Ostatnio autobusem przyjeżdżałaś? Chciałabyś się pochwalić?
2: A że to ty jechałaś do wody?
0: Nie,
2: kałuża nie, się nie
0: to w Stanach Zjednoczonych pan chciał przetestować swoją Teslę, tą taką kanciastą, więc postanowił wjechać. No. Tak, no i okazało się, że te testy dobrze, że przetestował, bo poszły tak marnie i woda się dostała do środka
2: nie
0: i
2: pływa.
0: Zaczął tonąć.
1: Mało tego,
2: niemożliwe,
1: to jest na prąd.
2: No tak.
1: To ryby biedne były.
2: A woda przeszkadza prądowi płynąć.
1: Dobra, ja przebijam, do Tajlandii się przenosimy.
2: Dobra.
1: Tam samochód na autostradzie zderzył się ze słoniem. Naprawa musiała słonia kosztować.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ciekawe, czy w ogóle słoń to zauważył.

0: A myślicie, że to przypadek, że oni to w środę ogłosili?
1: Myślę, że nie jest to przypadek.
2: Nie wiem, o czym mówicie.
0: Że Wojciech Szczęsny będzie miał swoje lody. Właściwie to już ma, wypuścili je.
2: Zrobił sobie linię własnych lodów.
0: Zrobił sobie lody, tak.
2: Kurczę, no. No to jestem podniecony, dobra, w porządku, czyli on się zbliża już do emerytury.
1: Pyszne lody sorbetowe z sosem truskawkowym w polewie z cukrem strzelającym. Obiecujemy, że dostarczył więcej emocji niż seria rzutów karnych. A bardzo ciekawe jest to, że nazwa tych lodów Wojciecha Szczęsnego, które on ma swoje, Strzał.
2: Strzał.
1: Fajna, nie?
2: Nie do powiedzenia dla obcokrajowca.
0: No nie, no bez sensu, ale to w Polsce
2: dwa
0: te lody
2: strzały,
0: będą.
2: Poproszę.
0: No bez
1: ale
0: sensu
1: myślę,
0: jest.
1: Że jak na ale... loda, to jest fajna nazwa.
2: A ja uważam, nie, ja mam, nie mam lepszą nazwę.
0: Jaką?
2: Karny.
1: Czemu?
2: Karny lodzik.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Ej, ale to jest bramkarz, Paweł. Nie wiem.
2: No ale co, no, patrz, ale jak się... Zobacz, od razu jest lepiej, nie? Uśmiech na twarzy i idę strzelić karnego.

0: tłumaczę, czyli ona mu wibruje w dłoniach.
1: Dlaczego?
0: No bo on czuje jej vibe.
1: Czuje ten vibe.
0: No to jej
1: nie wiesz,
0: vibe.
1: Czy jej, po prostu może ten vibe.
0: Aha, czyli coś ponad.
1: Oczy mówią, jest spoko.
0: Jest oczy, piękna poezja. Muszę pochwalić, naprawdę, do mnie trafia.
1: 2 minuty do godziny 7:30. Rysiek Piwek u nas.
2: Zaraz. Nie.
0: Czekaj, nie zostawimy
2: to za chwilę.
0: Nie zostawimy tego, tak?
2: Ja chciałem się spytać, czy już skończyliście wasze rozważania?
0: No wiesz, nowa piosenka na antenie, to my ją przeżywamy.
1: Daj nam porozmawiać o poezji.
0: Daj nam poczuć ten vibe.
2: Przepraszam bardzo, bo ja mam ważny telefon od słuchacza. Chciałem go wypuścić, a wy tutaj o poezji rozmawiacie.
0: Przepraszam.
2: Mogę?
3: No cześć, witajcie. Tak przy czwartku. Wiecie, jak zginął Jagiełło? Jak nie wiecie, to wyślijcie mi stówę, to wam pokażę. Zdrażam, Michał z tej strony.
2: Michał, daj znać, ile osób dało się nabrać na to.
1: Ej, ja nie wiem. Ja już ci stówę
0: wysyłam. Doktor Google wie wszystko, później wam powiem.
2: Kto jest na stówie?
1: Ale że co?
2: Kto jest na stówie? Jaki król polski?
0: A to takie inteligentne było.
1: Dobre.
4: A ja nie zrozumiałam.
2: Dobra, to teraz Rysiek.
5: Co robi chemiczka w ciąży?
1: 6098698.
6: Pierwsza
2: z rana. Od rana z Nie Jagiełło jest na stówie. Kto nie jest?
0: Zaraz sprawdzimy, poczekaj.
2: Dawno nie miałem.
6: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
7: Sejm ma dziś głosować nad rządowym projektem ustawy o kryptoaktywach.
8: Wczoraj senatorowie PiS zgłosili 12 poprawek zaproponowanych wcześniej przez prezydenta. Przed godziną 9 zajmie się nimi Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.
7: Ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. W dwie poprzednie rządowe ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki.
8: Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola w Ugandzie, jest już w Czechach. Przez 3 tygodnie będzie odizolowany w specjalistycznej klinice.
7: Według nieoficjalnych informacji mężczyzna nie ma żadnych objawów choroby. Wirus Ebola nie przenosi się drogą powietrzną, ale przez kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej.
8: Niebezpieczne i nieakceptowalne. Brytyjski minister obrony krytykuje działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF na 6 metrów.
7: Według Brytyjczyków ich samolot był nieuzbrojony i wykonywał rutynową misję związaną z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO.
8: Były szef TVP, polityk PiS Jacek Kurski będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Początek minuty po 8.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Deklasacja w finale Ligi Europy po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg.
8: Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę.
7: Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Mati Kesz.
8: Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
7: Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy.
8: Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego turnieju.
7: W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
8: A polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup.
7: Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
8: A z ostatni sezon

0: Polskiej Lidze Siatkówki przyznano nagrody.
1: Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka, a w lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zarośnińska-Król.
0: Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlani Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warty Zawiercie.
2: Dzień dobry, pytanie od Rysia, przypomnimy.
3: Co robi chemiczka w ciąży?
2: 6098698 poprosimy.
4: SMS-em.

0: 21 minut do godziny 8. Bawicie się, mamy nadzieję, dobrze z nami i z Rysiem.
1: Co robi chemiczka w ciąży?
2: O, co robi chemiczka w ciąży?
0: W zasadzie to robi kwasy.
3: W zasadzie to nic nie robi.
2: Analizuje swoją i tu dalszy nie
0: o,
2: rozumiem.
0: Przepraszam, nic nie robi, to jest bardzo zła odpowiedź.
3: Paweł z kolei napisał, chemiczka w ciąży odpoczywa od okresu.
0: Bardzo mądre, miesza geny, szuka rad.
2: Robi kwasy.
3: Raduje się. Takie wasze odpowiedzi. A jaka jest ta Ryśka?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi chemiczka w ciąży? Promienieje. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządny chłop.

0: Ja Konrad.
1: Ja Julia.
2: Ja Paweł Zbigniew.
1: A jak wy macie na imię, to za chwilę my będziemy zgadywać. Przypominamy zasady naszej zabawy. Wy dzwonicie na 609-869-869 właśnie teraz.
2: Odważnie.
1: Tak. Nie przyznajecie się, jak macie na imię, a my będziemy próbowali to zgadnąć.
2: Mówicie,
1: jest ktoś z nami?
2: Cześć.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszymy.
1: Tak, tak. Halo, cześć.
2: Musisz z nami chwilę pogadać, bo my musimy na bazie tego, co ty mówisz, dopasować ci imię.
1: Masz jakieś zwierzątko domowe?
3: Nie.
1: A chciałbyś mieć?
3: Pomidor.
2: Nie chcę.
1: Pomidor. Chciałbyś mieć pomidora, ale to jest akurat warzywo.
0: Taki, który dużo, długo, wiesz, leży, to on już w pewnym momencie ożywa.
1: Czyli to jest jakieś...
0: takie zwierzątko w tym.
1: Jest jakiś ogrodnik.
2: On lubi czystość.
1: Dobra. Ty, ja myślę, że ty jesteś Dawid.
2: W sobie zakochany.
3: Nie.
2: Czekaj. No to czekaj. Tylko tąciu, teraz ty, ja strzelę na koniec.
0: Grzegorz.
2: Nie.
3: Zgadza się.
1: No co? Nie!
0: Jest!
2: Grześki takie nie są!
0: Kolejna osoba razem z nami. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Cześć, o czym marzysz?
3: Halo, halo.
2: O, halo, halo?
1: Halo, cześć. My pytamy cię, o czym marzysz.
2: Tu Londyn.
3: Jeszcze raz.
1: O czym marzysz?
2: Skąd ty dzwonisz?
1: Co?
3: W własnym domu.
0: O własnym domu.
2: O własnym domu.

0: Pytamy cię, o czym marzysz?
1: Tu Londyn!
2: Jeszcze raz?
0: O czym marzysz?
1: Skąd ty dzwonisz?
2: O domu.
0: Co?
2: O własnym domu.
3: O własnym domu.
0: O własnym.

0: kobietą, dobra.
1: Czyli jednak nie taki własny.
2: Radosław.
3: Nie.
1: Rafał.
0: O, tak, tak myślałem.
3: Też nie.
0: Adam.
3: Nie.
1: Jak masz na imię?
3: Kuba.
2: Pozdrawiamy serdecznie. I kolejna osoba już razem z nami. Halo,
0: to daleko ten dom.
4: Halo.
1: Cześć, słuchaj, wiesz może dlaczego weekend ma tylko 2 dni?
4: Jakiś debil to wymyślił.
1: Czyli ostra, mocna, dobra, nie ostra. Przebiera w słowach.
2: Agnieszka.
4: Nie.
0: Marta.
4: Też nie.
1: Kaszka.
4: Nie.
1: Jak masz na imię?
4: Joanna.
1: Nie udało nam się.
2: A jo, Konrad. Halo. Halo. Nie ma tutaj? To może tutaj się ktoś odezwa.
0: Odwagi. Coś musicie powiedzieć na dzień dobry.
2: Czy się słyszymy?
0: Jesteś.
1: No, cześć. Słuchaj, widziałeś już polskie truskawki na targu?
5: Może nie na targu, ale na bazarku były.
1: A, widziałeś? I okay. W jakiej cenie?
5: 24 złote całe.
2: Jak to ma nam pomóc 24, w ogóle imienia?
0: 24 złote za kilogram, czy za taką malutką...
1: No ja mam dzisiaj takie obrotnie.
0: Zaraz, ja już iść. Kilogram, 24...
2: Dobra, to ja będę strzelał...
5: Za kilo.
2: W Grześka będę strzelał, bo Grzesiek to najczęstsze imię, które do nas dzwoni. Czy ty jesteś Grzesiek?
5: Nie, tym razem.
0: Piotr.
5: Też nie Piotr.
1: Krzysztof.
5: Też nie.
2: Jak masz na imię?
5: Łukasz z tej strony, kłaniam.
1: Rzeczywiście, Łukasz, czego szukasz truskawek, no to wpasowało.

0: chciałaś z tymi truskawkami, tak?
1: Ale że co?
0: No teraz mi się chce jeść truskawki, no.
1: Ojeju, przepraszam, mam wyrzuty sumienia.
2: 24 zł za kilogram. Poczekaj chwilę, co?
0: Tyle za tyle sprzedajesz?
2: Nie, nie, tak powiedział słuchacz, że tyle kosztują.
1: Ale to nam chyba nie sprzedasz, nam to chyba byś kupił, Paweł, truskawki,
2: no oczywiście, i poczęstował.
1: Na przykład na jutro.
2: Znaczy, kupiłbym sobie i poczęstował was. To widzę.
0: Więcej o truskawkach po 8.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
6: Z Węgier do Włoch, później samolotem do USA.
7: Prokuratura podała szczegóły ucieczki Zbigniewa Ziobry za ocean.
6: Nie żyje 65 rosyjskich kadetów.
7: Ukraina zaatakowała ośrodek szkoleniowy.
6: A za chwilę też poranna rozmowa w OXFM.
7: Gościem Jana Wróbla, dziś Jacek Kurski.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych polityków.
7: Jak informuje prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości do USA dostał się z Mediolanu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
9: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
11: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
9: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
6: Potężne uderzenie ukraińskiego wojska. Zniszczony został ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów. To na okupowanym terenie obwodu donieckiego.
7: W wyniku ataku 11 dronów zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego Sywier Achmat oraz kierownik ośrodka o kryptonimie Bury, który nazywany jest doktorem Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich.
6: Liczba rannych jest obecnie ustalana. Na terenach okupowanych przez Rosję pozostały tylko dwa ośrodki o podobnych zadaniach.
7: Na zegarze minuta po 8:00. Zapraszamy na poranną rozmowę w OXFM. Z nami jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
12: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
13: Witam pana.
12: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
13: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
12: Czy jest emigrantem politycznym, myśli pan, Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
13: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czym świadczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyników wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji Żurka i...
12: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz?
13: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku tutaj przywiozą, jak tylko Maziar dojdzie do władzy. Maziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Maziara. Wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często.

0: często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
1: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
0: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś pana powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci Barbary Skrzypek i została zabita.
1: Bardzo mocne
0: jako skutek
1: słowa.
0: Uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo Tusk tego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną i chcę w części internetowej powiedzieć i zgłosić pewnego newsa, co będzie dalej z tą sprawą.
1: Zatem zapraszamy państwa tym gorliwie do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM.
2: Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły Zbigniewowi Ziobrze gościny. To jest śmiech z Żurka i Kierwińskiego. W USA Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem, tylko do uczciwego sądu. Tak o pobycie byłego ministra sprawiedliwości za oceanem mówił

0: Gorliwie do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM.
1: Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły Zbigniewowi Ziobrze gościny. To jest śmiech z Żurka i Kierwińskiego. W USA Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem, tylko do uczciwego sądu. Tak o pobycie byłego ministra sprawiedliwości za oceanem mówił

0: PiS Jacek Kurski.
1: A rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: IMGW ostrzega przed... Nie mogę mówić, coś mi wlazło w dziąsło. Przed burzami. Będzie dzisiaj padało dość, tych opadów będzie sporo, ale będzie też pogoda całkiem przyjemna.
3: Burze mogą pojawić się w okolicach Olsztyna, generalnie na wschodzie kraju dzisiaj dużo więcej tego deszczu niż na zachodzie, chociaż na zachodzie też przelotnie może coś kapnąć.
4: Od zachodu będzie szło w kierunku wschodu, tak widzę.
0: Najchłodniej dziś w Gdańsku 15 stopni tylko.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: A odnośnie do truskawek, 38 kilo ktoś napisał. Za kilo. Julia Hredy.
3: Konrad Piwowarski.
4: Bogate regiony. Paweł Paweł.
0: Dzień
4: witamy.
0: Dobry.
5: Pierwsza zmiana.
6: Od rana z Popsem.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 13 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098 69 869. Właśnie Gorzów Wielkopolski 38 zł za kilo.
1: W Brwinowie 34 zł za kilogram.
0: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość drogo.
1: A jak już kupicie takie truskawki, to można kompot zrobić.
2: Aha.
1: Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
2: Rozumiecie?
0: Powstał na TikToku amerykańskim, pojawiły się dziewczyny, które mówią: słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, pięknej cery.
2: Tak, a jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce. Super zabawa, jaka pyszna.
0: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi: co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, tak zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
2: Przechyl tę szklankę i po prostu prosto do buzi
1: jedziemy.
2: Jestem
1: ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
2: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level. No. To już jest naprawdę.
0: Ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
1: To prawda. Francuskie jeszcze.
0: A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie, nie, nie.

0: oni mają frytki i tyle.
1: Normalne ziemniaki.
0: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka...
2: Rosów, no.
1: O, rosów,
2: i
1: tak,
2: wiecie co?
1: I nie wiedzą o tym, że to
2: i odkryli.
1: Istnieje.
2: Odkryli to!
1: Co odkryli?
2: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli, uwaga, nie wierzycie, jak to nazwali.
1: Mhm. Ojej, boję się
0: ja
1: nie brzydko.
2: Chicken tea.
0: Czyli herbata kurczakowa.
1: Kurczakowa?
3: Pierwsza
2: to nie
3: zmiana.
2: Jest żart. Znalazłem przepis Wall Street Journal.
1: O, masz siłę.
2: Na chicken tea.
0: Brawo.
1: Jest jeszcze komport za Barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno wądróbka z cebulką, nie?
2: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.

0: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki.
1: Szkoda, że nie to jest kurczaka.
2: A następnego dnia pomidorowej, tak? Bo wiadomo, to też jest polska tradycja.
1: A, właśnie, to jutro odkryją Amerykanie.
3: Nie, to mogą znać. Tylko nie wiedzą, że robi się z rosołu.
1: Wracając do tematu truskawek, od których wyszliśmy i od tego kompotu, wrzucacie nam cenę, ile kosztują u was truskawki i mamy już taką chyba całą mapę Polski.
2: Tak, ja szczerze mówiąc jestem trochę oburzona i uważam, że to powinno być jak z cenami paliwa. Bo jednak truskawki w maju, czerwcu w sezonie to jest towar niezbędny.
3: Aha.
2: Więc powinny być tutaj ceny regulowane.
3: Odgórne.
2: Tak.
1: W Krakowie truskawki są po 21 zł.
2: No właśnie, ale ktoś napisał, że u niego po 38, no też to tak 20. Nie może być.
3: Hełm 24, to prawda. Nie, to jest niesprawiedliwość.
2: Ania z Oleszyc, truskawki kilogram 30 zł. W Pruszkowie na targu 16 zł, napisał Rafał.
3: Już jest bliżej.
1: Tak, jedziemy do Łodzi.
3: 10 zł bym zniósł.
1: Do Łodzi
3: szczerze.
1: Jedziemy.
2: A tam ile?
1: W Hurcie 15.
3: W Hurcie.
2: No to bierzemy w Hurcie. A w Hurcie to ile trzeba wziąć?
3: Pewnie, kurczę, nie wiem, z 20 kobiałek.
2: Ile kompotu narobimy z tego?
1: Nie wiem.

0: Tak, jedziemy do Łodzi.
1: 10 zł bym zniósł.
0: Do Łodzi
1: szczerze.
0: Jedziemy.
2: A tam ile?
0: W hurcie 15.
1: W hurcie.
2: No to bierzemy a w hurcie to ile trzeba wziąć?
1: No pewnie kurczę, nie wiem, z 20
2: ile
1: kobiałek.
2: Ile kompotu narobimy z tego?
0: Nie wiem.

0: powiedzieć z Gdańska. Chciałbym Was poinformować, że właśnie zostałem poddany egzekucji komorniczej, ponieważ wziąłem tę chwilówkę, żeby kupić sobie kilogram truskawek.
1: I starczyło? Czy tylko pół kilo wziąłeś?
2: No nie, nie. Całe szczęście, że nie kupowałeś fasolki szparagowej, bo ta podobno po 50 zł jak donosi.
3: Jeszcze droższa jest,
1: a dajcie spokój, weź tu się zdrowo odżywaj, weź jedz owoce i warzywa, jak to zostaniesz z pustym portfelem.
2: Ziemniaki, to jest warzywo. Można zrobić sałatkę, czyli frytki.
3: Zaraz. Oni jeszcze nie znają na pewno sałatki jarzynowej, także to chyba ja też jestem. Znają?
2: Zrobiłem sałatkę rosyjską.
3: No sałatka rosyjska, jak?
1: Tego nie chcemy.
2: W ogóle to jest skandal.
1: No ale właśnie, po naszej wyprawie do Łodzi, po hurtowe truskawki napisał nam Adam, żebyśmy domówili sobie jeszcze pampersy.
2: No właśnie o tym mówiłem, że jutro może nas nie być, no o to mi chodziło!
3: A pozwolone są jeszcze niezdrowe
4: pierwsza
3: te pierwsze?
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię z

0: wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
0: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Reklama.
11: 8.30. Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
12: USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak zdaniem Cezarego Tomczyka jest, taki jest zdaniem Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
13: Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. Poinformował, że wkrótce szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
12: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku, znajdował się na 33 paletach, informuje śląska policja.
13: Gdyby ten towar udało się upłynąć, Skarb Państwa straciłby 20 milionów złotych.
12: 3 osoby zmarły w amerykańskim stanie Nowy Meksyk po kontakcie z nieznaną substancją. Ponad 20 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala na badania.
13: Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas interwencji związanej z podejrzeniem przedawkowania narkotyków w mieście Montaner. Jej uczestnicy zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy oraz wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.
12: Temperatura w górę, rośnie też zagrożenie burzowe.
13: Zagrzmieć po południu może w warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km na godzinę. Możliwy jest także grad.
14: Pierwsza zmiana.

0: Meksykiem i Kanadą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, nie?
1: Tak.
2: No i co?
1: No i tutaj akurat Polski nie będzie.
0: I bardzo dobrze.
1: A czemu?
0: Odkryli ostatnio, że jest coś takiego jak pociąg w Stanach Zjednoczonych. No mniej to już, no okej. Okay.
2: Pociąg? Tak. No przecież kolej to była u nich.
0: Część meczów będzie rozgrywana w New Jersey. I żeby dojechać na stadion, do tego New Jersey, to trzeba przejechać 30

0: czemu?
1: Odkryli ostatnio, że jest coś takiego jak pociąg w Stanach Zjednoczonych. No, oni mieli to już, no okej.
2: Okay. Pociąg? Tak. No przecież kolej to była u nich.
1: Część meczów będzie rozgrywana w New Jersey. I żeby dojechać na stadion, do tego New Jersey, to trzeba przejechać 30

0: Nie powinien stoczyć, no ale troszkę mi się stoczył. No jakieś tam 40, może 50 centymetrów akurat nie, niestety nie, za mną nie. Stał radiowóz.
1: Nowe znajomości, proszę bardzo.
0: Jak tylko poczułem, że coś się stało, to od razu były lampy, błyski i w okienko pukanie po 20 sekundach.
2: No. Tak szybko zareagowali panowie policjanci.
1: Ale to od razu dmuchanko, znaczy, nie?
0: Byli na miejscu.
3: Ty się tak, dziwisz, później wracają na komisariat, zobaczcie, co się stało. No.
1: Ale co, dmuchałeś? Nie uwierzyli, nie, że trzeźwy.
0: Dmuchałem i nie tylko Szlałem. Sprawdzali nawet, czy mam trójkąt, gaśnicę, wszystkie dokumenty, także przetrzepali równo.
3: Oj. Mandacik był?
0: Niestety, 300 jeszcze było. I punktu jakieś, nie pamiętam, czy to 5, czy 6.
1: Prawdę jeszcze wzięli, mandat ci strzelili, no to już naprawdę to policjanci, nie ludzie.
2: A ty rozumiem, jesteś taksówkarzem w Warszawie, tak?
0: Tak.
2: A i często ci się zdarzają takie stłuczki?
0: Nie, pierwsza, jeżdżę ponad pierwsza. Rok. W ogóle prawo jazdy mam 20 lat ponad i jakoś tak wypadku ani stłuczek nie miałem. No,
3: ale jak już pierwsza,
0: może.
3: To od razu z policją. Nie, no, gratuluję.
0: Tak. Mam nadzieję. Nawet nie musiałem wzywać, od razu byli.
1: No to byli. Mam nadzieję, że zrobiłeś im zdjęcia, żebyś wiedział, że jak kiedyś ci wejdą do taksówki, to naokoło. Zemsta.
2: Więcej stłuczek.
0: Znaczy, zrobiłem zdjęcie radiowozu. To na pewno.
2: Więcej stłuczek ci nie życzymy, ale jakby to mamy 1000 zł na części albo naprawę samochodu od Elix.
0: Oj, super.
1: Proszę.
4: Awaria w pierwszej zmianie. Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Z historiami motoryzacyjnymi zapraszamy na voxfm.pl.

0: Piosenka oczywiście o miłości, bo o miłości po godzinie 9 w Radiu Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Rafał do mnie napisał. 5 lat znamy się, ale stoimy w miejscu. On ciągle obiecuje, że się zmieni, że w końcu ustatkujemy to, co jest pomiędzy nami, ale nic z tego nie wynika. Mhm. Mam dość takiego życia w niepewności, Pawle. Potrzebuję ostatecznego impulsu, żeby podjąć decyzję. Zostajemy razem, czy kończymy tę szopkę?
2: Czyli ty będziesz tym impulsem po godzinie 9 w Kochaj albo rzucaj.
1: Będę pytającym w temacie Rafał a propos

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801

0: 81 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Wysoka obecność wojskowa zostanie w Polsce utrzymana.
15: Tak po rozmowach w USA mówi wiceszef obrony.
14: Nie dla referendum prezydenta.
15: Senat nie zgodził się na propozycję w sprawie Zielonego Ładu.
14: Niezwykłe znalezisko na Lubelszczyźnie.
15: Odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat.
16: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. To zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek, jaki płynie z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
15: Spotkał się m.in. z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem.
14: A z kolei szef MONU zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Skolimowski.
17: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5 tysięcy żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też
18: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
17: Zapewniał szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4 tysiące żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
15: Jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
14: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł wniosku Karola Nawrockiego, a ten wywołał burzliwą dyskusję.
15: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker tłumaczył, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę do 2030 roku ponad 527 miliardów euro.
14: A z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek referendalny jako festiwal hipokryzji i populizmu w wykonaniu przedstawicieli prezydenta. Emocji nie brakowało także w czasie głosowania.
19: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
20: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
15: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację.
14: W wiadomościach teraz Kraków i duże utrudnienia w centrum miasta. Wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilacie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię.
15: Na miejscu od wczoraj pracują służby. Są w tym miejscu utrudnienia drogowe, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
21: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
14: Mieszkańcy okolicznych Kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Podstawiony został beczkowóz.
15: Prąd powinien zakończyć się około godziny 13.
14: Ratownicy tatrzańscy chcą wybudować nową, większą bazę u wylotu Doliny Strążyskiej. Działka jest, teraz czas na procedury administracyjne.
15: A trzeba wywalczyć zmianę planu zagospodarowania, bo na razie na działce może stanąć hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący budowy bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u.
22: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą. Rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec

0: 30. lat 20. Przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna została wykonana.
1: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych. Na koniec jeszcze Lubelszczyzna. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa.
2: Fragmentem żuchwy zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy.
3: To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce na Lubelszczyźnie.
1: Mówił dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podobne szczątki odkryto do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: To życzymy archeologom wielkich sukcesów w szukaniu protowalenia.
6: My o pogodzie teraz. Deszczowo dzisiaj będzie, na to można się przygotować. Będą też burze, IMGW ostrzega przed burzami, ale będzie też słońce i będzie temperatura całkiem wysoka, 24 stopnie. Chociaż oczywiście nie mówię o Gdańsku i o Pomorzu, bo tam 15, 16.
5: Może nawet 19, już dajmy nawet 19, ale no nie najcieplej.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
5: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
4: Pierwsza zmiana. Teraz Vox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to czas na kochaj albo rzucaj. I dziś napisał do ciebie Grzegorz, dobrze pamiętam?
1: Rafał.
2: Rafaello napisał. Napisał, że znają się już 5 lat z Patrykiem, że ciągle liczy na to, że się coś zmieni w tej relacji. No i ma już dość życia w niepewności.
0: Znają się 5 lat i żyją w niepewności od 5 lat?
2: Nie, znają się 5 lat.
1: Ale są ze sobą?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że są ze sobą krócej, od niedawna. Mhm. No i to jest jakoś tak, on tu pisze, że nic z tego, że jesteśmy ze sobą, że się kochamy, nie wynika. Mam dość życia w niepewności. Chciałbym wiedzieć, na czym stoję. Albo zostajemy razem, albo i walczymy o to, żeby się wszystko poukładało, czyli coś jest niepoukładane.
0: Dobra, ja już nic nie rozumiem.
2: Albo zamykamy ten rozdział raz na zawsze, chcę wiedzieć, na czym stoję.
1: To bierz te puzzle i układaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
4: No, witam.
2: Rafale, masz problem z Patrykiem.
4: Tak, no.
2: Co tu się dzieje?
4: Znaczy się, no...
2: Co się dzieje? Ja jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
4: Mhm. Ja mam do niego...
2: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
4: Halo.
2: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
4: 37.
2: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
4: 27.
2: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
4: Poznaliśmy się na imprezie.
2: Coś więcej na ten temat?
4: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
2: Czy może dlatego masz problem, co, Rafał?
4: Być może, no, nie
2: z Patrykiem.
4: No.
2: Poznaliście się na imprezie, ale bardzo. Jakiego rodzaju? Co to była za impreza?
4: To była 18 znajomej.
2: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
4: No, chciałbym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
2: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
4: Tak, no, pół roku.
2: Pół roku. Mhm. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
4: Patryk.
2: Okej, okay, czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
4: No tak, no.
2: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
4: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unika mnie.
2: Od jak dawna?
4: Mhm. Od jakichś tam 3 tygodni.
2: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
4: No, robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale spotykamy się, ale to nie jest to.
2: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
4: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
2: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
4: Chciałbym po prostu kontynuować to, no, ale nie wiem, z jego strony. No.
2: Czy ty go kochasz?
4: Tak.
2: A on powiedział ci kiedykolwiek, że czuje coś podobnego do ciebie?
4: No mówi mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
2: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem?
4: Teraz.
2: Ty mnie słuchasz, Rafał?
4: Tak. No.
2: Jesteś zainteresowany tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
4: Tak, oczywiście, no.
2: A mam takie wrażenie, że grasz karty jednocześnie z kimś?
4: Nie, ja tu mam gdzieś mam zasięg kiepski, mam akurat...

0: pracujemy na takich budowach, że...
1: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
0: Chcę ten związek jakoś ratować, no po prostu...
1: No dobrze, ale co się wydarzyło?
0: Ja jestem bardzo zainteresowany nim, o mnie bardzo.
1: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście rozstali?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
0: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję.
1: Dobra. Okej, okay, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
3: Jeżeli oni ze sobą rozmawiali, to może to był problem, że ciężko było się dogadać.
1: Może faktycznie ten Patryk Rafała nie rozumiał.
4: 609 869 869, a wy co uważacie? Czy uda się połączyć Rafała i Patryka?

0: nigdy ten Rafał nic konkretnego nie mówi. Mam wrażenie, że to jest akcja, która ma wkręcić Patryka i robił sobie z niego żarty, tak napisała Monika.
1: Z kolei Kaśka, szkoda czasu na tę sprawę, facet bliżej nie określa, o co mu chodzi, taka mama łyga. Jest też wiele podejrzeń, że Rafał jest pijany.
2: Tak, niektórzy piszą, że to chyba taka wesoła brygada remontowa. Widzę, że chłopcy się nieźle bawią.
0: Tego nie wiemy, tego się nie dowiemy.
1: Co ci się udało ustalić?
2: Udało mi się ustalić, że chłopina przestała się odzywać do chłopidy po tym, jak sam sobą zainteresował go. Znają się 5 lat, no i nagle w pewnym momencie okazuje się, że chyba Rafał ma bardziej poważne plany wobec Patryka, a Patryk chyba tych planów poważniejszych nie chce mieć.
0: No, ale to Patryk zaproponował związek.
2: No tak,
0: z Patryk, tego, co nam Rafał powiedział.
2: No, ale może dla zabawy.
0: Może
2: żeby nie powiedzieć,
0: zabawy.
2: Że dla jaj.
0: Czy dla zabawy, to zaraz się dowiemy. Pawelec, dzwonisz do Patryka.
2: Bez rozmowy nic nie wiem.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry do Patryka.
4: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo rzucaj. O, i tyle.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
6: Halo?
2: Dzień dobry. Do Patryka.
6: Dzień dobry. Tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
6: A bo w pracy jestem, wie pan?
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
6: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
6: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
6: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mi prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
6: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
6: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafiłem.
6: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
6: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
6: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a, napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
6: No, pracowaliśmy, ale aktualnie pracujemy na innych budowach.

0: porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
1: Może stropleją, wie pan?
0: Stropleją? Nie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. Czy związek z Patrykiem, czy strop. Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie?
2: Ale okay. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
0: Patryk, sam mu powiesz.
1: Dobrze.
0: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo cię o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy, kłamiąc i rozłączać się, uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
1: Do widzenia.
0: Trzymaj się, powodzenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: A tak naprawdę Rafał się rozłączył, bo się zorientował, że wyjdzie to kłamstwo, że to on zdradza.
4: Czyli jest kochaj czy rzucaj?
0: No jest kochaj, ale...
5: Kochaj ze strony Patryka, ale Rafał uciekł, okej.
4: Okay. VoxFM.pl, tam możecie się zgłaszać, jeżeli macie jakieś problemy w związku, a kochaj albo rzucaj wraca już jutro.

0: Jest sobie czwartek, siedzicie sobie w pracy, w tle tam radio radiuje, wiadomo, nie?
1: W radiu Krysia Aguilerka właśnie radiowała.
0: Krysia Aguilera aguileruje, a my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, dzień dobry, 21 minut do godziny 10 nam zostało. Chwilę przerwy zrobimy tak na dobry początek.
0: No tak.
1: Bo po co się tak od razu przepracowywać, prawda?
0: Też polecamy, jak zaczynacie pracę, to zaczynajcie ją od przerwy. Dzień dobry. Reklama.

0: wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota u Kleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota u Kleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
1: Cześć sąsiedzie, jak tam?

0: Wasze nowe okna dały zimą radę?
1: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
0: To okna PCV z fabryki Bros?
1: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
6: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc. W drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
9: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
10: To pomysł.
9: Pomysł?
10: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: Ale jak?
10: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
9: Oczywiście.
11: Zmieniajmy razem Poznań. Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Reklama.
15: To już jest ten moment w Radiu Wax FM na 107.4, żeby sprawdzić wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Miejscy urzędnicy rezygnują z dofinansowania od PKP na budowę wiaduktu na Starołęce. Piąty, najbardziej zakorkowany przejazd w Polsce ma być przebudowany przez miasto. Projekt będzie zakładał nie tylko budowę tunelu, mówi Agata Kaniewska z ZDM.
16: Objąć projektowaniem nie tylko kolizję kolejowo-drogową, którą mamy na ulicy Starołęckiej przy przejeździe kolejowym, ale też zintegrować transport publiczny, który w tym rejonie się znajduje, czyli ułatwić mieszkańcom, poznaniakom przesiadanie się z autobusu na tramwaj czy na kolej.
15: Urzędnicy zrezygnowali z dofinansowania, ponieważ było to 12 milionów złotych przy koszcie 150 milionów. Dopłata przewidywała też czas zakończenia przebudowy do 2030 roku. Jak twierdzi radny ze Starołęki, mieszkańcy są sfrustrowani ciągłym przekładaniem inwestycji. Plany na budowę tunelu były już w latach 70., mówi Szymon Rakowski z Rady Osiedla Starołęka Minikowo.
17: Przelewa się czara goryczy i chyba czas na to, żeby zacząć palić opony na tych torach i blokować ten przejazd, bo widać, że jeżeli rozmawia się w sposób konkretny i rozmawia się w sposób kulturalny z władzami polskich linii kolejowych, no to to nie działa.
15: Przetarg ma być rozpisany w ciągu najbliższych tygodni. Przygotowanie projektu potrwa 3 lata. koniec roku szkolnego to koniec ery tramwajów 105NA. 51-letnie konstale kończą karierę w MPK wraz z wejściem letniego rozkładu jazdy. To dzięki

0: Szybszemu odbiorowi nowych wagonów od Modern Transu. Tych starych miasto ma jeszcze 5. Nowy pomnik mamy w Poznaniu. U zbiegu franciszkańskiej i Góry Przemysła stanął sam król Przemysł II na koniu.
1: Niektórzy mówili, że to jest po prostu niesamowite, że jest monumentalne, że ten koniec pełen energii, werwy, że tego brakowało w Poznaniu. Tak naprawdę mamy chyba tylko jeden pomnik, gdzie jest koń tutaj zaraz na Ludgardy. Generalnie w Poznaniu nie ma za dużo pomników.
0: Mówił podczas odsłonięcia zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Pomnik ufundował przedsiębiorca Jacek Wojciechowski i podarował go miastu. Projekt wybrano w drodze konkursu. Wygrała rzeźba Stanisława Szwechowicza z Gdańska. Przemysł II był mocno związany z Poznaniem. Był pierwszym koronowanym władcą Polski po 200 latach bezkrólewia.

0: Reklama.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem.

0: Sprawdź na brospoznań.pl.
1: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
5: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Reklama.
11: 107.4 Fox FM.
10: Poznań. Poznań.
12: Przedstawiciele ONZ Izraela potępieni przez polski MSZ.
13: Chodzi o blokowanie pomocy dla strefy Gazy.
12: Płonie rosyjska rafineria nad Wołgą.
13: Uderzyły w nią ukraińskie drony.
12: Najpierw awansowani, a potem wykąpani.
13: W wiadomościach o tradycji z okazji Dnia Strażaka.
14: W wiadomościach o 10 w Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Asysko. Słuchamy.
12: Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami chargé d'affaires Izraela w Warszawie.
13: Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy.
12: Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie. Widać na nim, jak szydzi z zatrzymanych. Dochodzi także do aktów przemocy.
13: A w studiu Jakub Krzyżak. Jakubie, co o sprawie mówi nasze MSZ?
15: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotyli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotyli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
12: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
13: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w porannej rozmowie Vox FM polityk PiS Jacek Kurski.
12: Pobyt Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. A wcześniej był na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, a stamtąd wyleciał ze Stanów.
13: To porażka tej władzy przekonywał Kurski.
16: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wyslanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
12: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do Stanów, posługując się wizą członka zagranicznych mediów.
13: Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.
12: To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię. Ukraińcy zadali kolejny cios Rosji. W ataku dronów na rafinerię ropy naftowej w mieście Syzrań w obwodzie Samarskim zginęły dwie osoby.
13: W zakładzie wybuchł pożar. Płynie jedna z instalacji przetwórstwa ropy naftowej. Rafineria w Syzraniu była już wielokrotnie atakowana przez ukraińskie drony, ostatnio pod koniec kwietnia.
12: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, tak przekonywali naszego reportera mieszkańcy podkarpackich wiosek.
13: Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
17: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać.
12: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji i dodaje, że w przypadku zagrożenia funkcjonariusze użyją wszystkich dostępnych środków. W wiadomościach jeszcze o długoletniej tradycji z okazji Dnia Strażaka.
13: W Bełchatowie awansowani i odznaczeni strażacy zostali wrzuceni do wody.
18: No nie było tak źle. Wbrew pozorom nie jest taka zimna woda. Fajnie.
12: Kąpiel z okazji Dnia Strażaka jest przez mundurowych wyczekiwana.
19: Wręcz by strażak chyba się obraził, jeżeli byśmy kogoś awansowanego bądź odznaczonego tutaj nie skąpali, bo taki przypieczętowanie awansu.
13: Mówił Michał Wieczorek, rzecznik bełchatowskich strażaków. Kolejne kąpiele za rok.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Poczekajcie, pokażę wam coś, dobra? Tylko muszę monitor muszę przekręcić. Zobaczcie,
21: tak
14: widzicie to? Zobaczcie, wiecie co to jest? Wiecie czy nie?
21: To jest mapa Polski.
14: Tak.
21: Ale
14: ze stanem biometu. Ten biomet dzisiaj jest w całym kraju korzystny. Dokładnie.
21: A do tego długo mało tak tego było. Jest jeszcze lepsza informacja, no. Bo to jest pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy idzie weekend, słuchajcie, i pogoda będzie jeszcze lepsza, a nie gorsza.
14: Rzeczywiście.
21: Tak?
14: No.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: No bo to zawsze jest tak, że w weekend kicha,
21: kiepści.
14: A w poniedziałek upały i fajnie. I tak
13: bo
14: człowiek...
13: ja wam powiem, z czego to wynika. Zawsze jak mam dyżur w weekend, to wtedy jest piękna pogoda. A mam w tę sobotę,
14: Marta,
13: więc zapraszam. Nie dziękujcie,
21: jak
13: nie dziękujcie.
21: Jak w tę sobotę i niedzielę w piszczerze,
14: właśnie
21: dobrze.
14: Zadzwonimy do dyrektora, co? Powiemy mu, że to taka...
21: Jest taka sprawa. To nie my, ale w imieniu całego społeczeństwa
14: tak,
21: prosimy.
14: Marta musi być tutaj w weekend. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.

0: To była Keira, szanowni państwo, i to było Sour.
1: Ale my w Woksiku jesteśmy otwarci na przeróżne brzmienia, słuchajcie, na przeróżne. Nawet te mocniejsze, takie, wiecie, takie na przykład Metallica.
0: A głośno ostatnio, bo był koncert Metalliki,
1: tak,
0: prawda?
1: W Chorzowie. Muzyka muzyką, no ale jak już tam idziesz, no to fajnie czasami coś przekonać.
0: Coś tam ziabnąć na ten, no na ząb wrzucić, no.
1: Tak, no to wyobraź sobie, mój drogi, że fakt sprawdził, ile kosztowały ceny przekąsek właśnie w Chorzowie podczas koncertu.
0: No i ile to kosztowało?
1: No jak ci się zechce frytek z hotdogiem i z kiełbasą, no to płacisz
0: za
1: to...
0: hotdog z kiełbasą i frytki,
1: no to płacisz za to taką stówkę.
0: Stówka za to.
1: Ale jak tylko pajda chleba ze smalcem, bo to taki mniejszy, bo to całe 30 zł.
0: 30 zł.

0: że fakt sprawdził, ile kosztowały ceny przekąsek właśnie w Chorzowie podczas koncertu.
1: No i ile to kosztowało?
0: No jak ci się zechce frytek z hot dogiem i z kiełbasą, no to płacisz
1: Czekaj, hot dog z kiełbasą i frytki,
0: no to płacisz za to taką stówkę.
1: Stówka za to.
0: Ale jak tylko pajda chleba ze smalcem, bo to taki mniejszy, bo to całe 30 zł.
1: 30 zł.

0: No, wiesz,
1: no to nie do podrobienia.
0: W ogóle to nie tyle, że smak, a nawet może to być przedsmak.
1: No, przedsmak wakacji na przykład.
0: Wakacyjnych wydatków i paragonów w grodze.
1: Dobrze, jakieś drobne mieć na wiecie. No, lody,
0: gofra nad morzem, no.
1: Na te drobne to tak z trzy kieszenie by się przydały.
0: Drobne w papierku. Tak,
1: tak. No. Wypchane każda kieszeń. Te tylne również.
0: Przygotujcie się, bo wakacje tuż, a pogoda no już wakacyjna.
1: No, pogoda piękna.
0: Czuć to w powietrzu.
1: A w weekend będzie jeszcze piękniej. No,
0: korzystajmy z tych pięknych elementów wakacji, a o tych gorszych, no to
1: przymknijmy
0: można,
1: na
0: można się pośmiać, nie?
1: No. 19 po 10.

0: to jest miejsce trzecie. 25 minut do 11, a to jest Don't Want Your Love.
1: Genialnie
0: Lenin
1: brzmiąca.
0: I Ellie Goulding. Miejsce trzecie ostatniego notowania Bestlisty. W Vox.fm.pl, tak. Zakładka Bestlista, tam głosujemy, a w piątek po 17 Arek Sikora poprowadzi Bestlistę Vox.fm.
1: Dziękuję za promocję.
0: Proszę bardzo,
1: super,
0: polecam
1: świetnie.
0: Obiecuję, że to nie był ostatni raz, kiedy to powiedziałam dzisiaj.
1: Tak podejrzewam, jeszcze jutro cały dzień będziesz o tym mówić. Ale teraz powiedzmy o czymś zupełnie innym, bo idzie lato, wakacje, prawda? Robimy formę, więc aktywność fizyczna, sport, odchudzanie, dieta, wiesz, to wszystko, to teraz
0: o, to
1: ma
0: ja
1: miejsce.
0: Mam przykład takiej pięknej diety, wspaniałej. No. Posłuchajcie, dzisiejszy Super Express o tym pisze. Poseł PiS Michał Wójcik wybrał się na śniadaniowe desery. Na śniadanie proponuje zjeść deser. Na przykład zamówił sobie kilka ciastek z bitą śmietaną, sernik.
1: Co to ma być super na linie? To ten?
0: To się nazywa dieta poselska.
1: A. No tak, kradzione nie tuczy.

0: i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Faktory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
1: Kastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
15: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
17: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robek.pl.
18: Reklama. To jest już kolejne wydanie Wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM. Słuchacie nas na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Ciało znaleziono w pobliżu mostu Świętego Rocha. To prawdopodobnie zaginięcie.

0: Na 15-latka z Grodziska Wielkopolskiego. Zwłoki w zaroślach znaleźli wczoraj po południu przechodnie. Na miejscu był prokurator, technik kryminalistyki i biegły od medycyny sądowej. Ten ostatni wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. Tak zwany powitalnik za darmo rozdawany jest w szpitalu przy Polnej w Poznaniu, czyli największej porodówce w kraju.
1: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakiejś możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu.
0: To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację, mówi psycholog Anna Stolaś.
2: Żeby móc faktycznie wręczyć rodzicom coś, z czym oni mogą się zapoznać i na oddziale, ale też z czym mogą pracować w domu. Trochę dzieje się tak, że mamy taki wspólny język. Mówimy wspólnym językiem, myślimy podobnie o różnych sprawach.
0: Obecnie w klinice przy Polnej dostępnych jest około 200 egzemplarzy, a w planach są kolejne do druki. I jeszcze wiadomości sportowe w Radiu Vox FM Poznań. Poznanianka w półfinale debla tenisowego turnieju WTA 250 w Rabacie. Katarzyna Piter wraz ze Słowenką Niką Radisic pokonała Japonkę Shuku Aoyamę i Tajwankę Liang Enshuo 7-5, 6-4. Teraz duet z Polką w składzie zawalczy o finał z Aldilą Sudjiadi z Indonezji i Wierą Zwonariową z Rosji. To dziś o 13 w stolicy Maroka. Lech Poznań już na większym luzie przygotowuje się do ostatniego meczu sezonu. Mistrzostwo Polski zapewnił sobie w tym poprzednim. Ostatnio więc przed treningiem piłkarze pozwolili sobie nawet na wspólną wycieczkę rowerową i lody, co udokumentowali zdjęciami w mediach społecznościowych. Ale nie dajcie się zwieść, chłopaki nie zamierzają odpuścić sobie finałowego zwycięstwa. W sobotę o 17.30 kolejarz zmierzy się u siebie z Wisłą Płock, potem będzie wręczenie pucharu i medali, a następnie feta na MTV. Gdzie też prosto z bułgarskiej przyjedzie autobus z samymi mistrzami Polski.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: Miało być słonecznie, no nie powiedziałabym, że mamy pełną lampę w stolicy Wielkopolski, ale zachmurzenie w ciągu dnia zapowiada się po prostu zmienne. Do tego mamy silny wiatr, ciśnienie ponad normą. Uwaga, kierowcy na Grunwaldzkiej przy Malwowej, uszkodzony autobus utrudnia ruch w kierunku centrum i tu robi się korek.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLK, PPS.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit

0: stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska 12.pl.

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Znowu lecicie?
8: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Reklama.
11: 107 i 4.
12: Vox FM. Vox FM. Poznań.
13: Mogło dojść do awarii podwozia na początek awaryjny lądowania awionetki na warszawskim Bemowie. Atak Rosji na 4 ukraińskie obwody. Cios rosyjskiej gospodarce zadali także Ukraińcy. W Dniu Herbaty zajrzymy na zamek w Lublinie. O historii popularnego napoju opowiada wystawa Czas Samurajów.
14: Jest 11. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
13: Na początek awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie były prawdopodobnie dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Zginęły dwie osoby, 25 zostało rannych. To najnowsze doniesienia z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami obwody Doniecki, Czernichowski, Charkowski i Dniepropietrowski. Dużym echem odbiła się także ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
15: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski Pułk Sił Specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
13: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm. Jest związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Polska ma prawo oczekiwać od Stanów Solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony, powiedział w Estonii minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoim estońskim odpowiednikiem Hannem Pevkurem. Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Estonia nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o sojusznicze zaangażowanie w pomoc USA. Kosiniak-Kamysz przekazał też, że docelowy plan relokacji wojsk amerykańskich będzie gotowy za od 2 do 4 tygodni. Listy gończe za podejrzanymi o przemyt 14 milionów papierosów. 5 członków gangu wpadło w zasadzkę w lutym w Gdyni, ale sąd pierwszej instancji zdecydował, że wobec 2 podejrzanych nie będzie stosowany areszt. A teraz mężczyźni zniknęli.
16: Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu. Złożył zażalenie 21 marca bieżącego roku. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i zastosował wobec 2 pozostałych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na to, że podejrzani obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe.
13: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Wskutek działania tej grupy państwo mogło stracić ponad 24 miliony złotych. Jest aromatyczna, w niewielkiej ilości zdrowa. Mistrzami w jej parzeniu są Japończycy. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zaglądamy do pawilonu herbacianego w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie właśnie. Historia parzenia herbaty jest fascynująca, mówi Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy Czas Samurajów.
10: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić, przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
13: Zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu. Wystawę Czas Samurajów w Lublinie można podziwiać do 27 września.
14: A jeżeli chodzi o Lublin, to 22 stopnie dzisiaj na termometrach. Co tam?
17: No bo wiesz,
14: co, już śpiewasz to za moment.
17: No nie, poczekaj, w Olsztynie burza teraz.
14: Oho, no, tak teraz trzymajcie spojrzałem. Się tam. Ale tu całkiem przyjemne Litzbark, temperatury.
17: Warmiński też w Litzbarku, tam u Budubu.
14: Dzisiaj.
17: No, także
14: tak,
17: tam. No.
14: 23 stopnie w Warszawie, to będzie maks, jeżeli chodzi o dziś. I tutaj też może ubudubnąć.
17: No, ale tak się zastanawiam, nie? No. Jak piorun tak machnie to w herbatę, to herbata z prądem będzie wtedy, nie?
14: No to bez na
17: logikę tak sobie weź, no to tak.
14: To tak trochę wymyślił. Tak to będzie, właśnie, wymyślił, tak. To prawda. Słuchajcie, oprócz Dnia Herbaty mamy dzisiaj też Dzień Odnawiania Znajomości.
17: O!
14: Jeżeli jakieś ciecierecie na horyzoncie, my możemy pomóc.
17: Dzwonimy do byłych.
14: To miałam na myśli, ale jak macie ochotę.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Ale serio, słuchajcie, jak trzeba wam pomóc, 609-869-869. Jak sami nie dacie rady, przez radio może będzie łatwiej.
17: Jesteśmy do usług. Dzień dobry.

0: jest taki temat, który no, ludzkość grzał naprawdę zawsze. Jest to temat obcej cywilizacji UFO i te takie, wiesz, kosmonauty,
1: właśnie.
0: UFO-ludki, marsjanie i tak dalej.
1: Kierunek Argentyna, drodzy państwo.
0: Dokładnie.
1: Ale o UFO będziemy mówić.
0: Mhm. Ogólnie dużo ostatnio takich rzeczy związanych UFO upublicznia rząd Stanów Zjednoczonych, no i temat zaczął nabierać rozpędu. Argentyna, właściwie jedna z telewizji argentyńskich postanowili, że przyłączą się do tego tematu i dziennikarze, słuchaj, zaliczyli wpadkę.
1: Zamiast ufologa.
0: Do rozmowy zaprosili urologa.
1: No i tam jedna literka, można się pomylić. No,
0: no właśnie, no.
1: No co?
0: Ale
1: to tak trochę...
0: No, jak wyszło?
1: W temacie urologa, no to tak...
0: Jak wyszło? Jak wyszło? Ale stabilnie.

0: Ty się dalej śmiejesz, Klaudia?
1: Już nie.
0: Klaudia ma głupawkę, przepraszamy.
1: Arek ma głupawkę, przepraszam najmocniej. Naklejka na jabłku bardzo go rozbawiła.
0: Słuchajcie,
1: i forma jabłka.
0: Dobrze, mamy nadzieję, że pomimo wszystkiego, co się dzieje, wy też będziecie mieli okazję do śmiechu.
1: Tak.
0: Bo to trochę dziwnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że czasem coś idzie nie tak, ale pomimo tego, że coś idzie nie tak...
1: Trzeba się jakieś szczęście w nieszczęściu
0: może
1: znaleźć.
0: Tak. O, tak, może być to happy endem zakończone.
1: Dokładnie.
0: Na przykład psuje się samochód.
1: I wydaje wam się, że już nic z tym nie da się zrobić, nie?
0: Katastrofa.
1: I teraz my, jako Woksik, wchodzimy cali na niebiesko.
0: Dzwoni Woks FM i mówi, macie tysiaka na naprawę samochodu. Słuchajcie, jak to może brzmieć, posłuchajcie.
2: Oddałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często.
1: Tak.
2: No i za każdym razem samochód klaksonił.
3: Trąbił.
2: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam podłączali.
1: Jak wam samochód klaksoni, jak cokolwiek wam klaksoni, chcielibyście, żeby nie klaksoniło. Voxfm.pl, tam jest taki formularz zgłoszeniowy. Opiszcie, jak tam wam klaksoni, jaka wasza była historia z awarią samochodu.
0: Szukamy takich nietypowych historii związanych z awariami samochodowymi. Piszcie to na voxfm.pl, a później
1: zgarniajcie tysiaka.
0: Dokładnie.
1: Na części i naprawę samochodu oczywiście.
0: A, tak, to warto dodać. No.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też!

0: Teraz giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
1: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też!

0: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
1: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
0: To okna PCV z fabryki Bros?
1: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
5: Reklama. Z najlepszych hitów i najważniejszych newsów teraz przed wami te drugie. Prosto z Poznania w Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Obniżenia pensji prezesów miejskich spółek chcą radni KO i zapowiadają złożenie projektu uchwały w tej sprawie.
6: Wynagrodzenia w spółkach budzą uzasadnione pytania o ich racjonalność, bo są też społecznie nieakceptowalne.
5: Mówi radny Marcin Ruta. Zarobki w spółkach sięgają nawet miliona złotych rocznie. Podwyżek za wywóz śmieci nie będzie, uspokajają miejscy urzędnicy. Opłaty wzrosły w wielu polskich miastach, ale Poznania to nie dotknie. Więcej wie Ari Habir.
7: W Warszawie 85 zł za rodzinę, w Gnieźnie i Pile 39 zł za osobę, a w Jeleniej Górze rekordowe 53 zł za osobę. Tak kształtują się ceny wywozu śmieci w polskich miastach. Wiele z nich podwyższyło opłaty przez rosnące koszty. Urzędnicy z Poznania uspokajają. Ceny za wywóz w mieście nie wzrosną.
8: System gospodarki w Poznaniu się samo bilansuje, więc nie mamy takiego zagrożenia i nie planujemy podwyższenia opłat za odbiór.
7: Mówi Monika Wańska z Urzędu Miasta. Obecne opłaty w Poznaniu wynoszą od 25 do 28 zł na mieszkańca.
5: Pierwsza kobieta w Wielkopolsce ordynowana na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w Kaliszu.
9: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
5: Nowa wikariuszka jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej i mamą dwójki dzieci. Metallica spełniła marzenie młodego fana z Poznania. Pacjent oddziału onkologicznego szpitala imienia Karola Jonszera spotkał się z zespołem w Chorzowie.

0: gonna kick cancer's ass, all right?
1: Powiedział za scenę frontman Metallica James Hetfield. Spotkanie jest efektem wielu miesięcy starań w ramach inicjatywy Spełnieni Twórcy.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
1: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienia na S11, to między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica w kierunku Wrocławia. Tutaj ciężarówka zderzyła się z dostawczakiem, zablokowany prawy pas i droga zablokowana. Dzisiaj do 22 stopni na termometrach w mieście. Słońce coś nie może wygrać pojedynku z chmurami, może w końcu się to uda. I jest dość wietrznie.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda WLKP.
3: 107.4
4: WUX FM Poznań.
3: WUX FM Poznań.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
7: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
9: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy Starym Rynku nad Wartą i blisko Cytadeli.

0: Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
1: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
2: Szukasz przedszkola z dużym zielonym platformem?

0: Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
3: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
1: Reklama.
4: 107.4 Vox FM.
1: Poznań.
5: Zatrzymano dwie opiekunki. Zaczynamy od tragedii w podwarszawskim żłobku. Zginął dwulatek. W ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie szef MON o samolotach F-35 i Solidarności USA. Za chwilę w wiadomościach, a na koniec sport. Polska tenisistka walczy o awans do Rolanda Garrosa. Śledzimy zmagania Mai Chwalińskiej. Posłuchajcie.
6: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 12, na której już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Witamy w studiu.
5: Dzień dobry. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam dwuletni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Tak, jestem.
5: Dzień dobry, byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
7: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna dwuletniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
8: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie.
7: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
9: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
10: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
7: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
5: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncert Lockheed Martin. A właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który teraz jest w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, zaznacza Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
11: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
5: Szef MON-u ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Ze zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
12: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia. Uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
5: Relacjonuje Jakub Wyjecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawówki awaryjnie lądował balon.
2: To są wiadomości Vox FM.
5: Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przy

0: Wspominają kredki i mają uczyć sądeczan, jak segregować odpady. Mieszkańcom miasta pomysł się podoba.
1: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
2: I pomoże to w segregacji śmieci?
1: Oby.
3: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
4: Bardzo fajne, myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, żeby na to bardziej zwracać uwagę.
5: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
0: Mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są już na 3 osiedlach, w przyszłości będzie ich więcej, być może na wszystkich 25 osiedlach.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Maja Chwalińska o krok od Rolanda Garrosa. Trwa spotkanie, które może zapewnić dziś awans do wielkoszlemowego turnieju. Walczy z Holenderką Suzanne Lammens, a my sprawdzamy wynik. W tym momencie trwa pierwszy set, jest 5-5. Także za Maję trzymamy kciuki i do tego wyniku wracamy za godzinę. Jutro polska reprezentacja zmierzy się z Ukrainą w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Siatkarzom nie udało się wczoraj wygrać z Serbią i spotkanie zakończyli z wynikiem 2-3. Turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
7: A zanim czerwiec, to piękny maj, słuchajcie. A w tym maju to 23 stopnie, to takie maks, które możemy wyciągnąć, jeżeli chodzi o dziś. A to 23 stopnie, to wskażą termometry w Warszawie. Ale i tutaj taki... może też zagrzmieć i popadać.
8: Właśnie chciałem powiedzieć, że taki czerwcowy ten maj, no bo z burzami w Łodzi, w okolicach Łodzi, burze teraz, Olsztyn, ale nie tylko, bo tutaj proszę bardzo, biskupiec, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński.
7: I w ciągu dnia jeszcze w Zakopcu może pogrzmieć i no. W Krakowie.
8: Także nie chowajcie się pod drzewami. Bo nie można.
7: Tak.
8: Unikajcie tych wysokich takich punktów, żeby tam nie stać gdzieś na wzgórzach.
7: Tak.
8: I z takich jeszcze.
7: Z dobrych rad wujkarka. Co jeszcze dorzucimy do kompletu?
8: Jedzcie dużo owoców i warzyw.
7: O!
8: Tak. No.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: A w razie czego to my jesteśmy, słuchajcie, niezależnie od tego, co robicie, niezależnie od tego, gdzie jesteście.
8: Tak, poprawiamy wszystko, co jest do poprawienia.
7: Odpalamy lolitkę na dobry początek dnia. Gdzie początek? Już 5:30 po 12. Dzień dobry.

0: Tak słyszę te dźwięki i tak wyobrażam sobie sorbet mango marakuja.
1: Sorbet mango marakuja, no.
0: Do tego jakieś takie, na przykład panna cotta z orzeszkami ziemnymi.
1: Panna cotta?
0: Takie lody o tym smaku.
1: Panna cotta, ale pani kot też.
0: Tak. O, tak, tak. I to jest na przykład takie moje piękne marzenie.
1: Fajno.
0: Kiedy słyszę po prostu akurat Spherical.
1: Super,
0: a teraz
1: super.
0: Ty mnie zabierasz tutaj dźwiękowo gdzie?
1: A wiesz, w ogóle ja bym chciał powiedzieć takie przesłanie.
0: No.
1: Siema ludzie.
0: Ale tu, przesłanie.
1: Tu Vox FM.
0: Siema. Ale fajnie, mordy. Że jesteś ty.
1: Elo wariaty.
0: Mordo.
1: Kurczę, dobrze, dobrze, że jesteście.
0: Bardzo
1: fajnie
0: dobrze,
1: was
0: jesteście.
1: Widzieć oczami wyobraźni. Dobrze, że jesteście,
0: bo co?
1: Cokolwiek by wam życie nie przyniosło, bo są momenty, gdzie coś idzie nie tak.
0: No zdarza się.
1: Mamy doła.
0: Czasami bywa, no. Wpadamy w niego. No nieuniknione to jest, takie jest życie.
1: Tak.
0: Raz góra, raz dół.
1: Jak jesteście w takim momencie, to przypomnijcie sobie, bardzo prosimy, co kiedyś powiedział Michael Jackson. No, to brzmiało tak. No, on to powiedział. Właśnie, weźcie sobie to głęboko do serduszka, bo tam jest sens. Tam jest sens. Tam znajdziecie odpowiedź na nurtujące was pytania. I to może was przenieść w wasz azyl, w bezpieczną przestrzeń.
0: Właśnie.
1: Do Babilonu na przykład.
0: Teraz Boniem, 19 po 12.
1: Nie ma za co.

0: Powiem to raz, żeby nie stawiać Arka w kłopotliwej sytuacji niezręcznej.
1: O, co znowu?
0: Arek Sikora poprowadzi Best Listę w Vox FM w piątek po 17:00. Zapraszamy, a Zacharia, którą usłyszeliśmy chwilę temu. Andy Dust i Harris, oczywiście nasz Harris, to jest miejsce, słuchajcie, pierwsze ostatniego notowania Best Listy. W związku z tym VoxFM.pl, zakładka Best Lista, polecamy, a po 17:00 przypomnij, bo nie pamiętam.
1: To. No jutro po 17:00 zapraszam. Arek Sikora.
0: Tak.
1: Dumna siostrzyczka z braciszka, co?
0: Dumna.
1: Dziękuję. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w kredycie.

0: Lidl wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
4: I twoje też.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Reklama.
12: To jest ten moment, na który wszyscy czekają. A przynajmniej ja. Wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce tylko 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w ubiegłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
13: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150N. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
12: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica. To powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
13: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe.
12: Kolejne tramwaje z Bonn będą pojawiać się systematycznie w tym roku. Przypomnijmy, MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. Dwa nowe gratowiska powstaną w Poznaniu. Tak zwane Pszoki pojawią się na ulicy Lutyckiej i Obodrzyckiej. A szczegóły na ten temat zna Ari Habir.
14: Na ulicy Lutyckiej prace nad nowym gratowiskiem już trwają. Punkt ma być otwarty wiosną za 2 lata. Pszok powstanie też w pobliżu pętli Unii Lubelskiej na ulicy Obodrzyckiej. Tu trzeba będzie poczekać do 2029 roku.
15: Miasto planuje i widzi możliwość jeszcze rozbudowy tego systemu. Będziemy obserwować sytuację, na pewno będziemy to analizować i będziemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Zależy nam, żeby ten dostęp do właściwego postępowania z odpadami był jak najłatwiejszy.
14: Mówi Monika Wańska z Urzędu Miasta. Oba punkty mają funkcjonować tak jak 3 dotychczasowe miejsca zbiórki odpadów. Po mieście jeździ także gratowóz.
12: Najbliższa okazja, by go złapać w sobotę na Ratajach i Nowym Mieście. To będzie huczna rocznica. Z okazji 70-lecia czerwca 1956 roku w naszym mieście odbędzie się mnóstwo wystaw, koncertów i spektakli, zapowiada Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta Poznania.
16: Teatr 8 dnia i 3 bardzo ciekawe spektakle, wydarzenia, które będą się odbywały na ulicach miasta. Wystawa odbędzie się także w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
12: Wydarzenia związane z obchodami rocznicy wydarzeń czerwcowych, wydarzenia związane z obchodami rocznicy poznańskiej czerwca będą odbywały się przez cały kolejny miesiąc.
17: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
12: Mogę Wam powiedzieć, gdzie drogowców spotkacie dziś w Poznaniu, albo jak to zrobić, żeby ich nie spotkać. Otóż wtedy trzeba omijać Naramowicką.

0: za przejazdem kolejowym Łozową, Czechosłowacką, Chemiczną, Pawią oraz Hetmańską. Przypominam też, że wciąż utrudnienia na Starołęckiej w kierunku centrum trwa naprawa awarii na Kobylim Polu. Jeśli chodzi o pogodę, do 22 stopni na termometrach. W końcu zrobiło się więcej słońca, ale chmury nie odpuszczają, wiatr też nie.
1: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: Ach, to niska cena.
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
18: No wiem.
17: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
18: Ej, to już przesada.
17: No co, tego poziomu nie da się przebić.
19: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Castorama.
1: Teoria
8: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny.

0: Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Reklama.
6: 107,4.
5: Vox FM Poznań.
6: Vox FM Poznań.
7: Zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra miał szydzić z zatrzymanych aktywistów. Radosław Sikorski złożył wniosek, to na początek. Za chwilę też nowe informacje w sprawie awaryjnego lądowania awionetki w Warszawie, a na koniec szpitalny powitalnik. Ma pomóc rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zapraszam.
8: A zaprasza Katarzyna Pilewska. Na wiadomości radia Vox FM punktualnie o 13:00. Słuchamy uważnie.
7: Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodziło o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych wiadomościach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira na opublikowanym przez niego nagraniu. Widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wawiór informuje, że odzyskali już wolność.
9: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
7: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
10: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu działania prowadziło 5 zastępów MSZ Straży Pożarnej.
7: Mówi nam kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej. Jak dodaje, ani policja, ani strażacy nie musieli interweniować. Teraz okoliczności zdarzenia ma ustalać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Woda i jej zasoby cenne jak ropa czy gaz. Trzeba je traktować jak strategiczny element bezpieczeństwa państwa, przekonują eksperci. I dodają, że to jedno z największych wyzwań dla polskich miast i całej gospodarki. O związanych z tych problemach i koniecznych inwestycjach mówili goście Mateusza Chłystuna w programie Pieniądze to nie wszystko w Superekspresie.
11: Wśród uczestników dyskusji był m.in. szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, który zadeklarował, że w najbliższym czasie ceny dostaw wody powinny utrzymać się na podobnym poziomie.
12: Skokowe wzrosty i energii elektrycznej i pracy ludzi mamy za sobą. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że przed nami jako całymi dostawcami wody w Polsce bardzo duże wyzwania inwestycyjne.
11: A te inwestycje to m.in. retencja czy odnowa sieci wodociągowej, ale też zadbanie o gotowość na kryzysy.
13: Udało nam się zbudować w pełni kontenerową, przenośną stację o wydajności ponad 5000 m3 na dobę, którą można zapakować na 12 ciężarówek.
11: Tłumaczył szef wodociągów krakowskich Piotr Ziętara. Więcej o tym, jak tworzyć tzw. miasta gąbki w erze tzw. betonozy, mówimy w najnowszym wydaniu programu Pieniądze to nie wszystko na SE.pl.
7: Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. Tak zwany powitalnik rozdawany jest w szpitalu przy Polnej w Poznaniu.
14: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakich możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu.

0: do domu.
1: Mówi Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego szpitala. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację.
2: Ciekawa jestem, jak ten biometr. Czy on dalej taki zieloniutki, czy nie? Ja będę mówić o deszczu.
3: Ja
2: bo deszcz, słuchajcie, to może w ciągu dnia popadać. I w Lublinie, i w Rzeszowie, i w Zakopanem, patrz. I co tam, jak tam twój biometr.
3: Zobacz, jedna z drugą.
0: Jaka jest sytuacja?
3: Widzisz?
2: Chcemy chwalić jego biometr?
3: Dawajcie. Zbyt mało komplementów na temat biometru.
2: Ja myślę, że jest wspaniały, naprawdę.
3: A możemy poprosić brawka?
2: Brawka, biometr. Brawka.
3: Szacun!
2: Taki biometr, co ty możesz.
3: Tak, trzymaj. Trzymaj. Dobrze, wezmę sobie te słowa do serca, naprawdę.
2: 4,5 minuty po godzinie 13. Enrique Iglesias to tak na horyzoncie u nas. Mm-hmm. De Negra również będzie. O, i jeszcze Loco, prosto z Westlisty.
3: Ale jakie tam burze dzisiaj, burze w Łodzi były, już nie burzują. Burze burzowały w Olsztynie, już też nie burzują. Ale deszcze deszczują w okolicach Katowic i Krakowa. No, tak.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: No. A słońce słońcuje.
3: Słońce słońcuje, tak.
2: I niech słońcuje wszędzie nam dzisiaj.
3: Właśnie.
2: Tak, weekend będzie taki słoneczny, słuchajcie. Bardzo ładny nam się to zapowiada. Kasiula, jakieś plany?
0: Na weekend?
2: No.
0: Będę odpoczywać i będę też pracować, więc do usłyszenia.
3: Weekendujesz i pracujesz?
0: Weekenduję w sobotę, pracuję w niedzielę, a weekenduję nad Wisłą.
3: A Wisła wisłuje, nie wiem czy wiecie, Wisła wisłuje cały czas.
0: Grilluje.
2: Enrique już teraz.

0: szukać, oni zobaczyli na zdjęciu, że ten szczupak to jakiś znajomy. No, ja ale... gdzieś już tego szczupaka widziałem.
1: Ale ta... największego złowił, tak?
0: No ta czerwona płetwa po prawej stronie to taka, no już gdzieś ją ten. Chodzi o to, że to, że w tamtym akwenie jest duży, to nie znaczy, że w tym taki będzie, nie?
1: Aha, że w tym mogło być jeszcze... Aj, to zawiła historia. Ja myślę, że to, że pan sobie sam przywiózł szczupaka i sam go złowił, to już jest sukces. Ale to, święte środki.
0: Ale to, że się kłócimy o centymetry, to zawsze będzie nasze.
1: Przestań, tam rozmiar nie ma znaczenia.
0: Co nie?
1: No pewnie. To też zawsze się dodaje na koniec wszystkich kłótni. A jaka jest prawda, to wiadomo. 19 po 13.
0: Najważniejsza jest przynęta. Przynęta jest najważniejsza.
1: Tak? Tak. No. Postawimy kropkę. Despacito. Okay?
0: Czyli powolutku.
1: Tak.
0: Tłumaczenie takim hiszpańskim.

0: Am na, drodzy państwo, i ten mi live w Vox FM. Świetne rumuńskie disco.
1: Bardzo dobre.
2: Super
1: na
2: jest.
1: Na 25 minut przed 14, ale tak świetne, że dawno takiego świetnego nie było.
0: Nie, no po prostu petarda.
1: Naprawdę, zawsze gramy dobrze, ale teraz to już przesadziliśmy.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego. W rytmie hitów u nas cały czas w Vox FM, ale słuchajcie, nie tylko hity nam w głowie.
1: Dobrze, ciekawostki nie również. Tylko, no, są takie najnowsze badania, które dowodzą, że my kobiety musimy spać więcej niż wy mężczyźni.
0: Aha, na pewno, niby dlaczego? Co ty tam już... Co ty tam znalazłaś?
1: Ale to nie są moje słowa, tylko naukowców. Ja tutaj cytuję, prawda?
0: Cytujesz.
1: No cytuję, że my używamy po prostu bardziej mózgu niż wy.
0: Co?
1: Powiedzieli.
0: Co?
1: Co? Co?
0: Nic nie rozumiem. Żartuję, wszystko rozumiem.
1: No dobrze, się zdrzemnąć,
0: skoro naukowcy tak mówią, to może tak, no dobrze.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

Karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyli out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Moja ulubiona chwila w Vox FM na 107.4, czyli wiadomości z Poznania. Już teraz u nas. Natalia Krystek, zapraszam. Ponad 830 tysięcy złotych w 7 miesięcy zarobił w ubiegłym roku zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Tak wynika z jego oświadczenia majątkowego. Gołek był wtedy wiceprezesem Poznańskich Inwestycji Miejskich. W samorządzie jego zarobki spadły. Od sierpnia do końca roku zainkasował niecałe 140 tysięcy. To razem około 970 tysięcy złotych zarobionych w rok. Sobotnia mistrzowska Feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla kierowców. Poznaniacy muszą liczyć się z zamkniętymi ulicami w czasie przejazdu autobusu z piłkarzami i przemarszu świętujących kibiców. O szczegółach Paweł Adamczewski. Powiedz proszę, gdzie będzie zmieniona organizacja ruchu?
7: W skrócie, niedostępna dla kierowców będzie trasa przejazdu piłkarzy spod stadionu.
8: Najpierw odkrytym autokarem piłkarze przejadą ulicami Ptasia, Bułgarska i Grunwaldzka na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.
7: Powiedział nam Maciej Henschel z Lecha Poznań, a to oznacza zamknięcie Grunwaldzkiej od Bułgarskiej aż do Roosevelta, czyli także ich skrzyżowań. Te najważniejsze, z Grochowską, Rejmonta i Przybyszewskiego, Wojskową oraz Matejki i Szylinga, będzie można przeciąć za zgodą policji wtedy, gdy ruch nie będzie kolidował z przemarszem. Ulice mają być sukcesywnie otwierane po przejściu kibiców i po sprzątaniu po nich.
3: Bo w Poznaniu porządek musi być. A czy wiemy, w jakich godzinach możemy spodziewać się utrudnień?
7: No, tu odpowiedź jest już trudniejsza, bo wszystko zależy od tego, o której autokar z piłkarzami wyruszy spod stadionu. Wiadomo, że Lechici mają dojechać na MTP między 23 a północą.
3: Tyle, Paweł Adamczewski, dziękuję za wszystkie informacje. Miejskie Święto Rowerowe trwa w Poznaniu do niedzieli. Ma promować rower jako codzienny środek transportu oraz sposób na aktywne spędzanie czasu. Organizatorzy przygotowali też wydarzenia dla początkujących rowerzystów oraz dla rodzin z dziećmi.
9: Będą warsztaty serwisowania rowerów, będą przejazdy sportowe, potem rowerowy spacer po Poznaniu z nabajku, czy testowanie rowerów i jazda brzegami Warty, a nawet rowerowy wypad hamaczkowy.
3: Mówi Tadeusz Mirski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, choć na część.

0: 6 obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie Rowerowego Poznania.
1: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
0: No żal nie wykorzystać tak pięknej pogody właśnie na rower na przykład. 22 stopnie na termometrach, sporo słońca w mieście, chociaż jakieś chmury też się pojawiają, to jednak z nich padać nie powinno. Wiatr może trochę przeszkadzać, ale myślę, że jak dobrze złapiecie się kierownicy, to nie będzie dramatu. Jutro jeszcze minimalnie cieplej może być nawet, ale już zdecydowanie bardziej pochmurno, a sobota zapowiada się w mieście z pełną lampą i temperaturą pod 27 stopni. Prace drogowe dzisiaj na Naramowickiej, Łozowej, Czechosłowackiej, Chemicznej, Pawi i na Hetmańskiej. Mniejsze naprawy na Kurlandzkiej, a równiarka jeździ po Morasku.
1: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.pl. 107.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Best lista Vox FM.
2: Największe hity.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z lady 12

0: Mega.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. E-myślnik faktur.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12

0: kart ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama. 107,4. Vox FM. Poznań.
13: Tragedia w Szczecinie. Nie żyje 19-letni strażnik graniczny. Od tego zaczniemy. W wiadomościach zatrzymanie prezesa Cinkciarz.pl. Marcin P. wpadł w USA, a na koniec jeszcze kaszubskie truskawki. Plantatorzy apelują o ręce do pracy.
14: A my apelujemy o skupienie, gdyż Katarzyna Pilewska już teraz przedstawia najświeższe wydanie wiadomości. Słuchamy.
13: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
15: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
13: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wstępnie prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. Wpadł w USA. Teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu Cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a szczegóły znamy.

0: Powiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
1: Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
3: No nie było komu, tak? W związku z czym ja.
4: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu dwie na spokojnie?
3: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
2: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 złotych to za mało za dom w tej lokalizacji.
3: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
2: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
1: Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi 5 lat więzienia. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego mamy. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Kaszubska truskawka wkrótce w sklepach. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich owoców będzie można wypatrywać na półkach już w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
5: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tam truskawki. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra dla nas plantatorów i dla konsumentów.
1: Mówi Nikodem Kostuch, plantator truskawki z Chmielna. Co ciekawe, tegoroczna sroga zima nie powinna wpłynąć negatywnie na plony. Wybawcą okazał się śnieg. Dzięki temu truskawki dobrze przezimowały.
6: To teraz niech się rozletnią, zrobią się czerwone, a później na nasze stoliki. Kaszubska truskawka, tak jest o czym mówić. Proszę Państwa, najbliższej nocy dobra pogoda na truskawki. Ale nie na szaber,
1: nie.
6: Tak zrozumieć, tylko na wyrastanie truskawek.
1: Na przykład, albo na schłodzenie się takim koktajlem z truskawek.
6: Ale jakie tam schłodzenie? 10 stopni w Warszawie, 8-9?
1: Ja mówię już o piątku.
6: A co z tym piątkiem?
1: 23 stopnie i pełne słońce.
6: Fantastycznie, fantastycznie. I rzeczywiście nigdzie nic nie pada. Ale piątek dopiero jutro, dzisiaj jest czwartek. Ja się upieram, że to czwartek jest najfajniejszym dniem tygodnia.
1: Dlaczego?
6: Bo się czeka jeszcze na piątek, a w piątek już nie ma na co czekać, bo już jest weekend. Także witamy w ten przedweekendowy dzień.
7: To jest dzień z Vox FM.
6: Zwany dla niepoznaki czwartkiem. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, dlatego proponuję kawkę. Co pani na to?
1: Chodźmy.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
6: A gdyby ktoś nie miał pomysłu, dlaczego iść na kawę, to dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości. Co pani na to?
1: Chodźmy.

Alan Walker, zwany przez niektórych pieszczotliwie Alanem Walkerem. Ale tutaj także Steve Aoki, Arash, Broken Angel, 11 minut po godzinie 14. No dzień dobry, lato się nam zrobiło, prawda? Takie na razie jeszcze nieśmiałe, ale spokojnie, bo idą upały afrykańskie do Polski. Za wszystko odpowiada antycyklon. Czymkolwiek jest, niech żyje wiecznie, przynosi piękną pogodę i bardzo dobrze. Ale dla tych, którym za ciepło mam coś, co was powinno zmrozić, to dosłownie. Słuchajcie, jeżeli narzekacie cię na korki w drodze do pracy albo na to, że w markecie przed wami stały aż 3 osoby, to mam dla was taką szybciutką lekcję perspektywy. Szef Stowarzyszenia Operatorów Wypraw Górskich w Nepalu właśnie ogłosił absolutny kosmiczny rekord. Wyobraźcie sobie, że wczoraj w ciągu jednego dnia szczyt Mount Everestu od strony nepalskiej zdobyły 274 osoby. Jednego dnia. 274 osoby. Na dachu świata, na wysokości ponad 8000 metrów, panował wczoraj ruch jak na skrzyżowaniu, nie wiem, w centrum Warszawy w piątek o 16. Eksperci łapią się za głowy i ostrzegają, że takie przeludnienie w słynnej strefie śmierci drastycznie zwiększa ryzyko wypadków. Swoją drogą to jest niesamowite. Ludzie płacą dziesiątki tysięcy dolarów, żeby uciec od cywilizacji, przeżyć przygodę życia, jadą na miejsce i pytają, ale jak to? No taki po prostu szczyt na szczyt. Ale przy takim ruchu, to ja coś czuję, że zaraz na tym szczycie powstanie kumkający sklep. Hot dog, parówka czy kabanos?

Jack Jones. Jemnek, człowiek sobie tutaj żyje, czwartkowe popołudnie mija sobie sympatycznie, a tu gruchnęła wiadomość, alkohol może wrócić do Sejmu. Dziękuję. Naprawdę, podobno to jest bardzo możliwe. Przypomnę, że od niemal pół roku obowiązuje w Sejmie zakaz sprzedaży alkoholu. Włodzimierz Czarzasty, marszałek, już nie rotacyjny, wprowadził taki zwyczaj nowy, taki miał pomysł, no i teraz nie można. Ale podobno niektórzy posłowie mówią, no niby nie można, bo tego się nie da cofnąć, ale może coś się uda poluzować, już się zaczęły kombinacje. Jak to w Polsce, prawda? Niby nie można, ale jak się bardzo chce, to jednak trochę można. Zastanawiam się, po co im to, w sensie po co posłom to i tam wszystkim tym ludziom. Może chodzi o to, żeby zniwelować tak duże nieobecności na posiedzeniach.

0: Bajera o obrączkach i to do tego 4 złotych. Życzę, żeby tylko takie wam się przytrafiały. 2,5 minutki do 14.30, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
9: Nie musisz.
8: Jak to nie muszę?
9: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
8: Oto Moto Lease?
9: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
8: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
9: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
8: I to gdzie?
9: To tu. Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: 14.30 właśnie wybiła na zegarach. Katarzyna Pilewska ponownie w studiu, a to oznacza, że czas na wiadomości.
13: Ciało nieznanego mężczyzny znaleziono w jeziorze. Białe Wigierskie w Gawrych, Rudzie koło Suwałk. Służby starają się ustalić jego tożsamość. Wszczęto śledztwo. Biegli czekają na wyniki sekcji zwłok. Na razie prokuratura nie udziela więcej informacji w tej sprawie. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48 zł, a diesla 6,90 zł.

0: 1, to odpowiednio 2 i 6 groszy mniej niż dzisiaj. Stanisława Celińska pośmiertnie odznaczona przez prezydenta. Karol Nawrocki docenił aktorkę za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Trwają uroczystości pogrzebowe artystki. Przypomnijmy, aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
1: Nie wiem. Nie wiem. Czego? Po prostu nie wiem. Nie wiem. Ta piosenka się tak nazywa? Nie wiem. I don't know.
2: Erika.
1: I don't know. Na chwilę 15.

0: I Leniemy oczywiście Ellie Goulding, Don't Want Your Love, czyli że nie chcę naszej miłości, ta jasne. 23 minutki do 15, 609 2x869, napisał Bogdan w sprawie procentów, powrotu procentów do Sejmu. Bogdan pisze tak, proponuje: dobra, niech wrócą procenty, ale niech im zabiorą jedzenie. Zobaczymy, co wolą. Nie, no chyba obawiam się, że niestety to niewiele ta.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
13: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
15: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
16: I twoje też.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Reklama.
19: To już jest ten moment w Radiu Vox FM na 107.4, żeby sprawdzić wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Miejscy urzędnicy rezygnują z dofinansowania od PKP na budowę wiaduktu na Starołęce. Piąty najbardziej zakorkowany przejazd w Polsce ma być przebudowany przez miasto. Projekt będzie zakładał nie tylko budowę tunelu, mówi Agata Kaniewska z DM.
20: Objąć projektowaniem nie tylko kolizję kolejowo-drogową, którą mamy na ulicy Starołęckiej przy przejeździe kolejowym, ale też zintegrować transport publiczny, który w tym rejonie się znajduje, czyli ułatwić mieszkańcom, poznaniakom przesiadanie przemieszczanie się z autobusu na tramwaj czy na kolej.
19: Urzędnicy zrezygnowali z dofinansowania, ponieważ było to 12 milionów złotych przy koszcie 150 milionów. Dopłata przewidywała też czas zakończenia przebudowy do 2030 roku. Jak twierdzi radny ze Starołęki, mieszkańcy są sfrustrowani ciągłym przekładaniem inwestycji. Plany na budowę tunelu były już w latach 70., mówi Szymon Rakowski z Rady Osiedla Starołęka-Minikowo.
1: Przelewa się czara goryczy i no chyba czas na to, żeby zacząć palić opony na tych torach i blokować ten przejazd, bo widać, że jeżeli rozmawia się w sposób konkretny i rozmawia się w sposób kulturalny z władzami polskich linii kolejowych, no to to nie działa.
19: Przetarg ma być rozpisany w ciągu najbliższych tygodni. Przygotowanie projektu potrwa 3 lata. Koniec roku szkolnego to koniec ery tramwajów 105NA. 51-letnie konstale kończą karierę w MPK wraz z wejściem letniego rozkładu jazdy. To dzięki szybszemu odbiorowi nowych wagonów od Modern Transu. Tych starych miasto ma jeszcze 5. Nowy pomnik mamy w Poznaniu. U zbiegu franciszkańskiej i Góry Przemysła stanął sam król Przemysł II na koniu.
18: Niektórzy mówili, że to jest po prostu niesamowite, że jest monumentalne, że ten koniec to energii, werwy, że tego brakowało w Poznaniu. Tak naprawdę mamy chyba tylko jeden pomnik, gdzie jest koń tutaj zaraz na Ludgardy. Generalnie w Poznaniu nie ma za dużo pomników.
19: Mówił podczas odsłonięcia zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Pomnik ufundował przedsiębiorca Jacek Wojciechowski i podarował go miastu. Projekt wybrano w drodze konkursu. Wygrała rzeźba Stanisława Szwechowicza z Gdańska. Przemysł II był mocno związany z Poznaniem. Był pierwszym koronowanym władcą Polski po 200 latach bez królewia.
21: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
19: Jeszcze dzisiaj możecie spodziewać się utrudnień na Kobylimpolu, gdzie trwa usuwanie awarii wody ciągowej. Tutaj mamy ruch wahadłowy i robią się duże korki w godzinach szczytu. Jeśli chodzi o pogodę, to bardzo ładna dzisiaj. Do 22 stopni na termometrach, sporo słońca, lekkie zachmurzenie po południu, wiatr dość silny i on może być takim kamyczkiem w bucie, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę.
21: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7 na 8. BS Sroda WLKP.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 7:05.
2: 6:30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Z połem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
13: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
15: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
16: Lordzie, witamy na salonach.
17: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
16: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
17: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
18: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
19: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
21: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub

0: sprawdź www.robyk.pl.
1: Reklama.
2: 107,4
1: WUX FM Poznań.
2: WUX FM Poznań.
3: Mieszkańcy są w szoku. W żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginął chłopiec. Od tego zaczniemy. W wiadomościach pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. A na koniec święto pszczół. Zapraszam.
4: Zapraszamy. Wiadomości WUX FM o godzinie 15 prezentuje już teraz Katarzyna Pilewska.
3: Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. W sprawie na 48 godzin do wyjaśnienia zatrzymano dwie osoby. Na razie żadnych zarzutów nie usłyszały.
5: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
6: To opiekunki czy dyrektor?
5: Osoby, które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi.
3: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają status prawny placówki i przesłuchano pierwszych świadków. W najbliższym możliwym terminie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dwulatka. Mieszkańcy Ząbek są w szoku.
7: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
8: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
6: Wielka tragedia.
9: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
10: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.
3: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. Szczegóły zna Grzegorz Mnich.
11: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
11: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
3: Były minister powiedział dziennikarzom, że ma pistolet Glock 26, a Zbigniew Ziobro jest teraz w USA. Wcześniej był na Węgrzech. Śledczy chcą mu postawić zarzuty za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Lekarze i władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu tłumaczą, że używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzić pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Zaznacza to Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora Szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
13: To jest wprowadzenie w błąd. To jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
3: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego.

0: samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
1: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego.

0: szczęśliwie 20 maja, wczoraj, dokładnie w Światowy Dzień Pszczół. A pszczelarze przypominają, żeby w takich sytuacjach nie próbować działać samemu i nie płoszyć owadów.
1: Absolutnie, nie wolno. Ja tutaj chciałbym zacytować artykuł 182 Kodeksu Cywilnego, paragraf pierwszy.
0: Tak, tak.
1: W zasadzie to paragraf drugi.
0: Aha.
1: Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów.
0: Zgadza się.
1: Może?
0: No, pewnie, że tak.
1: A jakie to są koszty jeszcze tego dobry? Bo od tego wiele zależy. Ale piękny jest to artykuł 182. Pozdrawiam wszystkich studentów prawa, znają na pamięć.
0: Wiesz, ja kiedyś miałam taki przedmiot, edukację prawną i pamiętam ten przypadek.
1: Rój
0: i pamiętam, że zdecydowałam, że na pewno nie pójdę na prawo. Po tym właśnie przypadku.
1: A żałuj.
0: Żałuję.
1: Jakbyśmy doszli do tygrysów, to by dopiero było. Co tam dobrego w pogodzie?
0: Same dobroci. W końcu nam temperatury rosną. Mamy w tym momencie
1: 37,2.
0: Nie. Pewnie może, jeśli ktoś na przykład zmoknie, bo tego deszczu będzie dzisiaj sporo.
1: Naprawdę?
0: Centrum i na południu.
1: No nie.
0: Burze będą, ale moment, jakie temperatury? 23, 21, ciepło, burzowo, no czyli tak jak w maju powinno być, prawda?
1: Oglądałaś Potop? Taki film polski, Potop.
0: Nawet czytałam.
1: Potop. Ja tam czytałam, to nie. Oglądałam?
0: Nie.
1: A komiks chociaż oglądałaś?
0: Nie oglądałam.
1: Hańba!
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: No to ci, którzy mają podwyższoną temperaturę, powinni udać się do lekarza, do doktora, a gdyby nie mogli, to doktor udaje się do nich. Doktor Alban. It's my life, David Guetta, kit sudi kudi
0: żdi. Pięknie.
1: Kit sudi memory, za chwilkę w polskim radiu, Vox FM, dzień dobry. To ja, Kamil Rutkowski, a Katarzyna Pilewska wróci za pół godziny, jest pełna.

Ależ ja lubię ten kawałek. To jest David Guetta i ten kit cały tam, no Memories, wiadomo o co chodzi, proszę Państwa. Co my tam mamy pięknego 21 maja w kalendarzu? 12,5 minuty mamy po godzinie 15. To jest fajny czas, w którym człowiek już zaczyna tak powolutku, tak sobie coś myśleć. Może weekend? Może coś, może skoczy gdzieś? Tak, w radiu mówią, że ciepło ma być. Aha, ma być, dobry ma być weekend, bardzo dobry nawet. Pewnie, że tak, trzeba korzystać, póki to wszystko jest, a jak się później skończy i przyjdzie znowu zima, a przyjdzie, Halinko, i przyjdzie prędzej niż nam się wydaje, no to jeszcze zobaczymy. Proszę Państwa, idzie lato, co prawda mamy jeszcze wiosnę i taką wiosnę w pełnej krasie, maj, słońce świeci, ale niestety w polskich sadach nastroje mocno lodowate, wszystko przez tegoroczne przymrozki. Ja mam wrażenie, że w ogóle przymrozki są co roku i zawsze się powtarza ten sam scenariusz, no ale nieważne. W tym roku te przymrozki bezlitośnie przeszły przez kraj i dokonały spustoszenia w uprawach. Właśnie ruszyło oficjalne szacowanie szkód, pierwsze meldunki z frontu brzmią poważnie. Ucierpiały plantacje truskawek, czereśni, sady jabłoniowe, sadownicy liczą teraz oczywiście na wsparcie i z Warszawy, i z Brukseli, bo podobno skala

Ograniczenie ogromna, ogromna. Dla nas konsumentów wniosek jest niestety prosty. Jeśli planowaliście w tym roku jeść truskawki miskami, to wasze portfele mogą tego nie wytrzymać, no chyba, że macie jakieś malutkie miski. Wygląda też na to, że w tym sezonie hitem na randkach nie będą luksusowe restauracje ani drogie perfumy, tylko jak się będzie chciało zaimponować dziewczynie, to trzeba jej będzie przynieść kobiałkę polskich truskawek i kilogram czereśni. Przy obecnych prognozach to taki gest będzie oznaczał większy prestiż niż podjechanie pod dom luksusowym, sportowym autem. Dbajcie o swoje oszczędności, bo owoce stają się teraz towarem luksusowym i takie chapsnięcie kabaczka.

Nie mów do widzenia, nie mów do widzenia. Masz wyjść z pracy, po prostu idź sobie, nie mów do widzenia, bo jeszcze ktoś ci powie, a, czekaj. I się zacznie. 19,5 minuty mamy po godzinie 15, aż się tak cuknąłem, dlatego że podobno w Polsce mamy problem. Mamy problem, nazywa się pluskwy. No, podobno są wszędzie. Ja nawet nie wiedziałem, ale teraz wyczytałem, że pluskwy w Polsce to już jest prawdziwa plaga. Podobno są wszędzie. W pociągach, w autobusach, w metrze, w kinach, na siłowniach, w klubach fitness. W tych ostatnich podobno tragedia, że to się przynosi do domu, lęgnie się to podobno, swędzi później, bo to ugryzie w pościeli. A pozbyć się tego dziadostwa podobno, o, panie kochane, strasznie trudno. Tylko tak, no fatalnie, prawda? No to już jest sama w sobie zła informacja, ale z drugiej strony tak sobie ostatnio pomyślałem, że żyjemy w takich czasach, że jak słyszysz w domu od domownika, słuchaj, mamy w domu pluskwy, to stajesz do momentu, w którym ten ktoś nie mówi nie, ale chodzi o owady i wtedy robisz takie, a uff, Bad Boys Blue, zagrajmy.

0: Enjoy. I czuję ten vibe. Czujecie ten vibe? To jest czwartkowy vibe. Za dwie minutki wiadomości Vox FM, także sportowe, a zaraz po Sean Paul, żeby poczuć ten vibe.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na grill. Boczek, karkówka i schab.

0: 14,99 za kilogram oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
1: Reklama. 15.30 już teraz na zegarze. Na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajcie, co przygotowała.
2: Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowało straty NFZ-u w wysokości ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
3: Rodzice czy opiekunowie dzieci chorych na EB wprowadzali w błąd lekarzy co do ilości potrzebnych im opatrunków, skutkiem czego uzyskiwali recepty na w pełni refundowane środki opatrunkowe, których jako wykupione w nadmiarze często nie odbierali z aptek.
2: Policyjni związkowcy chcą zmian w przepisach o obronie koniecznej. Policyjna Solidarność złożyła w Sejmie petycję dotyczącą zmian w przepisach o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Związkowcy chcą większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy w sytuacji konieczności użycia siły. Do tematu będziemy wracać. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. Projekt ma dwa kluczowe wymiary: budowanie lokalnej tożsamości i promocję turystycznego potencjału miasta poza jego granicami.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: Sukces Polki w Paryżu. Po bardzo trudnym i długim boju jest awans Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Irlanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Mecz trwał 2 godziny i 24 minuty. W kwalifikacjach niestety odpadły Katarzyna Kawa i Linda Klimiewiczowa. Zonda Krypto. Usunięta z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków. To decyzja Rady Miasta Częstochowy. Przegłosowano też, by Jacek Magiera patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji polskiej, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat.
1: Do redaktor Pilewskiej mam takie pytanie. Gdybyś była piosenką, która miałaby symbolizować czwartkowe popołudnie, jaka to by była piosenka? Masz pomysł jakiś?
5: Wiesz co, może na przykład...
1: W starym kinie.
5: I Believe.
1: Okej, okay. A chcesz wiedzieć jak ja?
5: No chcę.
1: Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya.

0: i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem. Zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat.
1: Do redaktor Pilewski mam takie pytanie. Gdybyś była piosenką, która miałaby symbolizować czwartkowe popołudnie, jaka to by była piosenka? Masz pomysł jakiś?
0: Wiesz co, może na przykład...
1: W starym kinie.
0: I Believe.
1: Okej, a chcesz wiedzieć jak ja?
0: No chcę.
1: Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya.

Niekończące się lato. Już Jana, 21 minut do godziny 16. Chciałoby się takiego niekończącego się lata, ale z drugiej strony, gdyby nie zima, człowiek nie miałby za czym zatęsknić, prawda? Słuchajcie, czy wy pamiętacie o tym, że kasa czeka, no, do zdobycia w pierwszej zmianie, awaria, znaczy nie w tym sensie, tam codziennie awaria w pierwszej zmianie, czyli

0: 21 minut do godziny 16. Chciałoby się takiego niekończącego się lata, ale z drugiej strony, gdyby nie zima, człowiek nie miałby za czym zatęsknić, prawda? Słuchajcie, czy wy pamiętacie o tym, że kasa czeka, no, do zdobycia w pierwszej zmianie, awaria, znaczy nie w tym sensie, tam codziennie awaria. Awaria w pierwszej zmianie, czyli wcie albo naprawę samochodu czeka. Szczegóły na voxfm.pl. Często pytacie, ale co ja muszę zrobić? A co ja wam będę opowiadał, jak ja mogę wam puścić? Posłuchajcie.
1: Dałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie no naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często.
2: No, tak.
1: No i za każdym razem samochód klaksonił.
3: Czyli trąbił. Trąbił, tak?
1: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam podłączali.
0: No, nie takie rzeczy się podłącza, ale ten wydech to się pani urwie. 1000 zł na naprawę samochodu w pierwszej zmianie. voxfm.pl. Awaria, awaria, awaria.
4: Reklama. Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
12: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
17: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
18: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
4: Reklama.

0: Wrocławia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
4: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił?
3: Pomożemy!
2: Pomożemy!

salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: Klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. 107.4.
3: Fox FM.
2: Poznań.
4: Jest decyzja szefa MSWiA. Chodzi o izraelskiego ministra, który szydził z zatrzymanych aktywistów. To na początek. W wiadomościach śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce, a na koniec gigantyczny sukces lubelskich lekarzy. Posłuchajcie.
5: Z przyjemnością słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16, tym bardziej, że zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
7: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
6: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
4: Według danych globalnej flotyli Sumut w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledcze sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
8: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
4: Powiedział Mieczysław Sinicki z prokuratury okręgowej w Tarnowie i dodał, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Groził sąsiadom zabawkowym pistoletem. Był agresywny, nie słuchał poleceń. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu. Próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przez okno przedmioty.
9: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło badanie testerem. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. 24-latek został zatrzymany do dalszych czynności.
4: Mówi Edyta Bargowska z Jelenogórskiej Policji. O dalszym losie 24-latka i potencjalnej karze zdecyduje sąd. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca i nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. Szczegóły Bartek ważne.
10: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
4: Dotychczas tego typu operacje wykonywano najczęściej w odstępach czasowych, a

0: No, ale fajnie, dziękuję, że wytłumaczyłaś. Katarzyna Pilewska, ta o tu, o.
1: Idę sobie, właściwie idę do studia obok, więc będę cię obserwować.
0: Dziękuję.
1: Bardzo proszę.
0: Sztandar wyprowadzić. Czuję się teraz jak jakiś taki, ja wiem, głupik.
1: Głupik.
0: Albo mieczyk.
1: A nie jak model?
0: Kto?
1: Model?
0: Nie, to zawsze.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
0: No ale skalary, mieczyki, neonki, no takie ryby.
1: Ach, ryby, ja rozumiem, ja rozumiem. Gosia Łukowska się już szykuje, ona cię będzie teraz słuchać.
0: Ryby głosu nie mają.

0: Mig na pokaz. A gdzie się robi najlepiej na pokaz?
1: No wiadomo, że na Lubelszczyźnie. Uwaga, uwaga, fani dwóch kółek i obcisłych spododek z wkładką. Województwo lubelskie szykuje dla was absolutny hit. Rusza taki projekt właśnie na Lubelszczyźnie. Do 2028 roku ma tam powstać 125 km zupełnie nowej ścieżki rowerowej, która ma połączyć Kraśnik z malowniczymi siedliskami na Roztoczu. No bo gdzie? Budżet 263 miliony złotych, dużo dorzuca Unia, także jest za co budować. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo to nie ma być jakiś tam zwykły kawałek asfaltu. W planach jest 15 luksusowych miejsc obsługi rowerzystów, coś jak mopy przy autostradach. Nowoczesne parkingi dla rowerów, a nawet, uwaga, punkty ładowania pojazdów elektrycznych. To mi się już trochę mniej podoba. Szacuje się, że rocznie tę trasę przetestuje jakieś 185 tysięcy osób. Krótko mówiąc, szykuje nam się taka rowerowa autostrada i to, uwaga, w wersji premium i to, uwaga, na Lubelszczyźnie. Nie to, że miał coś do Lubelszczyzny, ale wiecie, o co chodzi. 125 kilometrów. Słuchajcie, trasa jest tak długa, że jak wystartujecie w Kraśniku jako amatorzy, to w siedliskach zameldujecie się już prawdopodobnie z kondycją, no, godną uczestników Tour de France i udami, oczywiście z marmuru. Katy Perry, Hot and Cold, Lady Punk, tacy sami, już gramy za chwilkę, a jeszcze później, czyli za chwil kilka, 609 2x8 69, sprawdzimy, czy czwartek u was na tak, czy na nie.

0: Tacy sami, a ściana między nami. Wcale, że nie! 609-2x8-69, zburzymy ten mur.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Widzicie, ja się uśmiecham, pan się uśmiecha, pani się uśmiecha, bo ja mam dzień na tak i pytanie, czy wy macie dzień na tak, czy na nie. 609-869-869, numer prosto do studia. Proszę zadzwonić, proszę opowiedzieć, bo jak wy nie zadzwonicie, to ja do was zadzwonię. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Witam, cześć, Piotrek.
0: Witamy Piotra.
4: Piotr, no już będzie dzień
0: na tak. Tak,
4: będzie...
0: Halo? Raz, dwa, trzy. Co się stało?
4: Naturalny.
0: Aha.
4: Naturalny, także jak ona przeżywa, ale jak ja przeżywałem, także nie wiem, jak swoje, ukoję swoje nerwy po tych dwóch tygodniach.
0: Słuchaj, ja usłyszałem tylko, nie wiem, jak ukoję nerwy po dwóch tygodniach, bo coś tam zasięg straciłeś przez chwilę. Brzmi dobrze, zakładam, że miałeś dzień na tak. I tyle. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Marta z Grudziska Mazowieckiego.
0: Dzień dobry, Marto. Marta ma czwartek na tak, czwartek na nie.
5: Raczej na tak.
0: A, dlaczego?
5: Zbliża się weekend, pogoda się zapowiada, więc wszystko się układa.
0: Nawet się zrymowało. Ja nie mam wątpliwości, że u ciebie wszystko toczy się takim tempem, jak powinno. Zdrówka życzymy, wszystkiego dobrego, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Witam, Dominika z tej strony.
0: Cześć, Dominik, słyszę po głosie, że czwartek na tak.
6: Czwartek na tak i czwartek na nie.
0: Co się stało?
6: Aj, kurczę, moi drodzy z Vox FM, byście dali na wyleczenie ręki tej 500 zł, bo ręka połamana. Ja to...
0: Ale na to, na... czekaj, czekaj, poczekaj, na to się nie da. Ta ręka się musi zrosnąć, na to się tego nie wyda, to naprawdę, no. Ale córce zdrowia życzymy i to bardzo, bardzo chętnie. 609-869-869, no tutaj tu się nie dogadamy, bo to jak się odbiera telefon, to wy nie możecie się rozłączać, bo wtedy nie ma kontaktu z żywym człowiekiem i to niewiele da się wtedy z tego ugrać, że się tak wyrażę. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
7: No cześć, Andrzej z tej strony.
0: Cześć Andrzejku, czwartek tak czy nie u ciebie?
7: Czwartek na tak, kolejny dzień udało mi się syna utulać do snu po południu.
0: Samemu?
7: Samemu.
0: Jak się to robi?
7: Po prostu, daje się Kinder czekoladkę, zaprasza się do pokoju, żeby poszedł spać, no i syn śpi.
0: Stąd wynika nasza obopólna sympatia, bo widzę, że gramy dokładnie w tej samej drużynie. Zdrówka życzymy synowi również, kogo witamy tymczasem, halo, dzień dobry.
8: No cześć, Jaro z tej strony.
0: Cześć Jaro, czwartek tak czy nie u ciebie?
8: No oczywiście, że w końcu na tak. Dlaczego? Dlatego, że jutro piątek, piąteczek, piątunio, w sobotę mam siostrzeńca komunię. Także wszystko fajnie, nie?
0: A to ty się bardziej cieszysz z tego piątku czy z tej komunii?
8: Znaczy no komunia nie moja, ale siostrzeńca, więc będzie okazja, żeby się wspólnie spotkać.
0: Ty, Jaro,
8: i poświętować.
0: Jaro, co się kojarzy z komunią? Prezenty. Ty pewnie dajesz prezent, a ja daję tobie prezent i robię ci komunię już w czwartek. 500 na prezent marzeń dla ciebie.
8: Ja pierdzielę, serio, dzięki.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. No tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Jarek, wiesz co? Gdybyś z jakiegoś powodu nie miał tego vouchera, to pamiętaj, jakbyś się zastanawiał, że zabrali rodzice. Klasycznie.

0: Wiem, że bardzo lubicie ten kawałek, często o tym piszecie. Dlatego dziwi mnie, że New Religion, Bebe Rexha i Faithless dopiero na 8 miejscu po spadku w ostatnim notowaniu bez listy. Macie szansę to naprawić jutro, najświeższe notowanie, a wasze głosowanie na voxfm.pl. Za dwie minutki, tymczasem wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castorama

0: złotych na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.
4: Na zegarach wybiła 16.30, a w studiu witamy Małgorzatę Łukowską.
5: Dzień dobry.
4: Mówiąc dzień dobry, zaprasza jednocześnie na najświeższe wydanie wiadomości.
5: Fragment A1 pod Częstochową zablokowana aż do odwołania w miejscowości Mykanów. Ciężarówka przewożąca gaz zderzyła się z samochodem transportującym pojazdy. Trasa w kierunku miejscowości Gorzeczki jest całkowicie zablokowana. Na czas pracy służb kierowcy muszą zjechać z A1 na węźle Mykanów. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. 42% Polaków nie popiera działań rządu. To najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS. Z obecnej władzy zadowolony jest co trzeci z nas, podobnie jak z pracy premiera. Najnowsze wyniki w porównaniu do kwietniowych pokazują spadek notowań rządu. Łatwo Gang ogłasza kolejnego charytatywnego streama. YouTuber, który podczas ostatniej relacji na żywo zebrał blisko 300 milionów złotych na rzecz dzieci, teraz rusza w wyjątkową trasę rowerową. Chce przejechać z Zakopanego do Gdańska, by zdobyć pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na zanik mięśni. Cały przejazd Łatwo Ganga ma być transmitowany w internecie. Start już w piątek o 16. A ja dodam jeszcze, że koszt leczenia chłopca to 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12.
4: U nas tymczasem 29 minut do 17. Jakie przyjemne dźwięki od grupy Lost Frequencies. Are you with me? W to czwartkowe popołudnie. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Andy Dusty Harris Zokaria. Ja przed chwilą mówiłem o Bestliście i o, proszę bardzo, to jest jedynka z Bestlisty. 23 minuty do godziny 17. Mówiłem o Lubelszczyźnie przed chwilą, że droga rowerowa chwaliłem. Mówiłem o, tylko na Lubelszczyznę. SMS. A ja nie wiem, o co chodzi. A w czym problem, że na Lubelszczyźnie? Chyba kolegę redaktora za bardzo słoiki ubierają w tej Warszawce. Po pierwsze, Wcale nie uwierają. A po drugie, to może trochę tak. No i co? Haha, Lutricia McNeil. Perfect Love z Colin. Temperatura cicho. Cała Lubelszczyzna jest teraz cicho? No.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
7: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
13: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
14: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
15: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
16: I twoje też.
17: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
18: Reklama 107.4.

0: Tok FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 50%.

0: 5% albo 4 i zyskaj aż 80%, a piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawie faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
2: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Right Brands.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
5: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
6: Reklama. 107,4.
7: Vox FM. Vox FM Poznań.
8: Fragment A1 pod Częstochową zamknięty aż do odwołania, to po zderzeniu dwóch ciężarówek. Wyrządził szkody na 185 milionów złotych. Były szef Cinkciarz.pl stanie przed sądem. A w Łodzi chcą pobić rekord Guinnessa w bandażowaniu kolan. O co chodzi, powiem już za chwilę.
9: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Na początek fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Jestem, dzień dobry.
8: Powiedz, co dzieje się na miejscu.
10: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienie.
11: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
10: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
8: A to był Michał Skolimowski. Dziękuję. Marcin P. poszukiwany czerwoną notą.

0: Interpolu został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. P to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkodę o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
1: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
1: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często

właśnie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często

0: o wyroki. W tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
1: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić nawet 1000 osób. A z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Dlaczego właśnie patomorfologia?
4: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
3: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
4: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
2: Bicie rekordów w Polskim Nauckim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja.
5: Pogoda dopisuje. Ale czy będzie dopisywać dalej? No to ciężko stwierdzić, bo z tego co widzę, mapy pogodowe mówią, iż na północy kraju, a także w centralnej i południowej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Ale przynajmniej jest ciepło, bo jak widzę, okolice 23, a miejscami nawet 24 stopni. Jutro będzie już naprawdę ładnie, naprawdę ciepło, a w sobotę to czeka na nas lampa. Proszę bardzo. 4 minuty po godzinie 17 już na naszych radiowych zegarach, a z racji tego, iż mamy czwartek, to...
6: Na pełnej z Vox FM.
5: To rozpoczynamy z mocnego uderzenia. Calvin Remy Explosion w Vox FM. Michał Drawka, dzień dobry.

Najskrytsze pragnienia jak najbardziej można je realizować, nawet zachęcamy do tego, by faktycznie to robić. Tak się zastanawiam, co dzisiaj wypić? Malinową, miętową, czy taką po prostu zwykłą, czarną? Mowa oczywiście o herbacie, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, więc jeżeli ktoś jeszcze herbaty nie pił, to warto nadrobić ten właśnie czas dobrą filiżanką ulubionej herbaty. No, można też dodać jakieś owocki, cytrynkę, malinki, można miodem sobie ją osłodzić. Jak tam chcecie, do wyboru, do koloru. Ważne jest tylko to, żeby dzisiaj herbata faktycznie, chociaż jedna, pojawiła się w waszym jadłospisie. Ja wiem, że zwykle to króluje.

0: Kawa jednak, ale już mamy taką godzinę, gdzie raczej kawa nie będzie numerem jeden, a myślę tutaj właśnie dobrze może się spisać herbata. Więc proszę bardzo, uczcijmy ten dzień. Dzień, Międzynarodowy Dzień Herbaty.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na zagadkę dźwiękową. Co to takiego?
2: O, stąd. F-16 jak nic. Tylko co ciocia Madzia robiła w hangarach F-16? No nie wiem. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź na zagadkę, na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to proszę bardzo, śmiało 6098698869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, a także swoje głosówki. Co to jest za dźwięk?
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Fajnie, co? Fajnie to gra. Neptunika i Elizabeth Keep on Running w Vox FM w rytmie hitów. 28 minut po 17 na zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Oto i ona.
1: Co to takiego?
0: 609-8669-869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki, a za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju i ze świata.
2: Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
0: Godzina 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Okradł własną matkę. Niespełna 30-latkowiec Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyznę. Miał ponad 3,5 promila, a w plecaku 40 tysięcy złotych. Jak się okazało, pieniądze należały do jego matki, mówi Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
9: Kobieta przyznała, że nie była świadoma kradzieży, ponieważ nie kontrolowała na bieżąco ilości przechowywanej gotówki. Przez dłuższy czas odkładała pieniądze, przechowując je w domu i ukrywając przed domownikami.
8: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, wkrótce stanie przed sądem. Dziennikarz niemieckiej telewizji Deutsche Welle, warunkowo zwolniony z więzienia, trafił tam za znieważenie tureckiego prezydenta. Alikana Uludaga twierdzi jednak, że krytykowanie działań władzy to część jego pracy. Stwierdził też, że czuje się dziennikarzem, którego chce się uciszyć. A dodam, że Turcja jest obecnie na 163. miejscu na 180 krajów w światowym rankingu wolności pracy. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Kielce będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, mówi prezydent miasta Agata Wojda.
10: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
8: Premiera kieleckiego Monopoly planowana jest na początek grudnia.
11: Wiadomości sportowe Vox FM.
8: Zostajemy jeszcze w Kielcach, bo przed koroną ostatni mecz w tym sezonie. W sobotę klub zmierzy się z Krakowią. Trener Jacek Zieliński zapowiada najsilniejszy skład i walkę o 3 punkty, które mogą wywindować zespół w górę tabeli. Pierwszy gwizdek o 17.30 na stadionie w Krakowie. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa. Przed rokiem był to najlepszy. Czy i tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w tę sobotę. A dodam jeszcze, że w imprezie wystartuje także 3 innych Polaków. To Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. 1 000 000 złotych kary dla Śląska Wrocław. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną. Klub z Dolnego Śląska musi więc odpowiedzieć za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz.
0: Dwadzieścia 7 minut do godziny 18, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Zostańcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej zagadki. Oto i ona, proszę bardzo.
2: Co to takiego?
1: No właśnie, ten dźwięk. Co to jest za dźwięk? Ktoś napisał dźwięk myśliwca bojowego. No być może tak, odlatującej na miotle teściowe. No okej, dobra, tak też może być. Gdy moja żona wkręca się na obroty, okej. Tego akurat nie mogę przeczytać. To może sprawdźmy głosówki, proszę bardzo. Co to takiego, jak myślicie?
3: Mi się wydaje, że to jest maszyna do młócenia zboża, ale nie jestem pewny. Pozdrawiam.
1: Maszyna do młócenia zboża, okej.
4: Co do zagadki cioci Madzi, moim zdaniem jest to odkurzacz. Pozdrawiam Justyna z Poznania.
1: Justyna twierdzi, że odkurzacz.
5: To jest odkurzacz. Mówił Paweł.
1: Paweł też twierdzi, że odkurzacz. To sprawdzamy, czy to jest odkurzacz.
2: A był to dźwięk odkurzacza.
1: Tak jest, to był odkurzacz, proszę bardzo. Ja mam wrażenie, że ta zagadka dzisiaj była taka...

0: No, z jednej strony łatwa, z drugiej niekoniecznie, bo ten dźwięk faktycznie, on ma swoje bliskoznaczne rzeczy, jak na przykład właśnie dźwięk odlatującej teściowej, prawda?
1: Zagadka cioci Madzi.
0: Wszyscy ci...
1: Reklama.
2: Poznań, przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium, emocje premium. Esencja 2, apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2, archicom.pl.
3: Na plaży w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
5: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem

0: Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
2: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
3: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
6: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
7: Reklama 107,4.
8: Wuchs FM Poznań.
9: Wuchs FM Poznań.

0: Tak wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy i

0: idealnych na prezent.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Poznań!

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
4: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
5: To pomysł.
4: Pomysł?
5: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: Ale jak?
5: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
4: Oczywiście.
6: Zmieniajmy razem Poznań. Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
7: Reklama.
8: 107.4 Vox FM. Poznań.
9: Będzie kontrola w żłobku pod Warszawą, to po śmierci dwulatka. A jedynka pod Częstochową wciąż jest zablokowana, przewróciła się tam ciężarówka przewożąca gaz. Nadzwyczajna sesja, bez części radnych. O tym, kto nie przyjdzie na naradę w Krakowie, powiem już za chwilę.
10: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
11: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
9: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledcze, zależy od zebranego materiału dowodowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W wiadomościach sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna została 1 osoba, która trafiła do szpitala. A o tym, co dzieje się na miejscu, wie nasza reporterka Natalia Czarnuch.
12: Utrudnienia w ruchu są ogromne i trwają już kilka godzin. Na 415 kilometrze A1 w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
9: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękuję. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nie wezmą udziału w dzisiejszej nadzwyczajnej

0: Sesji Rady Miasta Krakowa. Radni właśnie teraz mieli dyskutować nad rezolucjami w sprawie planu ogólnego gminy, ale też o później w budowie krakowskiego szybkiego tramwaju oraz analizy hałasu i konsultacji społecznych budowy toru motosamochodowego przy ulicy Kosiarze. Czas referendalnej gorączki to zły moment na takie dyskusje, podkreśla Małgorzata Potocka z Nowej Lewicy.
1: Tak istotne sprawy powinny być omawiane podczas normalnego trybu pracy Rady. Spokojnie, merytorycznie.
2: Jeżeli mieszkańcy wyniku referendum zdecydują, że odwołają Radę Miasta, o tych problemach podejmą decyzję inni radni. Jeżeli mieszkańcy dadzą radnym możliwość dalszej pracy, takie same punkty można już omówić na spokojnie, bez gorączki referendalnej.
0: Dodaje przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy. Opozycja natomiast zapowiada obecność i chęć do rozmów na planowane tematy, mówi Łukasz Maślona ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
3: Wiemy o tym, że tu jest grana zwłokę, natomiast nam zależy na tym, żeby te informacje uzyskać i o to apelowali już tydzień temu, a mieszkańcy od dawna nas proszą o to, żeby w końcu dowiedzieć się, co jest w projekcie planu ogólnego, bo Kraków jest jedynym miastem w Polsce, który tego projektu nie pokazał.
0: W przypadku braku kworum Rada Nadzwyczajna się nie odbędzie, a przypomnę, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się w tę niedzielę. Najlepsi akrobaci z całego świata przyjadą do Lublina. W lipcu będzie tam Urban Highlight Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z fundacji Firmament.
4: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca. Wszystkie pokazy są otwarte i darmowe.
5: A czy można sobie pospacerować nie na taśmach, a na przykład po chodniku? No generalnie tak, chociaż są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić, to głównie centralna część naszego kraju. Z tego co widzę na południu, okolice Małopolski również, Rzeszów, tutaj też może się pojawić deszcz, no i centralna Polska, czytaj Mazowsze, Łódź, tutaj też ten deszcz może się pojawić, a nawet miejscami burze, więc warto na to zwrócić uwagę. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry. Na pewno.

Jeździcie może czasami na wieś? No pytam, bo niektórzy nie jeżdżą, bo nie lubią na przykład. Nie lubią piania koguta albo zapachu obornika, no bo niektórym to po prostu przeszkadza, ale na przykład taka Francja zrobiła z tego myk, to znaczy wpisała pianie koguta i uwaga, wszystkie zapachy wsi, również właśnie ten zapach obornika, do chronionego dziedzictwa kulturowego. I teraz nikt już z tym nic nie może zrobić, to jest po prostu część Francji, część tamtejszych wsi i koniec, i tyle. I albo się z tym godzisz, albo nie przyjeżdżaj. Ja tak sobie myślę, że w Polsce to jest przecież tak samo, że też czasami narzekamy, a bo coś tam na wieś, to tam nie, bo tam nie ma co jeździć. Ale z drugiej strony umówmy się. Swojskie jajka każdy chce mieć. A poza tym chłop ze wsi na swojskiej śmietanie chowany, to umówmy się. To nie byle co.

Brave i Gone w Vox FM, aktualny numer 9 naszej bestlisty, a jutro, przypominam, w piątek najświeższe notowanie, to wszystko po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść, żeby zagłosować. VoxFM.pl, tam odsyłam. Tam są plusy, tam są minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, więc warto wchodzić i warto też wspierać swoich faworytów. A za kilka chwil, a w zasadzie to już teraz, propozycja do bestlisty Remedy i Close to You.

0: Ilenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów. 27 minut do 18, chciałem powiedzieć, nie, do 19. Do godziny 19. Jeżeli czujecie, że wasz samochód wymaga naprawy, albo wymagać naprawy będzie w najbliższym czasie, to spokojnie, z pomocą przychodzimy my. I można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę swojego samochodu. Właśnie wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Nic trudnego, naprawdę. Bardzo prosta sprawa. Później pierwsza zmiana, do kogo się z was dzwoni, no i 1000 wręcza. Proste.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
0: Znowu nie odpalił.

0: Aria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Less mess, less stress.
11: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy Starym Rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
15: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
16: Nie musisz.
15: Jak to nie muszę?
16: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease?
16: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
15: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
16: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.

0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Motolease.
2: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 000 zł. Spotkanie z doradcą kredytowym

0: i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modena.bycordia.pl.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To

0: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
0: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
0: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To

0: zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429. Reklama.
1: 107.4
2: Vox FM. Vox FM Poznań.
3: Jutro sekcja zwłok funkcjonariusza Straży Granicznej. 19-latek zmarł w internacie. Organizatorzy fikcyjnych zbiórek z zarzutami grozi im 8 lat więzienia. A poznańskie ulice zmieniają się w teatralną przestrzeń. Trwają przygotowania do Malta Festival.
4: 19 na naszych zegarach. To czas wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Zaczynamy od najnowszych informacji. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów, a to oznacza, że ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na jutro sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
5: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
6: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
5: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
6: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
5: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Miało być luksusowe Porsche do wygrania. Skończy się procesem w sądzie. Radomska prokuratura okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefom tzw. Fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała organizować w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. O szczegółach nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
7: Uratuj małą, ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA. Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynajmniej a wpłacane pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B. i Maciejowi B. postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
3: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczy o wyższe oszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 złotych.
8: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie w asyście policji. Siłowo, tak?
9: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
8: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
3: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej kwestii dużą arogancją.
10: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
3: Powiedziała nam pani Ewa. Miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzenia budynku. Urzędnicy przekazali jedynie, że o planowanej inwestycji i przejęciu posesji informowali mieszkańców już kilka lat wcześniej. W Poznaniu trwają przygotowania do Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską. Ale poza tym w programie znalazł się też m.in. spektakl The Second Woman z Magdaleną Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad 100 mężczyzn, mówi dyrektor festiwalu Agata Kołacz.
11: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
3: Tegoroczny Malta Festiwal potrwa od 21 do 28 czerwca.
4: Noc. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Już wam mówię. Noc będzie nie najgorsza.

To okolice 10-11 stopni i bez deszczu. To jest chyba największy pozytyw, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie, przepraszam bardzo, deszcz może się pojawić miejscami delikatnie w Wielkopolsce, ale tylko tam. A od piątku naprawdę ciepło, ciepło przyjemnie, mnóstwo słońca, 24-25 stopni. Czy to jest lato? Kto się zapyta. Ja odpowiem, jeszcze chyba nie, ale może powoli. Na pewno.

0: 13 minut po 19 na zegarach, przed momentem Polo Vibes i Puls Miasta. Tak patrzę, czy na ten utwór można jeszcze głosować w bestliście? Sprawdźmy, czy to wszystko w ogóle działa. Voxfm.pl. Dobra, jesteśmy. Na górze mamy bestlista, klikamy i faktycznie jest numer 4, tak? Więc można głosować jak najbardziej. A propos, najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc warto wchodzić, warto głosować. Voxfm.pl, tam odsyłam, tam znajdziecie swoich wszystkich ulubieńców i faworytów.
1: Na pełnej z Vox FM.

Zelmerow i Maniac. A ja mam teraz do was bardzo ważne pytanie. Chcecie być młodzi, piękni? No to jest na to bardzo dobra rada. Trzeba po prostu spać. Generalnie chodzi o to, żeby się wysypiać. I naukowcy zrobili kolejne badania, które potwierdzają, że trzeba spać od 6 do 8 godzin. I jeżeli tyle będziemy spać, nie mniej, nie więcej, no to nasza witalność, nasze zdrowie, nasze samopoczucie, ale i uroda, co ważne, będzie no, przez bardzo, bardzo długi czas w bardzo dobrej kondycji. Trzeba to sprawdzić, ale też tak sobie myślę,

0: Ależ to fantastycznie gra GD D'Agostino i bla bla bla. Ale to nie jest utwór, żadne bla bla bla, tylko naprawdę kwintesencja muzyki. Taka głosówka wpadła na 6098698869, proszę bardzo.
1: Hej, hej, tu Dariusz, Dariusz, Dariusz, najlepsza muzyka, pozdrawiam!
0: O, dla kogoś chyba weekend już...

0: się rozpoczął, ale my też pozdrawiamy i ściskamy.
1: Reklama.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
3: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem?

0: Mamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
2: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.

0: codziennie po 9.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw?

0: Mamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
1: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych,

0: Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym hasą.
2: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Czy twoja mama wie, co ją czeka 22 maja? W pasażu Rondo od 16 do 19 królować będzie magia. Wróżka Kiara, wróżka Wanda i astronumerolog spojrzą w przyszłość, a chiromanta sprawdzi, co widać i co można wyczytać z waszych dłoni. O 17.30 specjalnie dla mam koncert Agnieszki Wawrzyniak i Klaudiusza Kapłona. Zabierz mamę na Dzień Matki do pasażu Rondo, bo prezenty są fajne, ale magia i muzyka są bezcenne. Serdecznie zapraszamy do pasażu Rondo tuż przy Selgros.
9: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
10: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
11: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
12: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
13: To pomysł.
12: Pomysł?
13: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
12: Ale jak?
13: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
12: Oczywiście.
14: Zmieniajmy razem Poznań.
15: Reklama.
16: 107.4
15: Vox FM.
16: Poznań.
15: Poznań.
17: Po śmierci dwulatka kontrola żłobka o sprawie spod warszawskich ząbek powiemy już za chwilę. Niewykluczone, że to cyberatak. Wybory władz Naczelnej Izby Lekarskiej zostały przerwane. Znów nie dostarczyli ich na czas. Ratownicy z Wielkopolski wciąż czekają na kamizelki nożoodporne.
18: Jest 20. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
17: Prawdopodobnie doszło do cyberataku. To podczas wyborów władz Naczelnej Izby Lekarskiej. Awarii uległy systemy do głosowania. Pomimo usterki zjazd nie został jednak odwołany. Obecnie trwają prace naprawcze, ale jeśli awarii nie uda się sprawnie usunąć, głosowanie zostanie przeprowadzone analogowo. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola. To

0: malutkie dziecko, więc...
1: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
2: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
3: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. W Jaśle otwarto dziś nowoczesne centrum badań nieniszczących spółki Gamrat. Inwestycja ma zwiększyć możliwość kontroli jakości produkcji dla przemysłu obronnego i przyspieszyć badania specjalistycznych materiałów, mówi prezes spółki Mariusz Bakuła.
4: To laboratorium będzie się zajmowało prześwietlaniem ładunków i wyrobów, które wykonujemy, ładunków z prochu moździerzowego, ładunków heterogenicznych, paliwa rakietowego. Po przebadaniu poszczególnych wyrobów, poszczególnego asortymentu stwierdzamy, że ładunek czy dany wyrób nadaje się do zastosowania w amunicji.
3: Nowe laboratorium ma 4-krotnie zwiększyć wydajność badań i docelowo wykorzystywać też moduły sztucznej inteligencji, dodaje prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: Wszystko robimy, żeby poprawić zdolności produkcyjne w zakresie produkcji po pocisku 155, żeby się rozwijać w tych obszarach przypisanych kompetencyjnie Gamratowi. Mam na myśli prochy, mam na myśli środki pirotechniczne, ale także paliwa rakietowe.
3: Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych. Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano 2-krotnie. Najpierw miały się pojawić do końca zeszłego roku, potem do kwietnia. Teraz harmonogram jeszcze raz przedłużono, mówi Marta Żbikowska-Cieślik z Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
3: Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczania kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja, mówi dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu Robert Judek.
7: To się w tej chwili dzieje. Ministerstwo skierowało do nas taką informację, że one będą do odbioru i myślę, że do końca maja jest to rzeczywiście możliwe, bo my już takie pełnomocnictwa daliśmy i za chwileczkę będą pewnie z magazynów odebrane te kamizelki.
3: Na ten moment do zespołów ratunkowych w powiecie poznańskim nie trafiła żadna kamizelka. A Koszalin świętuje 760. urodziny. Przez miasto przeszedł korowód Słowian, Wikingów i Królów. Byli też rekonstruktorzy historyczni, zespoły taneczne i lokalne kluby sportowe.
8: Koleżanka ma klasyczny strój wulwy, czyli szamanki wikińskiej. Ja mam typowo strój damy.
9: No przepiękne widowisko. Ludzie cudowni, poprzebierani, kolorowo.
3: Koszalin swoje urodziny będzie świętował aż do niedzieli.
10: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu. Pierwszym zadaniem dla nowego właściciela Górnika będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że klub wciąż ma długi. Podolski zdaje sobie sprawę z faktu, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
11: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
3: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Lukasa Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. Będą spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2008-2009 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej znajdą się 3 grupy po 6 zespołów.
12: To może w końcu Polsce uda się jakiś mecz wygrać i w jakiejś dywizji utrzymać. Sprawdzamy, co w pogodzie, jeżeli chodzi o temperatury. No one już teraz niestety albo stety będą spadać. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Przecież przed nami noc. Ale ta będzie nie najgorsza. Okolice 9-10, miejscami nawet 11 stopni Celsjusza. A jutro, no jutro będzie naprawdę bardzo ładny, ciepły, słoneczny dzień. 24-25 stopni. I cały weekend ma być naprawdę ładny, więc korzystajcie. 6 minut po 20 na zegarach. Michał Trawka. Dobry wieczór. Zapraszam.
10: Na pełnej z Vox FM.

Mamy pretendenta do tego, żeby troszeczkę namieszać w naszej bestliście. James Hype i Serotonin w Vox FM w rytmie hitów. Ja wiem, że ten tytuł brzmi trochę jak lek. Lek na przykład na... No już nieważne na co. Ale jeżeli działa, to chyba najważniejsze, prawda? 13 minut po 20.

Ja uważam, że naprawdę nie musicie nigdzie iść. Możecie zostać, ba, nawet nalegałbym, zachęcam do tego, żeby zostać z nami, żeby zostać z Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów i tych hitów rzecz jasna nie brakuje. W tej godzinie jeszcze między innymi ABBA, jej SOS, pojawi się również Shakira. No i będzie też, patrzę, no, klasyk, ale nie zdradzam. Natomiast piosenka o bardzo ciekawej kobiecie, bardzo seksualnej kobiecie.

0: nie wiem jak wy, ale ja ten utwór w ostatnim czasie mam zapętlony na swojej playliście. Ale Farben, René Miller, Body Talk, Vox FM w rytmie hitów. To jest też propozycja do bestlisty, warto wchodzić, warto głosować. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości, więc jeżeli z kimś dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście, to być może to jest ta chwila, ten moment, żeby po prostu napisać jakiegoś małego SMS-a. Hej, co tam, co u ciebie, może się spotkamy, może będzie coś więcej z tego.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.

Gabry Ponte Lumix w Vox FM w rytmie hitów. 20 minut do 21. Ja za chwilę klasyk nad klasykami. Zresztą klasyk to on ma nawet w swojej nazwie, bo klasyk się pojawi, miłość gorąca jak ogień. Myślę, że starsze towarzystwo na pewno dobrze ten utwór znają, więc można sobie pośpiewać.

0: Nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie, Vox FM cały czas jest z wami i z wami będzie. Za kilka chwil 21. To czas, rzecz jasna, najświeższych, najważniejszych informacji z kraju i ze świata. To też moment, gdzie ja muszę się z wami pożegnać, podziękować za dziś. Wszystkim wam życzę miłego, spokojnego weekendu. Odpoczywajcie, Michał Drawka, cześć.
1: Autopromocja. Vox FM. Największe hity.

0: Dóbr w butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Trzeci raz trafi na biurko Karola Nawrockiego. Ustawa o kryptoaktywach czeka na podpis prezydenta. Grozi mu nawet dożywocie. Norwek oskarżono o zabójstwo żony i uprowadzenie córki, stanie przed sądem. Kobieta ksiądz w kościele w Kaliszu dołączyła do parafii ewangelicko-gzburskiej. Minęło 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. A to oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Myśli, że będą kolejne?
11: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
10: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Strony wysłuchane, wyrok we wtorek. Wtedy, jak się dziś dowiedzieliśmy, zapadnie prawomocne orzeczenie w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu od 2020 roku i uprowadzenie ich córki. W pierwszej instancji skazano go na dożywocie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mie. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka. Ostateczny wyrok w sądzie apelacyjnym w Krakowie ma zapaść 26 maja.
10: Oskarżony będzie mógł ubiegać się o odbycie kary we swojej ojczyźnie. W Norwegii nie obowiązuje jednak dożywocie, co oznacza, że w przypadku podtrzymania wyroku pierwszej instancji mógłby spędzić w więzieniu maksymalnie 21 lat. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia.
13: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
10: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się takim oznaczeniem. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
14: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
10: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Przed nami taka noc, na którą chyba nie można w ogóle narzekać.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo

0: Oprócz przelotnych opadów deszczu, chociaż one też się przydają oczywiście, w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim dzisiaj będzie trochę padać. Na termometrach w przeważającej części kraju 10-11 stopni na plusie, najchłodniej będzie w Suwałkach, tam 7 stopni powyżej zera, w Zielonej Górze najcieplej 12. No nawet biometr dzisiaj mamy korzystny, więc tutaj też nie możemy narzekać. A jutro od 18 stopni w Kołobrzegu do 24 w Warszawie.
1: Była wydana za nim czerwona nota Interpolu. Marcin P., podejrzany w śledztwie dotyczącym firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w USA. Sobotnia feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla mieszkańców. Jakimi? Sprawdziliśmy. Powiemy też o nowych planach na likwidację przejazdu kolejowego na Starołęce. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski serdecznie zapraszam. Podejrzany w śledztwie dotyczącym firmy Cinkciarz.pl, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę poszukiwawczą.
2: Do zatrzymania doszło we wtorek w ramach wdrożonej procedury ekstradycyjnej, a służby nie podają dokładnych szczegółów akcji. Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
1: O czym informował Bartek Łojewski. Sobotnia mistrzowska feta Lecha będzie wiązała się z utrudnieniami dla kierowców. Poznaniacy muszą liczyć się z zamkniętymi ulicami w czasie przejazdu autobusu z piłkarzami i przemarszu świętujących kibiców. Szczegóły zna Paweł Adamczewski. Powiedz proszę, gdzie będzie zmieniona organizacja ruchu?
3: W skrócie, niedostępna dla kierowców będzie trasa przejazdu piłkarzy spod stadionu.
4: Najpierw odkrytym autokarem piłkarze przejadą ulicami Ptasia, Bułgarska i Grunwaldzka na teren Międzynarodowych Targów Poznań.
3: Powiedział nam Maciej Henschel z Lecha Poznań, a to oznacza zamknięcie Grunwaldzkiej od Bułgarskiej aż do Roosevelta, czyli także ich skrzyżowań. Te najważniejsze, z Grochowską, Rejmonta i Przybyszewskiego, Wojskową oraz Matejki i Szylinga, będzie można przeciąć za zgodą policji wtedy, gdy ruch nie będzie kolidował z przemarszem. Ulice mają być sukcesywnie otwierane po przejściu kibiców i po sprzątaniu po nich.
1: A czy wiemy, w jakich godzinach możemy spodziewać się utrudnień?
3: No, tu odpowiedź jest już trudniejsza, bo wszystko zależy od tego, o której autokar z piłkarzami wyruszy spod stadionu. Wiadomo, że Lechici mają dojechać na MTP między 23 a północą.
1: To był Paweł Adamczewski, dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Miejscy urzędnicy zrezygnowali z dotacji PKP do budowy tunelu pod przejazdem na Starołęce. To piąty najbardziej zakorkowany przejazd w kraju. Dziennie przejeżdża tam nawet 200 pociągów, a może być ich jeszcze więcej, gdy do Poznania dotrze kolej dużych prędkości. Wówczas ruch będzie prowadzony głównie przez Starołękę. Powody decyzji wyjaśnia Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Miasto zrezygnowało z dofinansowania, które zaoferowało PKP. Dofinansowanie niestety nie było zbyt wysokie. Wynosiło 12 milionów złotych. Przy całej inwestycji szacowanej na około 150 milionów, to było to faktycznie niewielki zastrzyk finansowy, a terminy narzucone w ramach konkursu oznaczały, że do 2030 roku należało wykonać całą inwestycję, łącznie z przygotowaniem projektu i uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód administracyjnych. Dlatego też miasto zrezygnowało z tego dofinansowania i postanowiło podejść do tematu troszeczkę inaczej, objąć projektowaniem nie tylko kolizję kolejowo-drogową, którą mamy na ulicy Starołęckiej przy przejeździe kolejowym, ale też zintegrować transport publiczny, który w tym rejonie się znajduje, czyli ułatwić mieszkańcom, poznaniakom to przesiadanie się z autobusu na tramwaj czy na kolej. Procedura jest taka jak przy każdych inwestycjach budowlanych, czyli najpierw projekt, wszystkie pozwolenia administracyjne niezbędne przy takiej inwestycji, a potem wybór wykonawcy prac i prace w terenie. W tej chwili Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje wytyczne dla spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie, które będą realizować wybór wykonawcy tych prac projektowych. Takie wytyczne ma również przekazać spółce PIM Zarząd Transportu Miejskiego i mając te wytyczne, spółka PIM przygotuje przetarg na wybór wykonawcy i po wyborze nastąpi projektowanie. Samo projektowanie zajmie około 3 lat. Potem kwestia znalezienia funduszy na realizację projektu i pytanie, co wtedy po tych 3 latach będzie realizowała kolej.
1: Mieszkańcy mają dość czekania, mówi radny osiedla Starołęka Minikowo Szymon Rakowski.
6: W zasadzie od lat 70 tych, co chwilę jest opracowanie, co chwilę jest projekt, co chwilę już za chwileczkę, już za momencik. A szczerze mówiąc, mieszkańcy już chyba w tej chwili, widząc, że w innych częściach miasta, ich zdaniem, ale no przede wszystkim obiektywnie patrząc na obciążenie ruchu kolejowego, może nieco mniej potrzebnych lokalizacjach buduje się takie obiekty, a w sercu Starołęki taki obiekt nie powstaje od lat, no są po prostu sfrustrowani, czemu nie ma się w ogóle co dziwić. Powiem też szczerze, że mieszkańcy ci po prostu czują się pomijani, szczególnie kiedy władze miasta przyjeżdżają i mówią na przykład, że Starołęka to trudne miejsce, otwierając kolejną inwestycję dewelopera, a nie przykładając z drugiej strony gdzieś tam naszym zdaniem wystarczającej uwagi do tego, ażeby ten najbardziej palący problem Starołęki posunąć do przodu. Tu też chyba dla nas największym zdziwieniem było to, że odsunięto od decyzyjności poprzez zwolnienie pana wiceprezydenta Wiśniewskiego, który w opinii chyba większości Rady Osiedla był jednym z największych orędowników i zwolenników budowy tego tunelu. Wiemy też z dobrze poinformowanych źródeł, że prowadził pozakulisowe rozmowy, które miały szansę na powodzenie i zwiększenie naprawdę w sposób znaczący tej dotacji i już moglibyśmy procedować to kilka kroków do przodu, tymczasem rezygnując w chwili obecnej z tych pieniędzy, po prostu najzwyczajniej w świecie zaczynamy całą podróż od nowa. Powiem szczerze, że wśród mieszkańców też pomału dochodzi do takiego zdania, że chyba pomału kończy się, znaczy przelewa się czara goryczy i no chyba czas na to, żeby zacząć palić opony na tych torach i blokować ten przejazd, bo widać, że jeżeli rozmawia się w sposób konkretny i rozmawia się w sposób kulturalny z władzami polskich linii kolejowych, no to nie działa. Panowie prezesi mają nas serdecznie w poważaniu. To jest piąty najbardziej zakorkowany przejazd w Polsce kolejowy. W środku piątego pod względem wielkości miasta w Polsce, więc wydaje mi się, że działania w kwestii finansowania tego powinny być centralnie rozwiązane poprzez dotację celową rządu. No nie będzie pewnie źle odebrane, gdy powiem, że po prostu mieszkańcy Starołęki mają po prostu najzwyczajniej w świecie dosyć.
1: Na ten moment nieznany jest termin ukończenia inwestycji. Projekt przebudowy przejazdu kolejowego ma być gotowy najwcześniej za 3 lata. Podwyżek opłat za wywóz śmieci w Poznaniu nie będzie, zapewniają urzędnicy. W tym roku wiele miast podniosło stawki za usługi komunalne. Na przykład w Gnieźnie i w Pile za wywóz śmieci trzeba zapłacić 39 zł za osobę, a w Jeleniej Górze 53 zł za osobę. Obecnie w Poznaniu za zabieranie śmieci płaci się od 25 do 28 zł za osobę i tak ma pozostać.
7: Miasto Poznań od 2022 roku samo organizuje odbiór odpadów i od tego momentu opłata za odpady to 28 zł i 25 zł i to są koszty, które ponoszą mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej i jest to odbiór za gospodarowanie odpadów tutaj od mieszkańców. Mieszkańcy też w ramach tej opłaty mogą korzystać właśnie z punktów selektywnego zbierania odpadów i też jakby z całego systemu, który tutaj miasto dla nich organizuje w zakresie właściwego postępowania z odpadami. System gospodarki w Poznaniu się samobilansuje, więc nie mamy takiego zagrożenia i nie planujemy podwyższenia opłat.
1: Powiedziała nam Monika Wańska z Urzędu Miasta. Poznań zamierza rozwijać także bazę gratowisk. Do Przoków na Morasku, Dębcu i na Wrzesińskiej dołączą punkty na Lutyckiej i Obodrzańskiej, niedaleko pętli Unii Lubelskiej.
7: Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób miało jak najłatwiejszy dostęp do takiego selektywnego zbierania odpadów, więc widzimy tą potrzebę. Ona jest. Teraz będą budowane aż 2 punkty selektywnego zbierania odpadów. Pierwszy to będzie Przok Lutycka i tutaj planowane jest zakończenie tego etapu realizacji w drugiej połowie 2027 roku. Punkt ma zacząć działać wiosną 2028, a drugi punkt to Obodrzycka i tam, jeżeli chodzi o daty, zakończenie to druga połowa 2028 roku, a zbieranie odpadów to pierwszy kwartał 2029, także miasto planuje i widzi możliwość jeszcze rozbudowy tego systemu.
1: Miasto nie ma jeszcze konkretnych planów na kolejne przoki.
7: Będziemy obserwować sytuację, na pewno będziemy to analizować i będziemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Zależy nam, żeby ten dostęp do właściwego postępowania z odpadami był jak najłatwiejszy i żeby coraz więcej mieszkańców mogło swobodnie korzystać z naszych punktów. Takim rozwiązaniem ułatwiającym też troszkę jest ten gratowóz, o którym wspomniałam, czyli ten mobilny punkt, który zatrzymuje się w konkretnych miejscach i czeka na Państwa odpady, więc zachęcamy gorąco do korzystania.
1: W najbliższym najbliższą sobotę Gratowóz pojawi się na Nowym Mieście i Ratajach. W tym roku na gratowiskach poznaniacy oddali już ponad 2000 ton

Odpady. Metallica spełniła marzenie młodego fana z Poznania. Pacjent oddziału onkologicznego szpitala imienia Karola Jonschera spotkał się z zespołem w Chorzowie. Kacper poznał muzyków osobiście na backstage'u i bawił się na ich koncercie. Ze sceny padły też pozdrowienia i słowa wsparcia dla chłopca. Pozdrówcie Kacpra. Cieszę się, że tu jesteś, kolego. Z naszą pomocą skopiesz temu rakowi tyłek. Powiedział ze sceny frontman Metalliki James Hetfield. Spotkanie jest efektem wielu miesięcy starań w ramach inicjatywy Spełnieni Twórcy.

tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek. Daylight in Your Eyes od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36. miejsce listy Billboard Hot Singles Sales. Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, siedmiokrotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When The Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solową. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23. miejsce na 25 występów.

Przez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przebojów. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i

300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę, we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na pierwszym miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca trzecim singlem z krążka, a która zdobyła pierwsze miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

Krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul i tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna, wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love, a sam album odniósł ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy świąteczne Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2. miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3. w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boys bandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym

programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39 miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój drugi album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16 miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7 miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Żanet na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Swój styl Żanet kontynuowała na 4. albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Żanet zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali 2 niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Żanet postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Żanet Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych. Przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście Top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.

świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machi, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estás Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estás Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Platinum Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów w Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację, to za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91. miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje.

W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy i w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sale El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii Najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o tę nagrodę muzyczną.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico

W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje:
12: wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
14: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
13: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
15: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
16: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego w asyście policji siłowo. Tak?
17: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
16: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
18: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 000 000 zł. Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
19: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
19: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia.

9. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: po dziewiątej.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Reklama.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy weź.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku. Podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje:
12: wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź ma nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
14: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
13: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
15: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
16: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
17: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
16: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
18: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszcza no ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
19: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
19: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
20: Bardzo się cieszę, że domyka

0: się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
1: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
2: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
1: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mich.
3: Dlaczego właśnie patomorfologia?
4: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
3: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
4: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
1: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
5: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
1: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
6: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
1: Impreza potrwa do 23 do 26 lipca.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
2: Witam pana, dzień państwa.
1: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
2: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
1: Jest emigrantem politycznym, myśli pan Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
2: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średnio niewielki, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej, o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czym świadczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyniku wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji i Żurka i...
1: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz...
2: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku przywiozą, jak tylko Maziar dojdzie do władzy. Maziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Maziara. Wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
1: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
2: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś pana powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł, na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci, Barbary Skrzypek i została zabita.
1: Bardzo mocne
2: jako skutek
1: słowa.
2: Uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo, bardzo Tuskiego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną.
1: Wywiady z Jackiem Kurskim, tak pewno państwo zauważyli, polegają głównie na tym, że Jacek Kurski mówi, a prowadzący stara się od czasu do czasu
2: przeszkadzać.
1: Przypomnieć, że jest i nieco przeszkodzić, ale wie pan, ta konwencja jest jedną z konwencji, powiedzmy, nie oceniajmy.
2: Dopuszczamy.
1: Tak, nie mówmy, która jest lepsza, która gorsza. Zwłaszcza, że w tej akurat sprawie, czyli sprawie procesu pana syna, faktycznie głos powinien należeć do pana, choć zastrzegam, jest to głos osoby przecież bardzo mocno zaangażowanej. Nie ocenia pan tego jako ekspert, tylko jako domniemana ofiara rządów Tuska.
2: Tak, proszę pana, no, są granice niszczenia ludzi, znaczy są granice zemsty. Ja rozumiem, że Tusk miał wielką potrzebę, bo przegrał cztery wybory w czasach, kiedy z rzędu, w czasach, kiedy byłem prezesem telewizji, tak się tu mu

0: kojarzy, potrzebował się zemścić. Niech się mści na mnie, niech zostawi bliskich. Niech zostawi bliskich. Niech zostawi rodzinę Zbigniewa Ziobry, której zadaje mnóstwo cierpienia. Niech zostawi bliskich Jarosława Kaczyńskiego.
1: Obaj wiemy, co by pan doradził Donaldowi Tuskowi w takiej sprawie. Mów, że to są niezależne sądy, niezależna prokuratura i w ogóle wszystko niezależne. I tak mówi.
0: Jak te sądy są niezależne, to widzieliśmy w jego wpisie albo w areszcie, albo w Budapeszcie. Szef władzy wykonawczej wydał wyrok, że jeżeli tylko Zbigniew Ziobro będzie w Polsce, to trafi do aresztu. To nie ma nic wspólnego z niezależnością sądów. Ale a propos sądów. Proszę państwa, w dniu 24 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział Drugi Karny, skazał pewnego człowieka o końcówce o inicjale WB w procesie karnym wytoczonym przez mojego syna, uznaje oskarżonego WB za winnego tego, że w dniu 13 października tam za pomocą aplikacji oskarżył mojego syna i określił go mianem gwałciciela. To jest wyrok, proszę pana, właśnie niezależnego sądu. Każdy, kto powie jutro, kiedy jutro zaczyna się w Kwidzynie ordynarny, haniebny proces przeciwko mojemu synowi, każdy z mediów, kto uzna i powie przedwcześnie, że on jest winny, czy jest gwałcicielem, czy jest winny jakiejkolwiek innej straszliwej zbrodni, zostanie w trybie karnym oraz w trybie cywilnym oskarżony o zadośćuczynienie przez mojego syna. W dniu dzisiejszym pan mecenas Bartosz Lewandowski zrobi to w stosunku do Donalda Tuska, który na konferencji prasowej 2 tygodnie temu, próbując odrzucić od siebie oskarżenia o tuszowanie pedofilii na masową skalę w Kłodzku, w Złotowie, w 9 miejscach w Polsce, gdzie władze Platformy Obywatelskiej tuszowały i tolerowały na masową skalę haniebny proceder pedofilii, tenże sam Tusk, który sugerował, że cokolwiek z tym ma wspólnego mój syn, zostanie w dniu dzisiejszym pozwany w imieniu mojego syna przez pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, o czym ogłosi on na Twitterze. Ja, moje niestety konto twitterowe jest zablokowane, zhakowane przez hakerów, więc nie mogę, więc korzystam z pańskiej uprzejmości. Oto i przestrzegam, proszę państwa, są granice hańby, są granice niszczenia ludzi. W sprawie rzekomej pedofilii mojego syna mamy do czynienia z oskarżeniami inspirowanymi przez Menela, alkoholika, hachmenta, którego wyrzuciłem z Parlamentu Europejskiego za abnegację, za leserstwo na wniosek Parlamentu Europejskiego. Używana jest do tego ofiara niewinna, jego córka, której niszczy życie. Lecząca się psychiatrycznie dziewczyna, która ma zwidy i omamy i sobie przypomina niechlujne brednie dotyczące mojego syna, które potem biegli mają usłużnie na rzecz Tuska ewaluować. Jest w tej sprawie Głuchowski, który napisał tekst.
1: To kilka miesięcy temu w naszym programie.
0: Jestem wszystkim Tusk. Jeżeli w tym zestawie państwo widzą choć cień prawdy, prawdopodobieństwa, że coś może być uczciwego, to nie wierzcie w to. Proszę w tej sprawie o uczciwość i poszanowanie niewinnych ludzi.
1: Najlepiej w każdej sprawie, żeby tak było. Tak. Czy był pan wczoraj na manifestacji? Bo Mateusz Morawiecki był i nawet zrobił odpowiednie nagranie.
2: Polska się budzi. Polacy mają dość rządów Donalda Tuska. Jestem tutaj razem z tysiącami polskich patriotów, żeby powiedzieć, że będę walczył dzień i noc o to, żeby znowu było więcej miejsc pracy, żeby Polacy byli godnie traktowani. Będę walczył o polskie rolnictwo, o polski przemysł. Będę walczył o polską szkołę, o wykształcenie naszych dzieci. I wierzę w to, że Polska się wkrótce cała przebudzi.
1: Proszę pana, on będzie walczył, a nie my będziemy walczyli. Przypadek? Nie sądzę.
0: Ale mnie pan tutaj bierze pod włos. Życzę jak najlepiej każdej walce, jaką toczy Mateusz Morawiecki. Uważam go za jednego z trzech najlepszych premierów Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po Jarosławie Kaczyńskim i Beacie Szydło sytuuję go na podium. Natomiast w tej sprawie oczywiście mówmy o partii. To partia Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ale nie mówimy. Mówimy o Morawieckim. Ja.
0: Pan mówi.
1: Morawiecki mówi o sobie. Ja. Ja będę walczył nawet o polską szkołę. A wy co? Nie, tak na poważnie. No nie myśli pan, że... Czy pan przekonuje pana narrację, że partia powinna się unosić na dwóch skrzydłach? Wielki namiot. I to wszystko, co słyszymy 50-80 razy dziennie z ust polityków pewnej grupy PiS. Czy jednak jest to ściema? Naprawdę chodzi o to, że chcą rozłamać PiS i jechać po swoje, w swoim rynku.

0: pytanie.
1: Widzę, że mnie pan podpuszcza, żeby odpowiedział tak, jak pan myśli.
0: Nie, nie, zupełnie nie. To jest dziennikarstwo tak bliskie myśli, może panu, ale mnie dalekie. Tak jak, niech pan mówi, jak pan myśli.
1: I tak jak ja czuję, natomiast no, nie zrobię tej przyjemności panu, bo zależy mi na tym, żeby soundbite'em z naszej dzisiejszej rozmowy był pozew wobec Tuska za haniebne oskarżenie.
0: A teraz panu przynudzę
1: tak. Prawo i Sprawiedliwość jest niespożytą rezerwą polityczną polskiej demokracji i polskiej wolności. I tylko skupieni wokół Prawa i Sprawiedliwości i wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bez dygresji na lewo i prawo. Bez zaspokojenia czyichkolwiek ambicji, czyichkolwiek, bez niczego kogokolwiek. Tylko skupieni wokół celu. A tym celem jest dzisiaj pewna personalna alternatywa w postaci profesora Przemysława Czarnka. Pokazanie lepszej, nowej drogi programu Prawa i Sprawiedliwości daje nam sukces i gwarancję sukcesu. W związku z czym myślmy o partii, nie o poszczególnych jednostkach. Wszystkie ambicje są oczywiście ważne, ciekawe i życzę jak najlepiej panu premierowi, mojemu koledze Mateuszowi. Natomiast skupmy się wokół propozycji partii. A dzisiaj partia to jest propozycja Przemysława Czarnka jako naszej kandydatury. I wolałbym, żeby pan puszczał tutaj to, co wczoraj miał do powiedzenia, Przemysław Czarnek i śledził jego wypowiedzi, chociażby te dotyczące Melnyka. Ukraina chce ściągnąć z wielkimi honorami z Luksemburga prochy Melnyka. To jest taka, no bardziej powiedzmy łagodniejsza wersja banderyzmu, ale banderyzm i organizacja ukraińskich nacjonalistów to jest zawsze coś antypolskiego, coś bandyckiego i nie ma na to zgody. I Przemysław Czarnych napisał bardzo ważny wpis. Nie rozumiemy, dlaczego cały czas Ukraina prowokuje Polaków, nawet w takich sprawach, kiedy jest jednak w czasie wojny, kiedy Polska tak bardzo pomaga Ukrainie, na każdym kroku, od pierwszego dnia. W związku z czym śledźmy to, co mówi Przemysław Czarny.
0: Myślę, że obaj znamy odpowiedź na te ukraińskie dylematy. Po prostu to jest źródło energii dla narodu ukraińskiego. To jest trudna historia Ukrainy. Jest tam wiele ciemnych kawałeczków, ale oni pokazali, że warto ginąć za Ukrainę. No to wie pan. No to, i my będziemy, nie daj Boże, w czasie wojny, moim zdaniem sięgniemy też do takich kart naszej historii, które dzisiaj nie są bardzo popularne. Ale żeby nas nie oskarżali,
1: ale dlaczego zawsze pozytywni bohaterowie Ukrainy muszą być polakożercami?
0: To, no widzi pan. To pewno Rosjanie.
1: Nie chcę wybierać Ukrainie
0: bardzo
1: bohaterów,
0: podobnie,
1: no, ale chociażby Szymon Petlura próbował budować niezależną Ukrainę, jednak w sojuszu z Polską. Kompletnie jestem zmarginalizowany, jeśli chodzi o pamięć historyczną. Szkoda.
0: Żeby nie było tak, że zaczniemy teraz się pogrążać w ciekawych rozważaniach historycznych, bo nie wszyscy, choć to dziwne, historią się pasjonują. No proszę mi powiedzieć, czy nie jest taka możliwość, no obaj znamy historię, odwołuje się do tej pańskiej wiedzy, że Zbigniew Ziobro za ten rok, dwa, pół roku, za pięć lat wróci na białym koniu. Nie wróci jako trochę zapomniany człowiek, który znikł, bo miał zarzuty gdzieś tam. No, pamięć ludzka jest krótka, ale wróci jako ten, który się nie dał. Będzie takim Wincentem Witosem wracającym z emigracji, czy Wojciechem Korfantym.
1: Możliwe, że tak będzie. Wie pan, dlatego ja mam tezę taką. Wszystko, całą cenę, taką negatywną nawet, jaką Prawo i Sprawiedliwość mogło i miało i zapłaciło za case Zbigniewa Ziobry, już Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło. Teraz może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej dlatego, że jednak gościna przez Stany Zjednoczone jasno pokazuje, że w tej sprawie głos wolnego świata jest głosem po stronie Zbigniewa Ziobry. I ten stek niechlujnych bredni zostanie obnażony wobec Zbigniewa Ziobry, zostanie obnażony w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tylko Żurek i Tusk odważą się skierować wniosek ekstradycyjny. Jakoś go nie ma. Jakoś się mówi o tym Yeti. No pokażcie to Yeti, pokażcie ten wniosek ekstradycyjny. Co to oznacza? Że Stany Zjednoczone wezmą pod uwagę, czy są motywy polityczne? I oczywiście, że są motywy polityczne, bo wszyscy państwo słuchający nas teraz w internecie, jesteście oczadzeni kłamstwem, jakoby Zbigniew Ziobro był szefem grupy przestępczej.
0: Myślę, że mało osób.
1: I ukradł 100 miliardów złotych. A ja pytam wybitnie inteligentnego na tle średniej dziennikarskiej redaktora Wróbla. Niech mi pan pokaże...
0: Myślałem, że musimy zadzwonić teraz do kogoś na pytanie.
1: Niech mi pan pokaże jedną złotówkę. Mówię poważnie. Niech mi pan spojrzy głęboko w oczy. Jedną złotówkę ukradzioną... Niech pan mi spojrzy w oczy. Jedną złotówkę ukradzioną przez Zbigniewa Ziobry. Floor is yours. Proszę bardzo.
0: Obaj wiemy, że to takie wezwanie, proszę spojrzeć mi w oczy, ma wbić ludziom do głowy, że oto nieskalanie czysty przesłuchuje kogoś, kto ma coś na sumieniu. Wydaje mi się, że nie mamy...
1: Zbigniew Ziobro...
0: Że obaj jesteśmy nieskalanie czyści. Natomiast proszę...
1: Panie rektorze, ale nie odpowiedział mi pan. Zbigniew Ziobro nie ukradł żadnej złotówki.
0: Bo nie muszę odpowiedzieć, ponieważ nie jestem stroną w tym wielkim sporze.
1: W związku z tym zastępczo zrobiono z niego herszta rzekomej grupy przestępczej, którą jest całe ministerstwo.
0: Wielokrotnie sam to mówiłem, że
1: Kurski
0: to jest
1: zastępcze. Kurski nie ukradł złotówki w telewizji, w związku z tym zastępczo oskarżono jego syna. Jarosław Kaczyński nie ukradł nic przy dwóch wieżach, więc musiała zginąć.

0: Barbara Skrzypek. Dosyć tej egzekucji zastępczych. Tusk, odczep się od naszych bliskich.
1: Cytat z samego pana sprzed 18 lat. Nic złego. O. Od razu zaznaczam, nie jest jakiś strasznie nie wiadomo
0: jeżeli
1: jaki.
0: Jeżeli prawdziwy.
1: Obawiam się, że tak.
0: To jest mnóstwo nieprawdziwych.
1: Prezes tak bardzo mnie ceni, że nie wyobraża sobie kraju i Sejmu beze mnie. To mi bardzo pochlebia. Wiadomo, to jest. Lata minęły. Wyobraża sobie prezes Sejm bez pana? Ten przyszły Sejm, zwycięski, po zwycięstwie.
0: Proszę by dać prezesa. No.
1: Ale co pan, wtedy jakoś w 2008 wiedział pan o prezesie. To, co już pan nie wie, co on o panu myśli?
0: Myślę, że widzimy mnie w przyszłym Sejmie. Poznaliśmy się w warunkach walki z oprawcą, też z reżimem. Poznaliśmy się 38 lat temu, 4 maja w Stoczni Gdańskiej, imieniem Lenina na strajku majowym, więc myślę, że większość naszego życia...
1: Podobnie imieniem to błąd językowy. A Lenin to błąd z kolei moralny, prawda?
0: fakt historyczny. Strajk był prawdziwy, ale to był ten moment spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Lecha, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego znałem nawet 7 lat wcześniej przez moją mamę, członkinię zarządu regionu Solidarności Gdańskiej, gdzie działała razem z Leszkiem. W związku z czym myślę, że ta wspólnota drogi, pomimo różnych burzliwych zakrętów, jest tak oczywista, że...
1: No, Sejm czy Senat?
0: Proszę, znaczy ja wolałbym oczywiście w Sejmie, no jeszcze mam siłę wiosłować i wiek taki, i że jeszcze pozwala na jak najbardziej na Sejm, więc, ale to są decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a że potrzebna jest mobilizacja wokół Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje nam każdy dzień nieudolności tego rządu, nawet teraz.
1: Oj, to już jest tak zwane nudziarstwo, no panie
0: okazuje
1: prezesie.
0: Się, jeden tylko wątek o Stanach. Teraz, proszę państwa, dostaliśmy jasny sygnał, że z tym rządem będziemy mieli kłopot z bezpieczeństwem, że Stany Zjednoczone, z jednej strony Karol Nawrocki robi wszystko, co może, żebyśmy mieli naszych żołnierzy, ale gesty Czarzastego, który mówi, że nie będziemy tutaj tolerować kasztelani czy lotniskowcem amerykańskich w sytuacji, kiedy nam zależy na boots on the ground, na tej obecności amerykańskiej tutaj. Czy Tuska, który kilka tygodni temu mówi, w momencie, kiedy mamy szansę ściągnąć 5000 amerykańskich żołnierzy, że Stany Zjednoczone nie są już najmniejszą gwarancją artykułu 5, to na co on liczy? Że on atakując Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone będzie miał tutaj polskich żołnierzy? Nie, proszę państwa, musimy się pozbyć Tuska, żeby mieć tutaj polskich żołnierzy. I myślę, że gest wobec Zbigniewa Ziobry też jest mrugnięciem z tego gatunku.
1: I widzi pan, jak cenzura dobrze działa, kiedy tylko zaczyna pan atakować pana premiera. Ja ucinam program, dziękując panu za przybycie. Panu dziękowałem, Jackowi Kurskiemu.
0: Dziękuję bardzo.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko.

0: Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
1: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
2: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że dwoje polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
3: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
4: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła trzyosobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
5: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
6: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
5: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
6: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
5: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
8: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
7: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
9: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
10: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przyjęty w razie jego asyście policji siłowo, tak?
11: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
10: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
12: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zapieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
13: Te osoby były wprowadzone w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
13: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
14: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
15: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
16: Dlaczego właśnie patomorfologia?
17: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
16: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
17: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
18: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
19: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa do 23 do 26 lipca.